0: Śmierci 37-latka, którego próbowała zatrzymać wczoraj rano na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć niezidentyfikowane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, jednego ugryzł, a potem próbował uciec.
1: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
0: Mówił nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura i Policyjny Wydział Kontrolny. Walka z ogniem trwała całą noc. Na szczęście już się nie rozprzestrzenia teraz pożar w fabryce w Charnowie na Pomorzu, który wybuchł wczoraj po południu. Objął w sumie około 3000 m2. Na miejscu wybuchały zbiorniki z aerozolami. Na miejscu pojawiła się grupa chemiczna. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. Tłumaczono, że mieszkańcy będą mogli wrócić do domów, gdy stan powietrza będzie dobry. W akcji gaszenia uczestniczyło 60 zastępów Straży Pożarnej. Papież Leon XIV zaapelował o przyjmowanie uchodźców, którzy poszukują ochrony i bezpieczeństwa. Jak mówił podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, nikt nie może odwracać się w drugą stronę wobec tych właśnie osób. Papież nawiązał w ten sposób do obchodzonego w sobotę Światowego Dnia Uchodźcy, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Upalny weekend zachęcał do opalania, ale zbyt dużo słońca, jak pamiętajmy, może być dla nas bardzo niebezpieczne, dlatego eksperci ostrzegają i radzą unikania długiego wygrzewania się. Z Joanną Samburską z Sanepidu rozmawiał Rafał Różycki.
2: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa, bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
3: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
2: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym. Czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka.
0: Pamiętajmy, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody, mówi ratownik wodny Jacek Organiściak.
4: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. W alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie, korzystajmy z wody z głową.
0: Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od kwietnia do 20 czerwca utonęły w kraju 54 osoby.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: To na koniec jeszcze o takim legalnym skoku prosto z sopockiego mola. Już po raz 15 śmiałkowie pod okiem ratowników oddawali efektowne skoki w szczytnym celu. Tegoroczna akcja poświęcona była Adamowi, trójmiejskiemu policjantowi, który walczy z nowotworem. Plusk do wody zrobili turyści, mieszkańcy, ale też m.in. wiceminister Jacek Karnowski, były prezydent miasta.
6: Tak jak się skakałem, tak jak skaczę co roku od 15 lat. Adam poświęcał życie dla innych, poświęcał swoje zdrowie jako policjant. Teraz mu to trzeba po prostu oddać.
7: Jak pan ocenia tegoroczną akcję, poza tym, że pogoda dopisała?
6: No wie pan, jest rekord frekwencja, nie wiem, to będzie prawie 300 osób.
8: Rewelacyjnie. Jak zwykle zresztą, ale woda zimna. Woda była dzisiaj lodowata, więc bałyśmy się trochę, bo Bałtyk w tym roku naprawdę jest zimniutki, ale frekwencja jest taka, że myślę, że ogrzeje.
9: Super, jak to roku.
7: Który to już był?
9: 6, 7? Strasznie zimna woda, ale po wyjściu bardzo przyjemnie.
7: Nie skakałeś sam, z tego co widzę.
9: Skakałem z trójką kolegów.
7: Jak woda?
9: Ciepła. Zdecydowanie cieplejsza niż w domu.
7: Dlaczego zdecydowaliście się skoczyć dzisiaj?
9: To dla naszego kolegi
10: z komendy, który zachorował. Utożsamiamy się z tym, żeby walczył jak najdłużej.
0: Każdy skaczący musiał wpłacić 50 zł wpisowego. Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Adama.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: I już wypoczęta?
12: Oj, bardzo.
11: I starczy. Dzień dobry. Poniedziałek, 22 czerwca.
12: Teraz czas na ciebie. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
12: Zapraszamy do 9:00.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, leżeć. Ogrzej się na parę chwil.

0: wiosna.
1: Marek Grechuta, wiosna. Ty lato pełną gębą spałam. Nie, w piosence spała bez niczego.
2: No, a ty spałaś krótko.
1: Krótko, tak.
2: No dobrze.
1: Noc ale z czymś, taka lekka kołderka była.
2: Noc świętojańska w nocy z 21 na 22 czerwca za nami, związana z przesileniem słońca.
1: Kot letnim. Mnie głodny obudził o trzeciej. Nie, że mu wieczorem nie dawałam, ale jakoś tak jasno już było na zewnątrz.
2: Oj, stęsknił się za tobą. Imieniny obchodzą się Achacja, Achacjusz, Alban, Albana, Będzieciech, Eberhard, Flawiusz, Innocenty, Jan, Paulin i Tomasz.
1: Tak jest. Noc kupały, to mówiliśmy. Klaus Maria Brandauer obchodzi dzisiaj swoją rodzinę. Niemiecki reżyser i aktor.
2: Amerykańska aktorka Meryl Streep.
1: Sydney Lauper, amerykańska piosenkarka.
2: Modelka i aktorka francuska Emmanuel Signer. Tu również wszystkiego najlepszego. 12 minut po 6. Czas na Ewangelię w Radio Plus.
3: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
4: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, warto zadać sobie pytanie, jak wyglądają nasze rozmowy. Często jest tak, że spotykając się z drugim człowiekiem, mówimy o kimś, o czyichś niepowodzeniach, o czyichś potknięciach, o jakichś sprawach, które kogoś przerosły albo ktoś sobie z czymś nie poradził. Bardzo lubimy mówić o kimś, nie o sobie. Nie potrafimy mówić o sobie, ponieważ boimy się otworzyć na drugą osobę, bo po prostu nie ufamy. I podobnie jest z tą belgą i drzazgą. Bardzo łatwo jest nam zobaczyć drzazgę wokół brata, ale nie widząc przy tym belki w swoim oku. Zastanówmy się, jak rozmawiamy i czy zbyt łatwo innych nie osądzamy.
5: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
10: Reklama.

0: Waterloo, ja Abba na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, poniedziałek mamy 22 dzień czerwca,
1: tak jest
0: w kalendarzu. Za chwilę do Australii wybieramy się.
1: No to tamto dopiero.
0: Dla ochłody, bo tam zima.
1: Tak, rzeczywiście, tam jest zima teraz, odwrotnie.
0: No. Ale Australijczycy coraz częściej chronią przyrodę w testamentach. Okazuje się, że zapisują swoje pieniądze. No może to nie są jakieś duże majątki, ale chociaż część tych majątków...
1: Swojemu drzewu.
0: Nie, właśnie no, można powiedzieć, że swojemu drzewu, ale po to, by ten majątek i te ziemia ich na przykład służyła organizacjom ekologicznym, aby rośliny i zwierzęta miały bezpieczne miejsce na kolejne pokolenia. Myślą coraz bardziej o tym, tak przyszłościowo, nie tylko o tym, żeby zabezpieczyć swoje dzieci, czy coś w tym stylu.
1: Co za straszne.
0: To ładne jest, no bo część majątku może nie musi być 50%, czy tam 100%, ale 10-5 wystarczy czasem.
1: Ja nie o tym teraz, jakaś straszna pogoda w tym Melbourne. Wprawdzie słońce świeci, ale dzisiaj maksymalnie 13 stopni.
0: No widzisz.
1: Na plusie.
0: Jest czym pooddychać, nie to co u nas.
1: A to zima jest do nich. My, niektórzy by chcieli taką zimę u nas.
0: Ale my czekaliśmy długo na lato, więc jak już przyszło, to nie stękajmy, tylko się cieszmy. Formacja Nieżywych Schabów już teraz, klub wesołego szampana. 25,5 minuty po godzinie 6.

0: Chciałabym wesoła... chciała.
1: Ale co?
0: No to no, nie szampana przecież o tej porze.
1: No ale może z hubu.
0: Ale po kawie jakaś fajna zimna woda z bąbelkami. Czemu nie?
1: Za to da się załatwić. Wszystko za minutę w pół do siódmej. Na razie czekamy na wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody. Dowiemy się, czy równie gorąco będzie w poniedziałek, jak przez cały weekend.
2: Reklama. Jak

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na świeże włoskie makarony. Pasty z Twoimi ulubionymi sosami już od 39 zł w stół i wół. Sławinkowska i gęsia.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1400 strażackich interwencji to w związku z burzami, które przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskiem, w Małopolsce i na Pomorzu. Służby wyjeżdżały m.in. do powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic. W Zachodniopomorskiem drzewo uszkodziło dach szkoły, ulewa sparaliżowała Ełk. A więcej o pogodzie w wiadomościach o 7:00. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby zginęły w katastrofie jednosilnikowego samolotu, który rozbił się w pobliżu osiedla mieszkaniowego i placu zabaw w stanie Maryland. Według władz maszyna o włos minęła zabudowania. Na pokładzie znajdował się pilot i dwóch pasażerów. Śledczy przypuszczają, że samolot należał do szkoły lotniczej w hrabstwie Montgomery i mógł wykonywać lot szkoleniowy. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonej Przylądka, którzy 2-2 zremisowali z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Będą badania na Dzień Ojca za darmo, a także bez skierowania do udziału, zachęca Urząd Miasta Lublin, a także działające na terenie miasta placówki medyczne. Monika Kowalewicz sprawdziła, co czeka na panów.
3: To głównie badania dedykowane męskiemu zdrowiu jako znaczenie poziomu PSA we krwi czy konsultacje urologiczne, ale też pomiary ciśnienia czy dietetyczne porady. Korzystać będzie można od jutra do piątku. Uwaga, na część konsultacji trzeba się wcześniej zarejestrować.
2: A jak się zapisać, wystarczy sprawdzić na stronie lublin.eu. Tam też jest dokładny harmonogram zaplanowanych badań. Spalone lasy Puszczy Solskiej są pod lupą ekspertów. Dwa zespoły powołane przez dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych pracują na terenie pogorzeliska. Mówi o tym Jan Kaczmarowski, starszy specjalista z Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Zespół, który musi sporządzić analizę tego pożaru oraz zespół do spraw zagospodarowania tego pożarzyska. Więc obecnie pracują dwa zespoły złożone z merytorystów, którzy starają się najpierw odpowiedzieć na pytanie, co się stało i dlaczego, a drugi zespół pracuje nad odpowiedzią na pytanie, jak to wszystko teraz naprawić i tak naprawdę jak zagospodarować ten las.
2: No, oba zespoły mają niecałe 3 miesiące na sporządzenie pełnej analizy tego pożaru. Pogoda w województwie lubelskim dzisiaj może być gwałtowna i niebezpieczna. Ostrzegają synoptycy przed burzami. Już teraz w lubelskim deszczowo. Strefa opadów rozciąga się od Kraśnika po Chełmno i przemieszcza się będzie na wschód i południe naszego województwa. Teraz 21, dzisiaj do 26 stopni w lubelskim.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, za 25 minut będzie godzina 7:00, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
6: Dzisiaj będzie akurat o piłce nożnej i o jednym z najdziwniejszych przepisów, jaki właśnie zastosowano.
5: O tym za chwilę, bo piłka w grze cały czas. Za chwilę też Smokey, Living Next Door to Alice, teraz Sissy Catch, 'Cause You Are Young.

0: Za 19 minut godzina 7, teraz porana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Pamiętacie, jak kilka lat temu sypały się mandaty za niezasłanianie ust w czasie pandemii? Sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Na mundialu dają czerwoną kartkę, czyli wykluczają z gry za zasłonięcie ust. A to dlatego, że piłkarz wini wszystkich wini. Oskarża o rasizm, który wydobywa się za zasłoniętych ust. Więc nie wiadomo, co tam powiedziałeś, ale na pewno coś najgorszego. A co jak nie zasłonią i powiedzą? A to już wiem, czemu aż trzech ludzi siedzi na tym warze na mistrzostwach. Na pewno jeden z nich to nie asystent VAR, tylko inspektor warg i czyta wszystko z ruchu warg. Także uważajcie, chyba że zasłaniacie usta z powodu nieświeżego oddechu albo ziewania. No to ostatnie to już największe przestępstwo. Mundial za takie miliardy nie może być nudne.
1: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
1: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.

0: Coldfield, McGreely na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: Really?
0: Really?
1: No dobrze, już 22 czerwca Artur Moczarski opowie nam, co się wydarzyło tego dnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 22 czerwca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari dla uczczenia zwycięstwa pod Zieleńcami. Tego dnia w roku 1941 rozpoczęła się Operacja Barbarossa, atak III Rzeszy na Sowietów. 6 lipca 1535 roku w Londynie stracono zaś Tomasza Morusa, jednego z najuczciwszych poddanych angielskiej korony. Przez lata był zaufanym doradcą Henryka VIII, a jeszcze przed 26 rokiem życia zdobył znaczącą pozycję jako prawnik i państwowy urzędnik. W roku 1529 został lordem kanclerzem, nie tracąc przy tym wrażliwości na los ubogich ani głębokiej religijności. Powtarzał: nie mogę sprawiać przykrości królowi przez to, że oddaję cześć panu mojego króla. Gdy Henryk VIII ogłosił się głową kościoła w Anglii, Morus zrezygnował z urzędu. Uznany za zdrajcę, został skazany na śmierć. Do końca bronił prymatu papieża, a swoim sędziom powiedział: Szaweł zgodził się na śmierć Szczepana, a mimo to obaj są dziś w niebie. Modlę się, byśmy i my mogli się tam spotkać.

0: Nie niż zero to w lodówce, a w lodówce lody.
1: Lody albo chłodzone napoje.
0: Od razu lepiej, tak.
1: Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że na przykład ciepła herbata, niekoniecznie mrożone napoje, żeby się nawodnić dobrze.
0: Tam, gdzie byłam, to piją taką z hibiskusa, ale na zimno. Mm-hmm. I nawet było takie wiadro, można było sobie nalać. Znaczy, żartuję, że wiadro z kranikiem było, można było sobie nalać i wtedy tak i człowiek był jakiś taki fajnie schłodzony.
1: Ja wczoraj miałem wrażenie, że wypiłem wiadro płynów. Na naszym profilu facebookowym mem jak zwykle zabawny, znaleziony, ławeczka sobie taka ku odpoczynkowi stoi, ale obok ławeczki znak, uwaga, spadające głazy z góry.
0: Jak to głazy?
1: No takie, że tu może kamień spaść, bo góra jest.
0: Aha.
1: No, więc napiszcie, czy odpoczywaliście w ten weekend, czy może jakieś ekstremalne sporty uprawialiście. Jak tam wam ten upał minął?
0: Napiszcie nam o tym, jesteśmy bardzo ciekawi, a za 2 minuty na naszej antenie najnowsze wiadomości, bo zbliża się godzina 7.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Szkoły potężna ulewa sparaliżowała Ełk. Ponad 1400 strażackich interwencji po burzach w Polsce. Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił prezydent w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia iskrzy na linii Warszawa-Kijów. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michale, jest szansa na złagodzenie nastrojów?
1: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
0: A co na to wszystko polska strona?
1: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
2: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
1: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
0: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 razy interweniowali strażacy w ostatnich godzinach, gdy przez Polskę przechodziły burze. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskiem, w Małopolsce i na Pomorzu. Służby wyjeżdżały m.in. do powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic. W Zachodniopomorskiem drzewo uszkodziło dach szkoły, ulewa sparaliżowała Ełk.
3: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
0: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. A dzisiaj też może być niebezpiecznie. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują głównie na wschodzie kraju. Spalone fragmenty Puszczy Solskiej pod lupą ekspertów. Dwa zespoły powołane przez dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych pracują na terenie pogorzeliska.
4: Zespół, który musi sporządzić analizę tego pożaru oraz podzespół do spraw zagospodarowania tego pożarzyska. Więc obecnie pracują dwa zespoły złożone z merytorystów, którzy starają się najpierw odpowiedzieć na pytanie, co się stało i dlaczego, a drugi zespół pracuje nad odpowiedzią na pytanie, jakby jak to wszystko teraz naprawić i tak naprawdę jak zagospodarować ten las.
0: Mówił Jan Kaczmarowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Oba zespoły mają 3 miesiące na sporządzenie pełnej analizy pożaru, a ten, przypomnijmy, wybuchł w Puszczy 5 maja i trwał tydzień. Ogień strawił 1157 hektarów. Kradła w nocy, mąż sprzedawał. Małżeństwo z Łodzi podejrzane o kradzież sprzętu elektronicznego i sprzedaż w internecie.
5: Kobieta kradła sprzęt elektroniczny z magazynu, w którym pracowała, a jej mąż sprzedawał go w internecie. Jak ustalono, straty mogły sięgać około 30 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący kradzieży, a jej mąż zarzut paserstwa.
0: Informowała Edyta Machnik z łódzkiej policji. Małżeństwu grozi 5 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W 7 meczu z Zastalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
7: Na południowym wschodzie naszego województwa dzisiaj jeszcze upały do 30 stopni, ale cały region także z alertami drugiego stopnia, burzowymi alertami. Synoptycy ostrzegają, że ta niebezpieczna, gwałtowna pogoda w części województwa będzie obowiązywać praktycznie przez cały dzień. W czasie burz trzeba uważać na silniejszy wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Możliwy także grad i intensywny deszcz.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: to, o, zakątek o, będzie nasz zielony zakątek będzie przed godziną 8:00, kolejny tydzień naszej akcji, w tym tygodniu już finał, więc słuchajcie nas przed 8:00. Ale ja teraz mam taką propozycję dla tych, którzy o tej Australii mówiliśmy, że tam 13 stopnia, bo ktoś chciał się troszkę
1: Melbourne
0: ochłodzić.
1: Tak.
0: Melbourne, Sydney, wszystko jedno, tam podobne temperatury, to w 3 godziny można polecieć.
1: Co? 3 godziny.
0: Znaczy jeszcze nie, ale Europejska Agencja Kosmiczna przygotowuje projekt samolotu hipersonicznego. Samolot kosmiczny będzie startował poziomo tak jak każdy, ale później będzie na wysokość stratosfery gdzieś tam się wynosił, na skraj atmosfery, o tak chciałem powiedzieć. Na skraj atmosfery.
1: No... Ja ledwo w samolocie spokojnie siedzę, a ty mnie chcesz na stratosferę wysłać przez kosmos do Australii?
0: Dobrze, ale
1: Australii?
0: To dlatego będziesz krócej w tym niebie, czy nad niebem, powyżej chmur. 3 godziny tylko, a nie, czy teraz do Australii też jest dobę chyba leci z przesiadkami.
1: Pewnie no. 2 razy cię wbije w fotel. Najpierw przy starcie, potem przy lądowaniu.
0: Na razie to oni w celach różnych naukowych konstruują ten samolot, ale kto wie, czy nie będzie pasażerów w przyszłości gdzieś przenosił. Cały problem z chłodzeniem silnika, bo on się tak nagrzewa, że trzeba tam system specjalny wymyślić.
1: A, no dobrze, zanim wymyślą, to my tak spokojnie będziemy te 40 godzin z przesiadką. 15,5 minuty po godzinie 7:00 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, za chwilę Modern Talking na antenie Radia Plus.
0: A po co nam Australia? Mamy kangury we własnych ogrodach. Zoologicznych oczywiście.
1: Jak najbardziej tak.
2: Reklama.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Beatles Twist and Shout na antenie Radia Plus, jak jest tak gorąco, a to dopiero wstęp do tego, co ma się dziać, bo ze zgrozą poglądam na temperatury pod koniec tygodnia.
1: No w weekend mi pokazuje 38 stopni, 37,
0: 35, tak, to są takie ostrożniejsze trochę, że tak powiem, przewidywania.
1: Co to za różnica 35 czy 8? No,
0: no właśnie,
1: i co?
0: W taki upał to człowiek najchętniej to chodziłby nago i przynajmniej boso.
1: Ale to trzeba zasłony zasłonić w domu.
0: Dobra, to nago spada.
1: Za krzakiem się schować.
0: Ale boso prawie chodzimy, bo jak jest taki upał, to klapki zakładamy, albo baleryny. Mm-hmm. Się okazuje, że nie powinniśmy w tym chodzić zupełnie. Podolodzy mówią, że to absolutnie nie jest obuwie do noszenia. Już lepiej
1: ale
0: boso,
1: w upał
0: chyba.
1: Czy w ogóle?
0: Nie, w ogóle, dlatego, że tam nie ma podparcia stopy, nie ma tam, wiesz, kostka niestabilna, nie ma wiązań, nie ma nic. To już lepiej jakieś sandały. I wtedy człowiek szczęśliwy cały.
1: O tak, jak najbardziej odkryte, bo zakryte to już na te niższe temperatury, 21 stopni 2.
0: A jak w domu nie można wytrzymać, to mam sprawdzony patent. Z zeszłego lata, jeszcze w tym roku nie próbowałam. Nalewamy michę zimną wodą. Do tego dodajemy kilka kropelek oleju miętowego i potem jak wyjmiemy nogi, to po prostu, ach, sama rewelacja.
1: Ach, sami,
0: chłodzą się same.
1: Że chłodzą się.
0: No ta mięta działa tak.
1: A, myślałem, że wszystkie pęknięcia znikają.
0: No też pewnie przy okazji. Także robimy sobie takie wtedy, nie wiem, bajorko w domu, te nogi do tej wody i czujemy się zupełnie, jakbyśmy byli nad morzem albo nad jeziorem.
1: A wypróbuję. Jennifer Page na antenie Radia Plus, 27 minut po godzinie 7. Szykujcie się na kolejny ciepły, a nawet upalny dzień.

0: Jennifer Page i Crush na antenie Radia Plus. Bajoro robimy w domu, czyli miska z zimną wodą, ale można też skorzystać ze swojego zielonego zakątka i to już jest dużo przyjemniejsza opcja.
1: Przed godziną 8 szczegóły o naszej zabawie, ale już teraz możecie, jeżeli jeszcze nie zrobiliście zdjęcia swojego ogrodu, balkonu czy tarasu, kliknąć, znaczy na aparacie pstryknąć i nam wysłać.
0: Pstryknąć, kliknąć, wysłać, tak jest, a my będziemy podziwiać, oglądać i się zachwycać.
1: Katarzyna pisze do nas, odpoczęłam w weekend, cały weekend burze, w nocy z soboty na niedzielę tak waliło, że spać nie szło. Potem całą niedzielę przespałam, a wieczorem powtórka z rozrywki. Także jesteśmy wypoczęci i możemy zaczynać nowy tydzień. Pani Kasiu, miło znowu słyszeć.
0: Tak, miło znowu mówić. Dobrze, za chwilę wiadomości.
2: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Links

agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zaglądamy na drogi. Tragiczny wypadek na czwórce na Opolszczyźnie w okolicach Rzędzi-Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Mimo reanimacji zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Znów rolniczy protest. O 11:00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w Zachodniopomorskiem. To będzie całodobowa akcja 7 dni w tygodniu aż do odwołania. Organizatorzy domagają się m.in. ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w polityce rolnej. Protestujący planują zamknięcie drogi ekspresowej w obu kierunkach. Utrudnienia obejmą odcinek Szczecin-Pyrzyce. Kierowcy będą mogli skorzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119. To na koniec jeszcze Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobietę od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. To może być siłownia pod chmurką, rozbudowa placu zabaw, różnego rodzaju warsztaty lub nowe miejsca parkingowe. Dzisiaj jest ostatni dzień składania projektów do budżetu obywatelskiego Świdnika na 2027 rok. Mieszkańcy miasta helikopterów zdecydują, na co przeznaczyć 1 000 000 zł z miejskiej kasy, a mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika.
3: Jedynym takim ograniczeniem jest to, że miękkie projekty, czyli na przykład wydarzenia, koncerty, warsztaty, mogą maksymalnie kosztować 70 000 zł, a działania inwestycyjne 200 000 zł.
2: Kolejnym etapem będzie analiza złożonych projektów, głosowanie we wrześniu i październiku, a więcej informacji na stronie świdnik.budżetobywatelski.pl. W tym roku wyruszy na szlak pod hasłem Idźcie i głoście. Ruszyły zapisy na 48. lubelską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Od 21 czerwca trwają zapisy w parafiach i poprzez stronę pielgrzymka-lublin.pl, a rekolekcję w drodze poprowadzi ksiądz Wojciech Stasiewicz, kapłan naszej archidiecezji, od lat pracujący jako wikariusz w parafii katedralnej w Charkowie oraz dyrektor lokalnej Caritas Spes. Pielgrzymi wyruszą z Lublina 3 sierpnia, dwa dni wcześniej. Na podliczy szlak wyjdzie także chełmska grupa 17. Uwaga na burzę dzisiaj w województwie lubelskim, a także na upał, to na południowym wschodzie naszego regionu. Dla województwa lubelskiego synoptycy mają ostrzeżenia wyższego 2 stopnia, czyli te burze mogą być gwałtowne w całym województwie przez praktycznie cały dzień aż do wieczora. Może grzmieć, intensywnie padać, lokalnie grad i silny wiatr. No i upał także, czyli temperatura na południowym wschodzie Lubelszczyzny do 30 stopni, reszta regionu z 26 stopniami maksymalnie.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. Poniedziałek rzozpoczynamy już nareszcie razem, 22 czerwca w kalendarzu.
5: Tak jest, zapraszamy do 9:00. Za chwilę Roy Orbison, teraz Krzysztof Krawczyk.
4: Ja co się trochę zbulwersował na to, o czym opowiadamy, bo u niego upalny weekend wcale nie był. W Krakowie i w okolicach padało, było bardzo dynamicznie z pogodą, parę miejscowości zostało podtopionych. Ekstremalnie to się denerwowałem przez to właśnie, przez taką pogodę.
5: A, no tak, bywają i takie smutki, mam nadzieję, że dzisiaj to już tylko samo słońce. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.

0: Za 18 minut będzie godzina 8, to ja jeszcze o piłce, ale o takich bardziej około piłkarskich wydarzeniach na Mundialu. Niebywała historia się wydarzyła, komentatorzy są tak zadziwieni, że nie wiedzą jak to skomentować nawet. Otóż mecz odbywał się Paragwaj i Turcja, 1-0 wygrała drużyna z Ameryki, no i tam się coś pokłócili na boisku. Piłkarze, przepychanki były, sędzia próbował interweniować i w tym całym zamieszaniu sędzia zgubił zegarek. A taki zegarek. No i co? I piłkarz z Paragwaju, kamery to dokładnie pokazały. Wziął ten zegarek i na swoją rękę, nie na swoją rękę sobie przypiął.
1: No tak, bo najciemniej pod latami, no. Czyli na własnej ręce.
0: On chciał sam kontrolować czas, bo to wiadomo, tam 7 minut doliczonych, 8, nie wiem czy o to, ale tak się domyślam, ale po spotkaniu grzecznie zegarek oddał. Nie wiem czemu zbiegał kilkadziesiąt minut z tym nie swoją rzeczą na przegubie. No.
1: Może chodziło o to, żeby nie nalepnąć przez przypadek, no po prostu.
0: Może tak.
1: Zatroszczył się o cudzą własność, którą zwrócił.
0: A może jak tak pobiegał, to przemyślał całą sprawę. Nie, no przecież to nie moje.
1: Przecież to nie wypada, a potem źle nie zarabiam, kupię sobie nowy. Mm. No dobrze, za 17 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Co oczywiście, że o poranku zerkamy na zegarek, bo przecież nieładnie jest się spóźniać do pracy, bo na autobus.
0: A wiesz, jak ten sędzia się ucieszył później? Myślał, że zgubił zegarek, a ten znalazł się znalazca.
1: Proszę bardzo. Za chwilę Creedence Clearwater Revival na antenie Radia Plus.
2: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł. A danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
2: Reklama.

0: twój zielony zakątek.
1: Podczas nigdzie ci tego nie zapomnę. Podczas wakacji próbowałam wziąć udział w naszym konkursie, wysłałam ci zgłoszenie i powiedziałeś, że co?
2: A nie wiem.
1: Że wygrałam inny konkurs.
2: Tak, za najbardziej absurdalne
1: figurki
2: z ręczników, które obsługa hotelowa ci robiła.
1: Ale były w tym roku, przepraszam cię bardzo, ale ja nigdy takich nie widziałam wcześniej, tak? Że było wyjątkowo.
2: Ale powiedz, czy bardziej cię zaskoczyły te ręczniki?
1: Czy zwierzęta, krzaczki?
2: Czy już krzaczki, które miały w sobie troszkę wycięte taki uśmiech?
1: No te krzaczki mnie też bardzo zaskoczyły, bo to wszystko było fajne, ale rzeczywiście, pewnego dnia obsługa postanowiła ostrzyc trzy drzewka, wycinając w środku takie oczka i uśmieszek od ucha do ucha.
2: No widzisz.
1: A ucha nie było.
2: Wystarczy, że dasz mały napiwek, a już i krzaczki takie robią uśmiechy. No dobra, chodzi o to...
1: Krzaczki były za darmo.
2: Że po pierwsze, jesteś osobą związaną z pracodawcą i z organizatorem konkursu, a po drugie, wysłałaś w ogóle na prywatny adres. No nie tu, gdzie trzeba. Na naszej stronie internetowej jest zakładka Twój Zielony Zakątek, tam wysyłajcie swoje wspaniale wypielęgnowane tereny.
1: No tak, a my podziwiamy, oglądamy i się cieszymy, bo to wszystko fajnie wygląda.
2: Już nie wspomnę o tym, że ten krzaczek nie był twój.
1: No nie. Za chwilę na naszej antenie Ricky Martin, Living La Vida Loca, a punktualnie o 8:00 najnowsze wiadomości.
0: Twój Zielony Zakątek.

0: Jak minął weekend, już się nie kłóćmy, czy on był upalny, czy deszczowy, bo różnie w różnych regionach kraju było. Piotr napisał, ja zahaczyłem dwie garażówki, bo teraz to dosyć fajny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale kulka lodów zakupiona za 8 zł na jednej z tych garażówek podniosła mi temperaturę.
1: Co to jest 8 zł?
0: Schłodzić.
1: Ja widziałem i po 9 kulki też.
0: A widzisz, no to w kulki sobie lecą.
1: Lecą sobie w kulki. Zresztą kulka to taka, nigdy nie wiadomo, czy ci tą kulkę dobrze nabiorą.
0: Ja byłem na zawodach, i czy ciebie nie nabiorą, byłem na zawodach sportowych i byłem zachwycony. Tam zestaw ciast był, domowej roboty chyba, każdy kawałek po 3 zł.
1: No, to lepiej trafiłeś.
0: No, dużo lepiej. A później rozdawali za darmo, bo im zostało.
1: No dobrze, oni grali w gałę, ty jadłeś ciasto, tam kulki lodem też, co niektórzy zaliczyli. I taki piękny weekend już za nami. Czekamy na wasze kolejne zgłoszenia. Teraz na antenie Radia Plus czas na najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Links.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Dogaszanie zajmie kilka godzin. Strażacy nadal na miejscu pożaru fabryki w Charnowie na Pomorzu. Koniec pierwszej sesji rozmów USA-Iran. Mediatorzy mówią, że jest postęp. O szczegółach za chwilę. Rodzinne rajdy i konkursy z nagrodami. Sprawdzimy też, jak było na Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej.

0: Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. W pożarze nikt nie ucierpiał. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
1: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
0: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. 2 samochody spalone, kilka kolejnych uszkodzonych, ale nikomu nic się nie stało. A to po pożarze auta w Łomży, którym transportowano około 20 butli z gazem. 2 wybuchły, 4 się spaliły. Jak przekazała policja, według właściciela do pożaru doszło, gdy mężczyzna zauważył problemy z silnikiem i otworzył maskę. Rehabilitacja trwa, w planach nauka stacjonarna. 17-letni Dominik, który uległ wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej, walczy o powrót do zdrowia, ale też do rówieśników. Ma już protezy, które mają ułatwić powrót do sprawności.
2: Zdaję do klasy 4 maturalnej. No i mogę powiedzieć, że udało się ukończyć rok z czerwonym paskiem.
0: Powiedział nam Dominik. Przypomnijmy, do wypadku kolejowego doszło w lutym. Nastolatek pomagał kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Gdy chciał wejść, drzwi składu przytrzasnęły mu dłoń. W wyniku wypadku 17-latek stracił obie nogi i część ręki.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Blisko 2000 osób na Małopolska tour na pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkursy z nagrodami, a przede wszystkim rodzinne rajdy.
4: Startowaliście w jakimś rajdzie w ogóle?
5: Tak, znaczy bo tym głównym tutaj już ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
6: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, Małopolska tour, więc no fajna atmosfera jest.
4: O czym trzeba pamiętać, żeby było bezpiecznie?
6: Oczywiście o kasku, oświetleniu i zaplanować trasę odpowiednio do umiejętności.
4: Właśnie, jak oceniacie trasę? Były przewyższenia, jakoś bardziej płasko, jak to było?
7: Najcięższy podjazd to pod Czubatkę na wieżę, no tam było trudno.
8: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Z kolarzami rozmawiała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu. To sprawdźmy jeszcze, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Mieszkańcy południa województwa lubelskiego ranek mają deszczowy, witają dzień z opadami deszczu, przemieszczają się one do południowych krańców województwa lubelskiego, wszędzie temperatura 22-23 stopnie, południowy wschód Lubelszczyzny, tu nadal obowiązuje ostrzeżenie przed upałami, a całe województwo dzisiaj także z alertami drugiego stopnia przed burzami od rana bądź przed południa do wieczora, uwaga na tą niebezpieczną pogodę.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, 5 minut po godzinie 8.
11: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Go West, Pet Shop Boys teraz, za chwilę Bajm i ta sama chwila. Radio Plus. A miłe chwile to oczywiście w zielonym zakątku. Rozstrzygnięcie naszego dzisiejszego konkursu za kilka chwil na naszej antenie.

0: Baj mi ta sama chwila na antenie Radia Plus, 14,5 minuty po godzinie 8.
1: Twój zielony zakątek.
0: Jest sielankowo.
2: No i ważne, że w tych dniach to dużo cienia tam jest. Marek z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Witam z Bartoszyc.
0: Witamy. Ładnie jest. No tak, zacznijmy od góry. Na górze jest jakiś daszek szklony, czy...
3: No to taki oszklony daszek, taki zrobiony własnym instynktem, taki dla swoich potrzeb, żeby posiedzieć, nieraz grillować, teraz rzadziej grilluję, ale...
0: Ale jest taka możliwość i pod daszkiem jest ptaszek.
3: Jest
0: daszek. I nie tylko taki ptaszek, bo mnóstwo wspaniałych figurek.
3: No ze względu na sporą ilość wnuków, to i tak człowiek wybiera sobie takie atrakcje i dla siebie, i dla pociechy, dla wnuków.
0: No to fantastycznie.
2: Zresztą obecność dzieci zdradza ten kosz z klockami, który tutaj nie jest.
3: Tak, i to jeszcze starej daty.
0: Są... klamerki, czyli można powiesić sobie coś wysuszyć.
3: Tak, deszcz niegroźny.
0: No deszcz niegroźny, ale też zastanowił mnie telefon, czy on działa?
3: No już nie działa, bo nie ma milicji ani tej starych, tej formacji, bo tam jeszcze z napisem numerów telefonu do milicji obywatelskiej.
0: Gorąca linia w razie czego.
3: To tam
0: można było przekręcić.
3: Można się jeszcze w razie awarii to... Można się zasilać.
2: No dobra, telefon starczą, przydaje klimatu, ale takie zapytamy jeszcze o te rzeczy zielone, czy dużo czasu na ogrodnictwo przeznaczasz?
3: No, taka zabawa co chwilę, bo zielsko to nie czeka. Zielsko rośnie i trawa rośnie i trzeba to wszystko pielęgnować od czasu do czasu. Taka rozrywka, zabawa na emeryturze, jak to się mówi.
0: Czyli jest co robić, ale i oko się cieszy i dusza raduje, jak wnuki przylecą pod ten daszek, posiedzieć trochę i pobawić się.
2: A w ogóle to działka, czy to przy domu?
3: To jest za domem, tam w tle jest garaż i ten, a to jest tak za domem takie wyciszenie, takie uspokojenie, bo jeszcze za plecami tego zdjęcia, którego nie widać, jeszcze są tam fotele i jeszcze taki duży cień drzew, bo tam i różne przekwitają, jedne przekwitają, drugie zakwitają.
0: Jak to taka, w przyrodzie, wszystko się kręci.
3: Jak w przyrodzie, mijają pory roku, tak samo i mijają te przykwitanie kwiatów.
0: Cudownie. Dziękujemy, że zaprosiłeś nas do tego zakątka, że możemy sobie tutaj wyobraźni posiedzieć troszeczkę przy tym stoliku. Tak.
2: Wysyłamy koszulkę, czasami przesadzam taki napis i oczywiście zdjęcie trafia do naszego finału, który już w najbliższy piątek.
0: Trzymamy mocno kciuki za ciebie, Marku.
3: No, dziękuję bardzo i pozdrawiam gorąco całą Polskę. Dobrej pogody.
0: A my dziękujemy w imieniu całej Polski i twoją całą rodzinę też.
3: Tak. I spokoju dla świata.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy
3: do widzenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. 17 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Twój zielony zakątek. Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: I jeszcze zacytujemy Izabelę, która napisała: udało się, pierogi z truskawkami prawie zjedzone, bo to domowej roboty były.
0: Rozpusta.
1: Dziś będzie doróbka, jak wrócę, a co do pogody. Nareszcie jest ciepło, w piwnicy mam rewelacyjnie. I teraz pytanie, czy w tej piwnicy jest chłodek, czy co tam jest,
0: no
1: czy
0: pewnie
1: się nagrzewa?
0: Chłodek jest, na pewno. Prawdziwa taka piwnica to skarb w takie upalne dni. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie i prognoza pogody, bo już czas nas goni, 8:30, coraz bliżej.
2: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: apartament. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warszawa i akcja przy Moście Gdańskim. Służby poszukują nastolatka, który zniknął w nurcie Wisły. Do zdarzenia doszło wczoraj na prawym brzegu rzeki. Do wody wszedł także drugi chłopiec. Chwilę później 15-latek bezpiecznie z niej wyszedł. Drugiemu się nie udało. W akcję poszukiwawczą zaangażowano liczne służby, w tym Straż Pożarną, Policję, Zespół Ratownictwa Medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W Szczecinie rusza proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu i prania brudnych pieniędzy. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. W piątek 26 czerwca koniec roku szkolnego, a od soboty 27 wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej wchodzi w Lublinie, mówi rzecznik Lubelskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Monika Fisz.
3: Rozkład uwzględnia zmniejszony popyt z uwagi na wakacje, zapewnia natomiast dojazd do zakładów pracy. Ponadto na okres wakacji wzmacniamy obsługę Zalewu Zamborzyckiego. Jeśli chodzi o kursowanie linii nocnych, będą kursowały bez zmian.
2: Komunikacja nocna pojedzie właśnie bez zmian. Szczegóły na przystankach i na stronie ZDITM-u. To będzie potrójne święto. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach będzie obchodzić 90-lecie swojego istnienia, 39. rocznicę konsekracji kościoła i doroczny odpust parafialny. A do obchodów wierni będą przygotowywać się duchowo, mówi ksiądz Wojciech Iwanicki, proboszcz parafii.
4: Będą to msze święte wieczorne. Kazania będzie głosił dyrektor Radia Plus Lublin, ksiądz Krzysztof Podstawka. Te nabożeństwa będą przedłużone czuwaniem do apelu jasnogórskiego. A 28 czerwca w niedzielę ruszamy już z odpustem. Suma odpustowa o godzinie 12 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik.
2: Szczegółowy plan uroczystości na stronie Tomaszowice diecezja.lublin.pl. A teraz także szczegóły pogodowe i załącznik, czyli ostrzeżenie synoptyków przed upałami dla południa województwa lubelskiego i przed burzami dla całego regionu. To będzie dzień właśnie z taką niebezpieczną, także i gwałtowną pogodą. Teraz opady deszczu na południu naszego regionu, reszta województwa ze słoneczną pogodą. Dzisiaj do 26 stopni, upalnie tylko na południu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 9. Piechotą do lata za chwilę, a teraz
6: będę szła.
5: Do Konga się wybierzemy.
6: Może być. Dzień dobry, Kasia
5: i Tomek.
6: Zapraszamy do 9.

0: będę szła. Do lata piechotą będę szła, za 19 minut będzie godzina 9, a śniadanie musi być.
1: No, ale to jest oczywistość, po co to przypominasz?
0: Nie, bo naukowcy przypominają, że tak w ogóle zrobiono ostatnio pogłębione badania, późna kolacja odpada, kolacja powinna być wczesna. Śniadanie powinno być maksymalnie do 2 godzin po przebudzeniu. Czyli jemy tą kolację tam 2-3 godziny przed snem, a śniadanie 2 godziny po obudzeniu najpóźniej.
1: Najpóźniej, bo ja to się od razu obudzę głodny.
0: No. No. I w ogóle śniadanie nie można pomijać, absolutnie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Można nie jeść obiadu, można nie jeść kolacji, śniadanie musi być i kropka.
1: I to solidne, chociaż są porządne. Takie nacje, znaczy, które jadą, jedzą tam tościka i kawką popiją, to za mało jest chyba
0: dla
1: was.
0: Albo donata.
1: Donata,
0: tak, donata.
1: A to już na drugie. O właśnie,
0: do
1: kawa.
0: Pracy będę szła.
1: Tak, już zaraz idę po kawę, proszę.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie dla osłody Sandra, Everlasting Love i Edith Piaf, Milord w Radio Plus.
2: Reklama. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: co, drodzy milordowie i drogie damy, kończymy poranek poniedziałkowy. Rozpędzamy się dopiero, tydzień przed nami cały, ale jesteśmy już w gotowości do niego, prawda?
1: Tak jest i to będzie piękny tydzień.
0: A ty powiedz, jak to jest, jak się tak wraca. Znaczy ja po sobie to tam wiem, ale u ciebie, czy jak wracasz po urlopie, to chce ci się, czy się właśnie nie chce?
1: Nie, no chce mi się, bo już tak wypoczęłam, że już
0: bardziej się nie da.
1: No właśnie. Ale nie będę się tak rzucać od razu na główkę. Na spokojnie, pomacham płetwami jeszcze w wyobraźni i dopłynę do brzegu, czyli do końca tego tygodnia, czego
0: widzę jeszcze, że porównania wakacyjne zostały.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy. Za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Reklama. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: A czwórka na Opolszczyźnie nadal nieprzejezdna, to po śmiertelnym wypadku o utrudnieniach. Za chwilę. Odpowiada za wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości poseł PiSu Dariusz Matecki dziś przed sądem w Szczecinie. Przez pół wieku służył za altankę działkową, teraz ma wrócić na tory. Przedwojenny tramwaj Lilpop. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Uwaga kierowcy, zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. A to po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędzi-Wojowicach w Opolskiem. Kilka godzin temu ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
2: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby złożono procedurę związaną z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
1: Relacjonował Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny w Szczecinie rusza proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzenia środków i prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym już teraz Michał Skolimowski.
3: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych.

0: pożarnej.
1: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
0: W Małopolsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Przy pogodzie zostajemy. Hiszpania zmaga się z pierwszą falą upałów w tym roku w najcieplejszym czerwcu od 1950 roku. W wielu regionach ogłoszono alerty pogodowe z powodu wysokich temperatur. Termometry miejscami pokazują 40 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach na południu wzrośnie nawet do 44 kresek. W tej chwili alarm czerwony obowiązuje w kraju Basków, a fala upałów ma potrwać do czwartku.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Pół wieku służył za altankę. Niedługo wróci na tory. Wyprodukowany w Warszawie przedwojenny tramwaj Lilpop 2, w latach 70. wycofany z taboru, trafił w prywatne ręce w powiecie piotrkowskim. Teraz odnaleźli go i odkupili pasjonaci z łódzkiego klubu miłośników starych tramwajów. O altance na szynach Grzegorz Mnich.
3: Prywatni właściciele przez lata dbali o tramwajową altankę na działce, dlatego reaktywacja pojazdu nie będzie trudna, uważa Grzegorz Błaszczyk.
4: Wagon jest w zadziwiająco dobrym stanie. Niewiele trzeba w nim odtworzyć, tego potrzebujemy zgromadzić najpierw dokumentację zdjęciową, techniczną, żeby zobaczyć, czego brakuje, co dorobić, jakie to będą koszty.
3: A cel jest ambitny. Po pół wieku uruchomić tramwaj, zapowiada Robert Maćkowiak.
5: By z powrotem mógł wozić pasażerów łódzkich linii turystycznych, no i być takim świadkiem rozwoju polskiej myśli technicznej.
3: Jest szansa, że za rok tramwaj będzie kursował po torach.
0: A na razie pojazd altanka przetransportowano do zabytkowej zajezdni na łódzkim Brusie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wangelis w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pierwszy dzień kalendarzowego lata, 22 dzień czerwca, ostatni poniedziałek przed wakacjami. Temperatura bardzo przyjemna, jeśli lubimy ciepło. No, jeszcze gdyby można było tak się cofnąć w czasie o kilkadziesiąt lat i wrócić do szkoły. No, nie na lekcje, ale na ten czas wakacji właśnie, kiedy takim jedynym problemem było to, czy pogoda nie pokrzyżuje planów zabawy na podwórku, czy na kolonie pojedziemy w tym samym czasie, co nasza przyjaciółka od serca, albo czy w telewizji będzie Podróż za jeden uśmiech, czy może dziewczyna i chłopak. No, rozmarzyłam się trochę i ten wakacyjny czas jakiś taki właśnie szczególnie w szkole był wyjątkowy, bo szkoły oczywiście nie było i była taka beztroska. No, ale do pracy też trzeba chodzić i też bywa przyjemnie, bo potem można decydować, kiedy na urlop pojedziemy, a nie wtedy, kiedy wszyscy mają wakacje. 22 minuty po 9 na zegarze teraz.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Znamy się? To zapraszam Cię na promocyjne śniadanie za 9 zł do dowolnej kawy. Śniadanie za 9 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
1: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Weekend za nami i może właśnie spędzony w zielonym zakątku, takim, który sami stworzyliśmy. Może zostały też zdjęcia z tych waszych weekendowych zakątków, to proszę się pochwalić, pokazać nam, jak w tym roku wygląda wasz ogród, działka, a może i balkon. Jeszcze do czwartku czekamy na zdjęcia waszych zielonych zakątków, a w piątek dowiemy się, który jest najpiękniejszy. 5000 zł do zdobycia, a dzisiaj koszulka, czasem przesadzam. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Zielony zakąt.

0: Rockset i Deluxe w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. A jak to wygląda, jeśli chodzi o plany wakacyjne Polaków? Według raportu Wakacyjne plany Polaków na 2026 rok, przygotowanego przez Tivernę, Grupę Pingwina i Małopolską Organizację Turystyczną, wynika, że ponad połowa z nas wybierze się w tym roku na wakacje w kraju. To jest ponad 51%. A największą popularnością w tym roku cieszy się polskie morze, nad które wybierze się ponad 22% wszystkich badanych. I czy u Was jest podobnie? Czy Polska, czy może zagranica? I jeśli Polska, to czy morze, czy góry? Jak to wygląda u Was? Jeśli macie ochotę się tym podzielić, dajcie znać. 691-141-141. Przypominam też, że wciąż czekamy na zdjęcia Waszych zielonych zakątków. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam załączyć zdjęcie, podać swoje dane i czekać na telefon dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego.
1: Reklama. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
2: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie. Pakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Karma Kamelion i Culture Club w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. Goldsun.com.pl 84 888 01 87.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
15: ...87,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
16: Czarny dym nad miastem. We Włocławku pożar magazynu z chemikaliami. Ewakuowano pobliski szpital. Będzie o odbudowie Ukrainy. Powiemy, czy prezydent Zełenski przyjedzie na konferencję do Gdańska. Na rynku łódzkiej manufaktury oddawali krew dla potrzebujących. Motocykliści w akcji Motoserce. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Włocławek trwa walka z pożarem na ulicy Barskiej. Właśnie w tym miejscu płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital.
17: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacja, a także zaplanowane mieli zabiegi, dlatego sprawnie została przyłączona ewakuacja. Zostały postawione autobusy przez Wydział Zarządzenie Miasta Włocławek i osoby zostały ewakuowane.
16: Mówi nam Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Jak podkreślają władze miasta, nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z zaleceniem, które wysłano za pośrednictwem alertu RCB, zaapelowały o zamknięcie okien i drzwi. W najbliższym czasie jakość powietrza zbada Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ogłosi, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że to się źle skończy. Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Rolnicy wracają do

0: Zarzuty w tej sprawie usłyszały 4 osoby. Auta znikały m.in. w okolicach Skierniewic, potem przestępcy rozbierali je na części i sprzedawali. Policja zabezpieczyła kilka samochodów, części do aut i sprzęt służący do zakłócania sygnału GPS. Znaleziono też narkotyki. 3 podejrzanych trafiło do aresztu, 4 został objęty policyjnym dozorem.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Przyjechali motocyklami na rynek łódzkiej manufaktury, by oddać krew dla potrzebujących. Pasjonaci jednośladów zrzeszeni w łódzkich klubach motocyklowych po raz kolejny zorganizowali akcję Motoserce. Rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
2: Proszę zacisnąć.
3: Delikatna kobieta.
4: A ten upał nie przeszkadzał dzisiaj w oddawaniu, no bo tak można zemdleć.
2: Wcale. Można jak jest 30, można jak jest 10 i pada też.
5: Nie jest najgorzej, przynajmniej mówiąc za siebie.
6: Ta akcja ma na celu zbiórkę krwi dla dzieci, tak? Ona z takim celem powstała, więc robimy to jak najbardziej. Jako Berserkers, bo tak zaczęliśmy tą akcję promować w Łodzi 18 lat temu i do tej pory cały czas ją prowadzimy razem z innymi klubami.
7: Motocykliści to nie tylko szaleńcy, którzy pędzą na łeb na szyję, a chcieliśmy pokazać, że jak potrzeba pomóc innym, to też służymy tą pomocą.
8: No i krew się leje.
9: Leje się.
10: No nie powiemy, że w wiadrach donosimy.
0: Motoserce to również pokazy pierwszej pomocy, ratownictwa i koncerty.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Fancy i Bolero w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut prawie po 10 teraz na zegarze. Wiadomość od Wioli na temat tego, gdzie na wakacje. Wiola pisze, że najchętniej w Polsce i może, bo mieszkam w górach. Ale to może daleko, więc może Grecja. Ale dopiero w październiku spróbuję wyrwać się choć na weekend nad morze. Z pozdrowieniami od Wioli. Jest coś w tym takiego, że czasami mieszkamy w takim miejscu, że nad morze albo właśnie w góry, albo żeby dotrzeć do jakiegoś konkretnego miejsca w Polsce, które chcielibyśmy odwiedzić, musimy pokonać długą drogę, 8-12 godzin, różnie to bywa. Tymczasem łatwiej wsiąść po prostu w samolot i w ciągu 3-4 godzin dotrzeć na przykład nad Morze Egejskie albo Jońskie. Natomiast jeśli chodzi o Morze Śródziemne i Sardynię, to lokalne władze przeżywały niezbyt miłe chwile. Wylała się na nie fala krytyki po tym, jak wprowadzili zakaz używania parasoli na plaży, na Punta Molentis, taka plaża bardzo popularna. Mogły to robić wyłącznie rodziny z dzieckiem do 10 roku życia lub osoby powyżej 65 roku. Pozostali plażowicze, czyli ci od 11 do 65 lat, nie mogli rozstawiać parasoli albo namiotów, albo czegokolwiek, co mogłoby ich przed słońcem ochronić. Do tego za wstęp na plażę trzeba było zapłacić 10 euro od osoby, a z opłaty zwolnione były jedynie osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie. Dodatkowo jeszcze tylko 250 osób mogło przebywać na plaży jednocześnie. I lokalne władze tłumaczyły to ochroną środowiska i bezpieczeństwem, powołując się na przykład jednego z ostatnich pożarów, który strawił część roślin, zaparkowane przy plaży samochody. Dlatego, że te parasolki, które były rozłożone na plaży, utrudniały akcję ratunkową i plażowiczów trzeba było od strony wody ratować. Włosi żartowali, że teraz będą musieli po tym wprowadzeniu tego zakazu dzieci wypożyczać po to, żeby móc rozłożyć parasol na plaży. No i po tej fali krytyki po 10 dniach władze lokalne wycofały się z tego zakazu. Opłaty jednak zostały. Zwiększono mimo wszystko też liczbę plażowiczów do 290. No i teraz już nie trzeba żadnych dzieci ani babci i dziadków wynajmować, wypożyczać po to, żeby móc plażować bezpiecznie.
1: Reklama. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Twój zielony zakątek.
1: Coraz bardziej kolorowe są te wasze zielone zakątki, coraz więcej kwiatów rozkwita i pięknie to wygląda. Na tych zdjęciach czasami jest tak, że nawet czuję zapach, wyobraźnią oczywiście, ale wyobrażam sobie właśnie, jak można spędzać miło czas w waszych ogródkach, na balkonach. Na takie zdjęcia czekamy. Zdjęcia, które... ogródków takich, które sami wypielęgnowaliście, sami zaaranżowaliście i pielęgnujecie i dbacie o to wszystko. Radiopuls.pl, twój zielony zakątek, to tam czekamy na te zdjęcia, tam jest specjalny formularz. Proszę wypełnić, załączyć zdjęcie i czekać na telefon dzisiaj ode mnie i od Janka Pasterskiego do zdobycia koszulka Czasem Przesadem, ale w piątek, finał 26 czerwca i 5000 zł do zdobycia. Radiopuls.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Twój zielony

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.

0: Kobranocka na koniec 10:11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Jak ta

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwe, sezonowane steki z grilla. Sezonowane steki 40% taniej w każdy poniedziałek w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
7: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
8: Brytyjski premier podał się do dymisji. Spore utrudnienia na krajowej 17. Tomaszów Lubelski Zamość. Są kolejne alerty drugiego stopnia przed burzami. Jest 11. Marcin Bartnik. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przy Downing Street.
9: Every decision I've taken.
8: Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego zrezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer poinformował też o tym, co będzie się działo w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca i zakończy przed wakacjami letnimi. Zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. O dymisji premiera informowano na Wyspach w ostatnich dniach. Według tamtejszych mediów Starmer miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie utrzymać stanowiska. Jego sondażowe notowania spadały, a do tego ponad 100 parlamentarzystów jego własnej partii namawiało go do rezygnacji. O tym, że Starmer poda się do dymisji, pisał wczoraj prezydent USA Donald Trump. Wracamy do kraju. Teraz lubelskie są utrudnienia w ruchu na krajowej 17 Tomaszów Lubelski Zamość. W Łabuńkach pierwszych osobówka zderzyła się z motorowerem.
10: 40-latka z gminy Komarów Osada, jadąc drogą krajową numer 17, zamierzała skręcić w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motorowerzyście i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów.
8: Relacjonowała Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Kierująca autem była w stanie po użyciu alkoholu. Na miejscu trwają działania służb.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Poniedziałek to kolejny dzień niestabilnej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami. Alerty drugiego stopnia w rosnącej trzystopniowej skali dotyczą 9 województw na południu i wschodzie kraju. W części lubelskiego i podkarpackiego obowiązują też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Tymczasem w zachodniopomorskiem trwa sprzątanie po nawałnicach. Od wczoraj strażacy interweniowali prawie 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie.
11: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
8: Mówił Dariusz Szachtę z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Swój alert dla całego kraju na dziś wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB ostrzega m.in. przed burzami, silnym wiatrem, a nawet przed lokalnymi podtopieniami.

0: Zielony zakątek.
1: Właśnie na zdjęcia waszych zielonych zakątków czekamy na radioplus.pl. Specjalny formularz do zdobycia 5000 zł w finale, a dzisiaj koszulka, czasem przesadzam. I na zdjęcia tego, co udało wam się przesadzić, wypielęgnować, czekamy właśnie radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów. Ja za moment dzwonię do kogoś z was.
0: Zielony zakątek. Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj to Zielony Zakątek Dominiki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Moniko, twój Zielony Zakątek również kolorowy, nie tylko zieleń tutaj jest. Rozpoznaje piwonie, rozpoznaje irysy. A co dalej? Opowiadaj.
2: Tak, tak, jest tam wiele roślin, różnego rodzaju żurawki przy różnych kolorów, różnego rodzaju trawy. Tam jak widać taka ściana jakby z tyłu zielona, to winobluszcz pięciolistny, no, który też daje uroku całości. Dzwonki są poszarskiego, białe, fioletowe, trzmieliny, dudleje Dawida, także...
1: Dzieje się tutaj.
2: No, dzieje się tutaj bardzo dużo. Także staram się tak, żeby jedno przekwitnie, drugie, żeby kwitło, żeby cały czas coś się działo.
1: Pięknie, też każdy skrawek jest wykorzystany tutaj, tak, żeby to wszystko... Czy to twoja robota?
2: Tak.
1: Och, to jest tak, że właśnie tworząc ten zakątek swój zielony, tłumaczysz, że to było tak, że jedno przekwitnie, drugie musi kwitnąć. To było takie zaplanowane z kalkulatorem, z tabelką w Excelu, czy tak po prostu
2: kiedyś
1: spontanicznie?
2: Rozpoczęła to moja teściowa, a ja jakieś 12 lat temu przejęłam to i po prostu już nauczyłam się tego, tej jakby terminowości roślin, no i po prostu z czasem już tego po prostu pilnuję.
1: Pięknie to wygląda. Prezent mam dla ciebie, koszulka. Czasem przesadzam. Idealna do pracy w ogródku jak najbardziej. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Tak jak najbardziej pozdrawiam mojego męża Piotra i córkę Wiktorii, którzy właśnie wracają samochodem i na pewno słuchają Radia Plus, bo tę stację mamy ustawioną zawsze. No i też córkę Agatę, która właśnie jeździ, uczy się jeździć Elką, więc może też gdzieś tam słyszy. Także pozdrawiam ich serdecznie.
1: Pozdrawiamy także i szerokości i dla Agaty, i dla pozostałej rodziny. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: A radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów naszej zabawy.
0: Zielony zakon.

0: Laura Brenningen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze 18 minut przed 12 i do południa jeszcze m.in. Beloved i Eurythmics, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. O 12 wiadomości, a później przebojowa poczta. My słyszymy się jutro po 9. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Czwarty dzień trwają poszukiwania nożownika ze Świętokrzyskiego. Za chwilę też o tym, kto może zastąpić Kiera Starmera na Downing Street oraz remont na weźle Poznań-Krzesiny na dwójce. Jest 12. Marcin Bartnik. Czwarty dzień obławy na razie bez efektu. Od weekendu obowiązuje list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Mężczyzn szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec.
2: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
1: Powiedziała nam Sylwia Faryna, rzeczniczka jędrzejowskiej policji. Prokuratura rejonowa wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Kier Starmer odchodzi, na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii, bo z Downing Street wyprowadza się Kier Starmer. Zapowiedział dziś, że rezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisku w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością.
3: And I accept that answer with good grace.
1: Łamiącym się głosem Kier Starmer oświadczył, że zamierza poświęcić się teraz rodzinie. Chcę być najlepszym mężem dla mojej fantastycznej żony, która zawsze była dla mnie wsparciem w chwilach dobrych i złych. I chcę być też najlepszym ojcem dla moich dzieci, które są moją duszą i dumą. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii do parlamentu w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzy się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny. Utrudnienia dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kurnik do Poznania lub Świecka. Więcej o tym nasz reporter Bartek Łojewski.
4: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
1: Z Poznania Bartek Łojewski, dziękuję za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potrzebnych jest 500 tysięcy złotych. Bartek Fecko z Nowego Sącza chce zdobyć koronę Gór Polskich w 14 dni. Jeżeli mu się to uda, 14 firm przeleje pieniądze na operację chorego Jasia z Chełmca.
5: Jaś urodził się z wrodzonym niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej o 8 cm. Jeśli nie zrobimy operacji w październiku, to ta różnica będzie się wydłużać.
1: Wyjaśnił Bartek Fecko, który w góry rusza 29 czerwca. Szczegóły akcji są na profilu Chudy w podróży na Facebooku.
6: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło dzisiaj przed południem na Krajowej 17 na trasie Tomaszów Lubelski Zamość. W łabuńkach pierwszych zderzyły się motorower i osobówka.
7: 40-latka z gminy Komarów Osada, jadąc drogą krajową numer 17, zamierzała skręcić w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motorowerzyście i tym samym...

0: kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
1: Kierowca autokaru musi także przestrzegać czasu pracy. A na Lubelszczyźnie dzisiaj duszno i gorąco, 27 do 30 stopni nawet dzisiejszego popołudnia, ale w całym regionie prognozowane są i już przechodzą burze z deszczem. Wiatr umiarkowany z kierunku północnego, ciśnienie stabilne. W kolejnych godzinach trochę słońca, trochę deszczu, ale wieczorem już się powinno nieco rozpogodzić, a w nocy ciepło do 19 stopni na plusie.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: Witamy się z uśmiechami na twarzach. Marek Sierocki dzisiaj.
4: Jan Pasterski.
3: Pierwszy dzień lata tego kalendarzowego.
4: Oczywiście i zaczynamy piosenką Lato. Jakżeż mogłoby być inaczej? Formacja Nieżywych Schabów na dobry początek Przebojowej Poczty.

0: Rod Stewart i Young Turks. No to pięknie, nam swoim zachrypniętym głosem Rod Stewart zaśpiewał.
1: A my przypominamy o koncercie, którego jesteśmy patronem medialnym, 18 lipca w Operze Leśnej w Sobocie. Albano i grupa Ricche Poveri. Wielkie święto włoskiej piosenki. Rozdajemy zaproszenia. Co trzeba zrobić, żeby dostać takie podwójne zaproszenie?
0: Właściwie nic trudnego. Napisać nam jedno, dwa zdania pod 691-141-141. Przyślijcie SMS, dajcie krótko znać, dlaczego chcielibyście się tam pojawić, bo i my tam będziemy i będziemy też jeszcze przed samym koncertem relacjonować to wszystko, co się będzie działo. Za chwilę będziemy do kogoś w tej sprawie odzwaniać, a na razie jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza.
1: 22 czerwca 1953 roku urodziła się Cyndi Lauper, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Kolorowy ptak, ikona dekady lat 80. amerykańskiej muzyki rozrywkowej. W jej wykonaniu utwór True Colors.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: No i co pan tutaj robi, panie Marku? Bilety pan podobno rozdaje.
1: Nie podobno, tylko na pewno. I dodzwoniliśmy się do kogo?
0: Do Moniki się dodzwoniliśmy. Dzień dobry, Moniko.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Podwójne zaproszenie do Sopotu już właściwie za mniej niż miesiąc, bo to sobota 18 lipca, czeka na ciebie i wybierzesz się do Sopotu z kim?
2: Z mężem.
0: Z mężem, no, dobrze.
1: To będzie piękna wakacyjna wyprawa. Zostaniecie dłużej w Sopocie?
2: Chcielibyśmy, bo to nasze jedno z ulubionych miejsc w Polsce.
0: No to świetnie, jest jeszcze miesiąc, to co prawda sezon wakacyjny, więc pewnie trochę nas tam będzie, ale myślę, że jeszcze coś uda się zarezerwować na nocleg. A na scenie tego wieczoru właśnie Albano i Ricky Poveri.
2: Uwielbiam, uwielbiam, kocham. To moja młodość.
0: Mąż też jest fanem, tak jak ty?
2: Tak.
0: No, to
2: zdecydowanie.
1: Coś jest w tych wielkich włoskich przebojach, że bardzo my Polacy lubimy je i lubimy się przy nich bawić. Szczególnie przy tych z lat 70. i 80.
0: Także dobrego wyjazdu wam życzymy.
2: Dziękuję, pozdrawiam całą redakcję i wszystkich w całej Polsce.
0: Dzięki.
2: Czekamy.
0: Trzymaj się, bardzo ciepło, kolejne zaproszenie już jutro. Ja mam tylko nadzieję, że trafi nam się wówczas pogoda nad morzem, a teraz sięgamy po płytę na specjalną okazję.
1: To płyta z największymi przebojami francuskiego duetu Otoen. Przełom lat 70. 80. to czas ich wielkich hitów. Piosenki Hands Up, D.I.S.C.O. królowały w dyskotekach, królowały na listach przebojów. Stacje radiowe często je grały. No i trzeci wielki hit w kolekcji duetu Otoen to piosenka Crazy Music, którą już teraz przypominamy.

0: Za nami Phil Collins i You Can't Hurry Love. Anglik przeważnie śpiewa utwory, których jest autorem, kompozytorem. Tym razem było inaczej, to przecież słynna piosenka Diana Ross i grupy The Supremes. Ja wciąż zastanawiam się, czy bardziej mi się podoba wersja oryginalna, czy wersja Phila Collinsa.
1: Jedna i druga dobra. Każda trochę inna, każda pod nóżkę, każda poprawiająca humor. To chyba nie ma co się.
0: Teraz będzie gitarowo, rockowo. High on Emotion to utwór, który wyniósł Chrisa DeBarga na szczyty popularności.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
3: Reklama.

0: Spice Girls i Viva Forever, jeden z tych wielkich hitów najsłynniejszego girls bandu wszechczasów. Końcówka lat 90. to był czas, kiedy dziewczęta lansowały przebój za przebojem.
1: Dzisiaj pierwszy dzień tego kalendarzowego lata, no to tradycyjnie w Polsce najpierw narzekaliśmy, że zimno, a teraz, że za gorąco.
0: No właśnie, trochę słoneczka dzisiaj było porankiem, ale też się lekko zachmurzyło w Warszawie, ale my kończymy bardzo słonecznie. Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Jutro rozdajemy kolejne zaproszenia na koncert 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
0: Radio Plus Lublin.
15: Były policjant podejrzany o zabójstwo teścia w Mierzawie w Świętokrzyskiem w rękach mundurowych. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Rolnicy zablokowali strójkę nad Bałtyk w Zachodniopomorskim. Jest 13. Marcin Bartnik. Wpadł w czwartym dniu poszukiwań. Były policjant podejrzewany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie jest już w rękach świętokrzyskich mundurowych. Jak się dowiedzieliśmy, znaleziono go kilkadziesiąt minut temu niedaleko miejsca zamieszkania. Zatrzymany to były funkcjonariusz prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
16: W tej chwili mamy już dostępne straże pożarne, które prowadzą dogaszenie. Większość jednostek OSP została odesłana do macierzystych jednostek. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast pożar mamy już opanowany.
15: Relacjonował Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonął magazyn, w którym było m.in. 5 ton żywicy epoksydowej. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tyle samo pracowników placówki. Przyczynę pożaru ustala policja. Rolnicy zablokowali drogę S3 w Zachodniopomorskim między Szczecinem a Pyrzycami. Blokada przy węźle Gryfino jest całodobowa oraz bezterminowa. Gospodarze domagają się ograniczenia importu żywności z Ukrainy i krajów Mercosuru. Chcą rozmawiać z premierem.
17: Będziemy strajkować.
18: Do bólu.
17: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
18: Wytrzymamy.
19: Żeby nam się to wszystko opłacało.
20: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy, już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
21: Dysydenci mówią, że my się wygłupiamy i że to jest nieprawda, że bardzo dobrej kondycji jesteśmy. To tylko takie nasze wymysły, że próbujemy wyłudzić dodatkowe pieniądze. My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
15: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
22: Jedziemy z nad morza, ale jedziemy w stronę Wrocławia. Prędzej byliśmy w domu, a tak. Trudno.
23: Mają rację jakąś. Damy radę.
24: Powiedział mi przed chwilą policjant, że mam jechać na Wyślibórz, na 119. A jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
15: Jeżeli ktoś wybiera się z trójką nad Bałtyk, lepiej, żeby omijał ten rejon.
0: Wiadomości Radia Plus.
15: Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią. Takie wyzwanie podjął Kamil Ślusarczyk, funkcjonariusz Straży Granicznej z Podkarpacia, który wraz z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę. Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSC i zabytkowej Hondzie, która przed laty służyła w ochronie granicy państwowej. Wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter, ale również wymiar patriotyczny.
25: Podróżnicy mają 2 główne cele. Będzie to włoska przełęcz Paso dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
15: Wyjaśniał Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. To nie pierwsza taka wyprawa Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu funkcjonariusz Straży Granicznej przejechał trasę wzdłuż polskich granic.

0: Od tego roku zgłoszenia odbywają się z kartą pielgrzyma. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę czeka już na chętnych. Na pątniczy szlak pątnicy wyruszą 3 sierpnia. Już teraz trwają zapisy, mówi ksiądz Paweł Saran, przewodnik pielgrzymki.
1: Już po raz 48 z Lublina wyruszymy do tronu Pani Jasnogórskiej. W tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Idźcie i głoście, nawiązując do roku duszpasterskiego. W tym roku jest nowy dokument. Jest to karta pielgrzyma z informacjami o zdrowiu. Można wcześniej ją pobrać na stronie pielgrzymki. I gdy chcemy zapisać się w parafii, wtedy z nią się udać do kapłana.
0: Zapisy w parafiach potrwają do 26 lipca, a potem w sekretariacie pod archikatedrą. Szczegóły na stronie pielgrzymka.lublin.pl. Na Lubelszczyźnie dzisiaj bardzo gorąco i duszno. W tej chwili na termometrach 27-28 stopni w Lublinie i całym regionie. Sporo słońca, zachmurzenie umiarkowane. Miejscami w regionie występują burze z deszczem. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie stabilne. Po południu w regionie prognozowane są przelotne burze z deszczem, a wieczorem już rozpogodzenia i bardzo ciepła noc do 18 stopni.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I jedyny wyjątkowy Eryk Carmen teraz w Radio Plus Hungry Eyes. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 13.

0: Chiquitita to Abba w Radiu Plus, takie przyjemne dźwięki w pierwszy dzień kalendarzowego lata, w poniedziałek, 20 prawie 2 minuty po godzinie 13, a do końca tego tygodnia jeszcze się bawimy, bo trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek, czyli taka zabawa, w której prosimy o zdjęcia Waszych balkonów, tarasów, działek albo ogrodów. Takie zdjęcie można wysłać na radioplus.pl. Warto, bo dzisiaj też już za właściwie godzinę trafi do kogoś koszulka z humorystycznym sloganem "Czasem przesadzam", ale też szansa, żeby powalczyć o nagrodę w wielkim finale. To w najbliższy piątek, a tam do wzięcia 5000 zł i ta kwota na pewno do kogoś trafi. Radio
1: Plus. Reklama. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

Skorpionsi, When the Smoke is Going Down. Zaglądam do kalendarza. 22 dzień czerwca to dzień kultury fizycznej. No i proszę bardzo, dzisiaj mamy pierwszy dzień lata kalendarzowego, czyli co? To najwyższa pora te letnie oponki zamienić na, znaczy zimowe, zamienić na letnią wersję, prawda? Czyli taką bardziej, słuchajcie, pasującą na plażę, bo to i sezon taki plażowy za chwilę też się rozpocznie.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.

0: Tajtwit. I to już prawie godzina 14 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: ...87,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
8: Podejrzany o zabójstwo teścia w Mierzawie, zatrzymany przez policję. Na początek relacja naszej reporterki z Kielc. Trwa sprzątanie po wczorajszej nawałnicy w Krakowie. Nowi polscy metropolici pojadą do Watykanu po papieskie paliusze. Jest 14. Marcin Bartnik. Złapano go niedaleko własnego domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się 4-dniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach nasza reporterka Agnieszka Jędrasik.
9: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
10: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
9: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów, psy tropiące i drony.
8: Dodajmy, że w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Z kolei sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Zalane ulice, piwnice, powalone drzewa, uszkodzone samochody. Nawałnice przechodzą przez południe Polski. Ponad 230 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy.
11: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
8: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Alerty IMGW 2 stopnia z powodu nawałnic obowiązują dziś w południowo-wschodniej części Polski. To pas od Podlasia po Śląsk, od Łódzkiego po Podkarpacie. Teraz Wołyń. W Późnikach rozpoczął się dziś 2. etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Jak informuje profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który kieruje pracami, te potrwają około tygodnia. Przeszukany zostanie obszar cmentarza w tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie tarnopolskim. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu ubiegłego roku szczątki 43 osób. Naukowcy spodziewają się odnaleźć 2. mogiłę. Nowi metropolici Krakowa, Łodzi i Katowic, czyli kardynał Ryś, kardynał Krajewski, arcybiskup Przybylski 29 czerwca otrzymają paliusze od papieża. Stanie się to uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Paliusz symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: I jeszcze wakacyjny remont w Karkonoszach. Zamknięto dla turystów zielony szlak, ścieżka nad Reglami w rejonie Śnieżnych Kotłów, niedaleko Śnieżki. Niestety nie wiadomo, od kiedy będzie udostępniony dla turystów, poinformował w komunikacie Karkonoski Park Narodowy.
6: Małgorzata Orłyn, dzień dobry z Lublina. Wprowadzają zmiany na czas wakacji. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie zaktualizuje rozkład jazdy w komunikacji miejskiej. Nowa wersja zacznie obowiązywać od soboty 27 czerwca, mówi rzecznik lubelskiego ZDD ITM-u Monika Fisz.
12: Rozkład uwzględnia zmniejszony popyt z uwagi na wakacje. Zapewnia natomiast dojazd do zakładów pracy jest dostosowany do przewidywanych na najbliższy czas potrzeb na komunikację miejską. Ponadto na okres wakacji wzmacniamy obsługę Zalewu Zamborzyckiego. Jeśli chodzi o kursowanie linii nocnych, będą kursowały bez zmian.
6: Szczegóły są dostępne na stronie lubelskiego ZDD ITM-u. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach będzie świętować trzy rocznice. 90-lecie istnienia, 39. rocznicę konsekracji kościoła oraz doroczny odpust parafialny. Msza odpustowa już w niedzielę o 12, a następnie festyn rodzinny. Zaprasza ksiądz Wojciech Iwanicki, proboszcz.
13: Od godziny 14.30 będziemy prezentowali działalność naszych kół gospodyń wiejskich, grup teatralnych, grup muzycznych, śpiewających. Potem trzy gwiazdy występujące na scenie, zespół muzyczny Prezydent, następnie państwo Anna i Romuald Spychalscy z wielkimi przebojami włoskimi i na zakończenie Marek i Michał Andrzejewscy, czyli Lubelska Federacja Bardów.
6: Zakończenie festiwalu.

0: małe kłamstewka, takie być może pozornie niewinne w tej Little Mac. No, my nie kłamiemy, u nas tylko prawda, a prawdą jest to, że już za minut kilka dosłownie będę do kogoś dzwonił, co w sprawie zabawy Twój Zielony Zakątek, czyli Waszych zdjęć balkonów, tarasów, ogrodów lub też działek, takich zielonych enklaw, o które dbacie i którymi możecie się pochwalić, bo to jeszcze można zrobić. Jeszcze jest parę minut, jeśli akurat jesteście w domu, jesteście w takim miejscu, zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam na radioplus.pl. Warto, za chwilę trafi do kogoś koszulka z humorystycznym sloganem, czasem przesadzam, ale też szansa, żeby powalczyć o 5000 zł i to już naprawdę niedługo, bo te pieniądze trafią do kogoś w najbliższy piątek. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Zielony zakątek.
1: Właściwie to zielony zakątek Kasi, do której się teraz dodzwoniłem. Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to podpowiedz troszkę, na co patrzymy na zdjęciu. Czy to jest ogród, czy to jest działka?
2: To jest mój ogród.
1: To jest twój ogród, czyli przydomowy ogród. Tak, na pewno sporo kwiatów, tak. Bo to dosyć wąski kadr, ale kwiaty rzucają się od razu w oczy.
2: Tak, mam w ogrodzie bardzo dużo kwiatów, ale mam też mały ogród warzywny.
1: Aha.
2: I to jest moja pasja. I chciałam się tą pasją z Państwem podzielić.
1: Czyli troszkę, zakładam, że tak ładnie to się samo nie zrobiło, że trochę czasu musiałaś poświęcić na zrobienie
2: tak,
1: tego, prawda?
2: Tak, każdą wolną chwilę poświęcam na ogród, mimo tego, że mam dużo obowiązków. Mam trójkę dzieciaczków, pracuję też. To jest taka moja odskocznia i czas, kiedy mogę tutaj poświęcić się swojej pasji i odpocząć.
1: No pięknie, gratuluję. Koszulkę wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że się przyda, właśnie z takim fajnym napisem a propos kwiatów. Czasami przesadzam, tak? To będzie można poprzesadzać. No i oczywiście też szansa, żeby powalczyć o pieniądze w wielkim finale. To w piątek o 5000 zł. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek. Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
5: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwego steka z grilla z sosem pieprzowym i frytkami za 49 zł. Stek za 49 zł w promocji w Stół i W. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Reklama.

0: Eric Clapton na koniec tej godziny i to już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu, są poszkodowani. Oberwanie chmury w Białym Dunajcu i trzeci najwyższy alert burzowy dla Podhala. Ratownicy WOPR apelują o rozsądek nad wodą. Jest 15. Marcin Bartnik. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów składu, a także motorniczy i kierowca autobusu.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
1: Wyjaśniał Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie, oberwanie chmury nad stolicą Małopolskiej, a teraz zalany Biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawalne opady deszczu, grad i silny wiatr, z tym mierzy się południe Polski. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego, o czym więcej nasz reporter Łukasz Bobek.
3: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, zalane są także prywatne posesje i piwnice niektórych domów. Do Białego Dunajca jadą okoliczne jednostki strażackie, które mają pomóc udrożnić przejazdy i wypompować wodę. W pierwszej kolejności strażacy starają się przekierować wodę ze wzgórz poza miejscowość, a potem dopiero zajmą się wypompowywaniem wody z piwnic i posesji.
1: W okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci najwyższy poziom alertu burzowego. Niewykluczone są lokalne podtopienia. Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Wiadomo już, że podejrzany do napadu użył pistoletu gazowego.
4: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówił Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin po napadzie w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ratownicy apelują o rozsądek. Chwila nieuwagi podczas wypoczynku nad wodą może kosztować życie. Po pierwsze, żadnego alkoholu. Po drugie, ostrożność. Od piątku w całej Polsce utonęło 9 osób. Dlatego Tomasz Ostrowski z Sopockiego WOPR-u apeluje o rozsądek.
5: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
1: A jeśli wypływamy już w pław gdzieś dalej, załóżmy pas z asekuracyjną bojką pływacką.
6: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. W kranach mieszkańców Lublina może popłynąć zielona woda. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zabarwi wodę sieciową na kolor zielony. To zaplanowane działanie, które ma na celu sprawdzenie szczelności systemu oraz wykrycie ewentualnych awarii, co pozwoli ograniczyć straty wody i ciepła, mówi Teresa Stępniak-Romanek z RPS.
7: Jeśli mieszkańcy zauważą zabarwienie ciepłej wody na kolor zielony, to będzie sygnał nieszczelności wymiennika albo instalacji wewnętrznych budynku. Nie jest to powód do niepokoju, ponieważ substancja barwiąca nie stanowi zagrożenia dla ludzi środowiska.
6: Woda będzie barwiona 29 czerwca. LPET zachęca mieszkańców do zgłaszania i kontaktu w razie sytuacji, gdy zobaczymy, że z naszych kranów popłynie zabarwiona woda. Trwają badania z okazji Dnia Ojca, za darmo i bez skierowania. Do udziału zachęca lubelski ratusz oraz działający na terenie miasta placówki medyczne. Monika Kowalewicz sprawdziła, co czeka na panów.
8: To głównie badania dedykowane męskiemu zdrowiu, jako znaczenie poziomu PSA we krwi czy konsultacje urologiczne, ale też pomiary ciśnienia czy dietetyczne porady. Korzystać będzie można do piątku. Uwaga, na część konsultacji trzeba się wcześniej zarejestrować.
6: Informacje, jak się zapisać, są dostępne na stronie lubelskiego ratusza. Bardzo słonecznie i gorąco dzisiejszego popołudnia na Lubelszczyźnie. W tej chwili na termometrach w Lublinie i regionie od 28 do nawet 30 stopni. Uwaga, miejscami w regionie mogą występować burze z deszczem, które będą przechodziły pomału.

0: Jak jej nie lubić, jak się nie zasłuchiwać w jej przebojach, no trudno, bo to już prawie 7 dekad na scenie, przecież na początku lat 60. Cher rozpoczęła swoją karierę z powodzeniem, robi to do dzisiaj, no nie tylko muzycznie, ale to też świetna aktorka. Także taka kobieta, orkiestra, krótko mówiąc. Jason Donovan za chwilę, a później kolejna z pań, Sabrina, z bardzo wakacyjnym przesłaniem. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828. Jak ta

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

Oficjalnie pierwszy dzień kalendarzowego lata właśnie dzisiaj, a lato 87 roku było wyjątkowo gorące, bo wówczas na listach przebojów właśnie ten przebój Sabriny królował, czyli Boys i Summertime Love. No to teraz Desiree, Voyage, Voyage.

0: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: wyjątkowo wakacyjnie. Pierwszy dzień lata wszakże, no i to już takie letnie przeboje na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę wam dobrego popołudnia. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło, a w Radiu Plus już o godzinie 16, czyli za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
8: Znamy się? To zapraszam Cię na chrupiącą pizzę w stylu nowojorskim. Pizza w stół i wół od 35 zł. Sławinkowska i gęsia.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
1: Ulewy i podtopienia na Podhalu. Powiemy też o ostrzeżeniach IMGW. Jest nowa rada nadzorcza po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Miasto Boga budują ci, którzy kochają Boga aż do porzucenia siebie, mówi kardynał Ryś. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń pogodowych. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im też ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
3: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flasze wody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowanych.
2: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest nowa rada nadzorcza po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, poinformował o tym prezydent Rafał Trzaskowski. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński. Były już członek rady burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Mówi naszemu reporterowi, że o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym mógł wiedzieć tylko jego zarząd, a nie rada nadzorcza.
4: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Rada nadzorcza nie wyraża na to ani zgody, ani nie podejmuje w tym zakresie żadnych decyzji.
1: Przypomnijmy, portal Zero.pl ujawnił, że w Szpitalu Południowym politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani poza kolejnością. Trwają audyty, a były już członek partii Młody Lekarz został zwolniony. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ma być to efekt połączenia fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych.
5: Jesteśmy w WZMOT-ach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
1: Mówił Grzegorz Szkarad, prezes HCP i WZMOT. Fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miasto Boga budują ci, którzy kochają Boga aż do porzucenia siebie, mówił wczoraj w Nowym Targu kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski przewodniczył mszy świętej w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z okazji jubileuszu 680-lecia lokacji miasta. Kardynał pytał, co każdy mieszkaniec Nowego Targu buduje w swoim mieście.
6: Jak widzicie, to nie jest ten sposób, że na przykład tu w kościele jest miasto Boga, a na zewnątrz Nowy Targ to już nie jest miasto Boga, nie? Właśnie chodzi o to, żeby i tu, i na zewnątrz było miasto Boga. Ale kiedy będzie? Kiedy będą je tworzyć ludzie, którzy mają w sobie miłość do Boga taką, że są w stanie porzucać siebie samych.
1: Jak dodał kardynał Ryś, nasza dobroć wpływa na dobroć wszystkich, a zło niszczy cały organizm, który tworzymy.
7: Na Lubelszczyźnie gorąco, parno, ze słońcem, chmurami, opadami i burzami. To wszystko dziś do samego wieczora. Aktualnie temperatura wynosi 25 stopni. Jeszcze przez kilka godzin na tym poziomie się utrzyma. Ciśnienie cały czas wysokie, a wiatr umiarkowany. W czasie burz robi się też porywistym. Ciśnienie, jak powiedziałam, wysokie. Jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, godzina 16:04. W Radiu Plus Lublin zaczynamy magazyn reporterów. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, zapraszam na główne wydanie informacji, a na początek LPC i działania zabezpieczające jakość wody. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zabarwi wodę sieciową na kolory zielone.
2: Chcemy w ten sposób ograniczyć straty wody i ciepła, a także zadbać o niezawodną pracę lubelskiego systemu ciepłowniczego. Zielony kolor dotyczy wody sieciowej. Nie jest to woda ani pitna, ani użytkowa.
1: Kolor zielony zatem nie powinien pojawić się w kranach, ale co jeśli tak się zdarzy? Odpowiedzi niebawem. W programie także kardiologia i nowy sprzęt w Lubelskim Szpitalu Klinicznym nr 4. I zapisy na pierwszą pielgrzymkę z Lublina na Jasną Górę już wystartowały, a w tym roku odbywają się z kartą pielgrzyma.
3: W tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło idźcie i głoście, nawiązując do roku duszpasterskiego. W tym roku jest nowy dokument, jest to karta pielgrzyma z informacjami o zdrowiu.
1: Na pomniejszy szlak pielgrzymka ruszy 3 sierpnia, już teraz prowadzi zapisy i o tym więcej również w naszym popołudniowym programie. A w nim także przedwakacyjnie z akcją bezpieczeństwa nad wodą. Szczegóły w programie do godziny 18. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W programie już teraz LPC i działania zabezpieczające jakość wody. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zabarwi wodę sieciową na kolor zielona. W jakim celu? Tematem zajął się Arkadiusz Więsek, a mówi rzecznik LPC-u Teresa Stępniak-Romanek.
2: 29 czerwca Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zabarwi na zielono wodę sieciową krążącą w lubelskim systemie ciepłowniczym. To bezpieczne działanie, które pomoże nam precyzyjnie sprawdzić szczelność systemu ciepłowniczego oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości. Chcemy w ten sposób ograniczyć straty wody i ciepła, a także zadbać o niezawodną pracę lubelskiego systemu ciepłowniczego. Zielony kolor dotyczy wody sieciowej, która krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest to woda ani pitna, ani użytkowa. W prawidłowo działających instalacjach taka woda nie powinna pojawić się w kranach, ponieważ woda sieciowa nie miesza się z wodą wodociągową. Jeśli jednak mieszkańcy zauważą zabarwienie ciepłej wody na kolor zielony, to będzie sygnał nieszczelności wymiennika albo instalacji wewnętrznych w budynku. Nie jest to powód do niepokoju, ponieważ substancja barwiąca nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. W takiej sytuacji bardzo prosimy o kontakt z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Państwa zgłoszenia pomogą naszym służbom szybko zlokalizować usterkę. Zgłoszenie przyjmuje nasze Centrum Zgłoszeń pod numerem 327 788 988 oraz pogodowie cieplne pod numerem 993.
1: Warto te kontakty zapamiętać, a są też dostępne na stronie LPC-u. Sama woda będzie barwiona 29 czerwca, zatem w następny poniedziałek. A dziś poniedziałek, 22 dzień czerwca. Magazyn reporterów trwa do godziny 18. Polecam zostać z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz kardiologia i nowy sprzęt w Lubelskim Szpitalu Klinicznym numer 4 w trakcie leczenia zastępuje pracę serca i pracę płuc. To sprzęt za prawie 28 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Daje szerszy dostęp do zaawansowanych terapii, o czym już teraz w naszym popołudniowym programie. Tematem zajęła się Aleksandra Weszczyńska, a mówi profesor Andrzej Głowniak, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii.
2: W Uniwersyteckim Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii łączymy potencjał kilku zespołów. Potencjał kardiologii ogólnej z rehabilitacją kardiologiczną i oddziałem chorób wewnętrznych, potencjał elektrokardiologii, kardiochirurgii oraz kardiologii inwazyjnej. To wszystko funkcjonujące w jednym systemie powoduje przede wszystkim skrócenie ścieżek pacjentów i usprawnienie procesu diagnostycznego, począwszy od wstępnej diagnostyki przez zaawansowane leczenie, często zabiegowe, po kompleksową rehabilitację. Główną inwestycją ze środków uzyskanych z KPO w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii jest zakup systemu do mapowania trójwymiarowego arytmii i jednoczesnego leczenia ich za pomocą ablacji systemu Afera. Jest to najnowocześniejszy obecnie system dostępny na rynku. Bierze on najlepsze z kilku światów. Umożliwia połączenie precyzyjnego o dużej rozdzielczości mapowania trójwymiarowego, stworzenie mapy serca, mapy arytmii, czyli znajdujemy ogniska odpowiedzialne za prawidłową pracę serca i możemy je wyłączyć w sposób selektywny, wybierając w sposób dowolny źródło energii wszystko za pomocą jednego systemu. Czyli to wszystko mogliśmy robić do tej pory i robiliśmy od wielu lat, ale teraz mamy jeden system, w którym możemy zrobić to dużo sprawniej, dużo szybciej i przede wszystkim bezpiecznie dla naszych pacjentów. Pierwsze zabiegi już zostały wykonane z bardzo dobrym efektem. Pacjenci zostali wypisani na drugi dzień do domu bez arytmii.
1: To jeden ze sprzętów, bo tego sprzętu w Szpitalu Uniwersyteckim numer 4 jest coraz więcej. Niedawno też placówka wyposażyła w sprzęt salę operacyjną, o czym z kolei mówi kierownik Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii USK numer 4, profesor Adam Stadnik.
3: Kardiochirurgia jest związana niestety z dużą ilością sprzętu i myśmy, korzystając ze środków KPO, doposażyli oddział w sprzęt na salę operacyjną. To dwa najnowszej generacji urządzenia dostępne w Europie, czyli pompa do krążenia pozaustrojowego, która zainstalowana 21 maja już uczestniczyła w ponad 30 zabiegach operacyjnych. Zabezpieczamy potrzeby miasta i znacznej części województwa lubelskiego w zabiegi kardiochirurgiczne, więc ta pompa naprawdę nie stygnie. Dysponujemy dwoma, czasami trzema salami operacyjnymi, więc ten sprzęt jest nam niewątpliwie potrzebny. Drugie mniejsze urządzenie to jest urządzenie trochę w ograniczonym zakresie niż ta pompa do krążenia pozaustrojowego. Zastępuje nam tylko pracę serca i płuc, ale nie jest wykorzystywana do zabiegów operacyjnych, natomiast jest urządzeniem mobilnym. Możemy takich chorych leczyć, niewydolnych krążeniowo i oddechowo, i transportować na przykład na badania czy do innego ośrodka, jak chociażby do ośrodka transplantacyjnego. Mieliśmy ostatnio takiego chory, który tydzień był na takim wspomaganiu. Żyje, ma się dobrze, jest uruchamiany. Także to są dwa urządzenia, które zastępują pracę serca i płuc. Dodatkowo pozyskaliśmy na salę operacyjną urządzenia do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego, tak zwany SafeSaver. Pozyskiwaliśmy dużo sprzętu, które pomaga nam w operacjach małoinwazyjnych, bo w tym kierunku kardiochirurgia się i światowa, i lubelska też rozwija. Także i echokardiografy, i specjalne monitory, i aparaty do pomiarów przepływów po mostach wieńcowych. To wszystko doposażyliśmy w salę operacyjną. O taki sprzęt. Dzięki temu chorzy są bezpieczniej operowani.
1: Tak jest. Uniwersyteckie Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 4 w Lublinie zapewnia w związku z tym kompleksową opiekę pacjentom. I jak się okazuje, oferuje już najszerszy w regionie zakres procedur. Dwadzieścia 16:29 na zegarach, do 18:00 magazyn reporterów. Polecam zostać z nami. Już niebawem informacje z życia kościoła i zapisy na pierwszą pielgrzymkę z Lublina na Jasną Górę. Ruszyły w parafiach, a na jakich zasadach? O tym już niebawem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Uwaga, od tego roku zgłoszenia odbywają się z kartą pielgrzyma. Lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę czeka na chętnych. Na pomniczy szlak ruszy 3 sierpnia, a już teraz prowadzi zapisy. Aktualnie są przyjmowane w parafiach i przez internet. O czym w szczegółach mówi już teraz przewodnik pielgrzymki, ksiądz Paweł Saran.
2: Kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje, czas urlopu, planowania, odpoczynku i dlatego również propozycja odpoczynku bardziej duchowego. Lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Już po raz 48 z Lublina wyruszymy do tronu Pani Jasnogórskiej w dniach od 3 do 14 sierpnia. 320 km, 12 dni. Na nogach będziemy przemierzali, zawierzając wszystkie intencje. Również i Was, nasze województwo lubelskie, naszą archidiecezję. Jest to czas pielgrzymowania, czyli czas zatrzymania, tu budowania wspólnoty, łączenia się razem w drodze naszej ojczyzny do Pani Jasnogórskiej. Rozpoczniemy tę pielgrzymkę 3 sierpnia w Archikatedrze Lubelskiej Eucharystią o godzinie 8.30 pod przewodnictwem metropolity lubelskiego księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Idźcie i głoście, nawiązując do roku duszpasterskiego. Te rekolekcje będzie głosił ksiądz Wojciech Stasiewicz, kapłan archidiecezji lubelskiej, który od lat pracuje na Ukrainie i wraz z osobami z terenów ogarniętych wojną podzieli się świadectwem, nawiązując do tegorocznego hasła. Co zrobić, aby pójść? Zapisać się. Zapisy od wczoraj, od niedzieli 21 czerwca w naszych parafiach. Wystarczy udać się do kapłana, do zakrystii bądź kancelarii i tam nastąpi zapis. Ważne jest to, aby wiedzieć, że w tym roku jest nowy dokument, który jest istotny. Jest to karta pielgrzyma do uzupełnienia i podpisania z informacjami o zdrowiu, tak aby służyło to naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu pielgrzymów. Jest ta karta możliwa do pobrania na stronie pielgrzymki www.pielgrzymka.lublin.pl. Można wcześniej ją pobrać, uzupełnić i gdy chcemy zapisać się w parafii, wtedy z nią się udać do kapłana. Zapisy w parafiach są do 26 lipca, natomiast od 27 lipca zapisy będą prowadzone w sekretariacie przed Lubelską Archikatedrą codziennie do wejścia pielgrzymki w godzinach od 10 do 17. Druga opcja zapisu jest to również możliwość elektroniczna. Na stronie pielgrzymki jest zakładka Zapisz się. Tam są podane wszystkie szczegóły, instrukcja, w jaki sposób zapisać się na czas rekolekcji w drodze. Nie każdy może pozwolić sobie na 12 dni wędrowania, pielgrzymowania, dlatego kontynuujemy opcję Ile Może, czyli dojazd autokarem z Lublina na konkretny dzień pielgrzymowania, bądź dwa, wybrane ilość dni i powrót z powrotem do Lublina do swoich obowiązków. Taka opcja zapisu jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Jeżeli ktoś nie może pójść, nie jest w stanie fizycznie temu podołać, bądź nie ma rzeczywiście na to czasu, jest już od wielu, wielu, wielu lat fundusz Idę z Tobą, czyli osoby, które nie mogą się udać, zawierzają intencje, swoje intencje, które niosą pielgrzymi, a ofiara składana w tym funduszu pomaga również w pokryciu kosztów przejścia jednego pielgrzyma, który nie jest w stanie pokryć tego kosztu. Dlatego też zachęcamy do takiego pielgrzymowania również duchowego. W tym roku koszt uczestnictwa organizacji pielgrzymki dla jednego pielgrzyma to 130 zł. Opłata uwzględnia transport bagaży, kupno lekarstw, materiałów opatrunkowych, gadżety pielgrzymkowe, informatory, ubezpieczenie. I w ten sposób możemy rzeczywiście bezpiecznie dotrzeć do Pani Jasnogórskiej. Jeżeli chcesz się wyciszyć, zatrzymać, odpocząć, zachęcam i zapraszam. 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 3-14 sierpnia. Wszystkie szczegóły na stronie naszej pielgrzymki www.pielgrzymka.lublin.pl.
1: Te informacje można też znaleźć na facebookowym profilu Lubelskiej Pielgrzymki. Do tematu zresztą będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Tymczasem już niebawem przedwakacyjnie z akcją bezpieczeństwa nad wodą. Z czym ta inicjatywa się wiąże? Szczegóły wkrótce.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Już teraz w programie przedwakacyjnie zapelam o bezpieczeństwo nad wodą. Wielu z Państwa właśnie tak będzie spędzać urlop wakacyjny czy też letni. O czym wtedy warto pamiętać? Tematem zajął się Arkadiusz Wiązek w rozmowie ze swoim gościem.
2: Janusz Skmętkowski. Jestem członkiem, klubowiczem, sympatykiem Jachtklubu Politechniki Lubelskiej.
3: Już wkrótce na dobre zaczną się wakacje. To też czas, kiedy niektórzy z nas pewnie będą spędzać je nad wodą lub nawet na wodzie. O czym należy pamiętać, wybierając się na przykład właśnie na łódkę?
2: Wybierając się na łódkę, przede wszystkim trzeba zachować duży respekt do wody, ponieważ no, woda nie wybacza, więc bezwzględnie na każdy środek pływający wchodzimy nie spożywając alkoholu. To jest numer jeden. Środki bezpieczeństwa, środki asekuracyjne. Trzeba zwrócić uwagę, nawet jeżeli kapitan nie zawsze poleci nałożenie tam szelek bezpieczeństwa czy pasów, warto sprawdzić, zapytać tą osobę prowadzącą jacht, czy to jest na wyposażeniu. Jeżeli się czujesz niepewnie, to po prostu sobie to nałożyć dla twojego bezpieczeństwa, a jeżeli ty masz zapewnione dla siebie bezpieczeństwo, to możesz bezpiecznie udzielić pomocy drugiej potrzebującej osobie.
3: Jak już jesteśmy na tej wodzie, jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, jak powinniśmy się wtedy zachowywać? Czy jest jakiś scenariusz tego, jak powinniśmy reagować?
2: Najlepiej sobie policzyć do 10, wyciszyć nerwy, emocje, bo one nigdy nie pomagają. I wtedy, jeżeli jest to panowanie, to wtedy człowiek myśli rozsądnie.
1: No to jest bardzo ważna cecha, żeby zachować spokój i rozsądek właśnie w trakcie tak nerwowych sytuacji. Wakacje się zbliżają, te tematy będą jeszcze wracać na antenie Radia Plus Lublin, również w drugiej godzinie magazynu. Powiemy m.in. o autokarowym bezpieczeństwie w kontekście wakacji. Będzie wiele innych tematów i spraw także inwestycyjnych, a chodzi m.in. o Bramę Lubelską w Zamościu. Zaprosimy też na 7. Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń i zaprosimy na spotkanie na temat fake newsów. To wszystko do 18 w magazynie reporterów. Polecam zostać z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Jak

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: USA zawieszają sankcje naftowe na Iran. Potężna ulewa na Podhalu Biały Dunajec został zalany. Ewakuowani mieszkańcy mogą już wrócić do domów po pożarze pod Ustką. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone na 2 miesiące zawiesiły sankcje na irańską ropę. Jak informuje Ministerstwo Finansów USA, chodzi o wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej. To część wstępnego porozumienia na linii Waszyngton-Teheran. Iran zobowiązał się jednocześnie do otwarcia tranzytu przez cieśninę Ormuz oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice zmieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
9: No takim przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
10: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
11: Anita Żaglań, wójt gminy Poronin. Zalewało okolice stacji PKP, okolice ośrodka zdrowia.
10: Jeden z budynków lekko uszkodzony, podmyte.
9: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
8: Z mieszkańcami i lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Strażakom udało się przekierować wodę do rzeki i obronić miejscowość. Teraz wypompowują wodę z zalanych domów. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki. Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki powiedział, że jest gotowy na długą sądową batalię.
12: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
8: W tej sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Prokuratura przedstawiła Dariuszowi Matyckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Dotyczą m.in. prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w lasach państwowych. Polityk twierdzi, że jest niewinny. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić już do swoich domów, ale dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze przez kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Chrzanowie pod Ustką. Jest już bezpiecznie, informują służby.
13: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
8: Mówił Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Przyczyny potężnego pożaru ustali teraz policja.
14: Pogoda. na Lubelszczyźnie cały czas gorąco i parno, ze słońcem, ale też z chmurami, opadami i burzami. Temperatura jednak cały czas wysoka, teraz w regionie wynosi 25 stopni, w nocy 17, a jutro za dnia 26. Zresztą upały nie szybko odpuszczą, bo upalna wysoka temperatura utrzyma się przynajmniej jeszcze w pierwszym tygodniu lipca. Tymczasem jest poniedziałek, 22 czerwca, godzina 17:04. W Radiu Plus Lublin trwa magazyn reporterów. Anna Opasiak, polecam, by byli Państwo z nami.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam ponownie i zapraszam na drugą godzinę aktualności. Polecam program do godziny 18, a o czym powiemy? W tej części inwestycje Zamościa. Drewniany most przy Nowej Bramie Lubelskiej zostanie w końcu wyremontowany.
2: Firma będzie miała 6 miesięcy na wykonanie tych prac. Miejmy nadzieję, że pogoda i warunki pozwolą, że nie będzie żadnych opóźnień.
1: No, kiedy prace ruszą? O tym już niebawem. W dzisiejszym programie także autokarowe bezpieczeństwo w kontekście właśnie niebawem rozpoczynających się wakacji i wymiany na, czyli zaproszenie na 7. Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń.
3: Do Lublina przyjadą przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, ale także firm zaangażowanych społecznie.
1: A jaki będzie program i kiedy? Same spotkania. O inicjatywie także w naszym popołudniowym programie. A w nim także informacje o spotkaniu na temat fake newsów, jak je rozpoznać, o tym również przed 18. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Drewniany most przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu zostanie wyremontowany. Obiekt doczeka się naprawy po 3 nieudanych próbach wyłonienia wykonawcy. Teraz w końcu prace powinny ruszyć. To sprawdzała Wioletta Sawa w Zamojskim Urzędzie Miasta.
2: Jacek Bełusz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość. Kilkukrotnie ten przetarg był przekładany, były różne utrudnienia, które sprawiały, że rzeczywiście trudno było wybrać. Oczywiście koszt jest troszeczkę większy niż zakładaliśmy. Firma, która wykona remont, weźmie około 570 tysięcy. Chodzi o to, że rzeczywiście zakres pracy jest dużo większy niż wcześniej zakładano. A tu mamy wymianę poszycia, mamy wymianę legarów, mamy wymianę belków na poręczach, w związku z tym rzeczywiście bardzo duża praca. To właśnie stąd wynikały te zmiany wcześniejsze, bo miasto zakładało niższe środki, a no niestety zakres pracy jest dużo większy. To wynika z tego, że tak naprawdę ten most, będąc zamkniętym, z każdym rokiem niszczał, dlatego trzeba było to dużo głębiej przeanalizować i zakres pracy jest większy niż zakładaliśmy na początku, no ale jeżeli już robić, to robić dobrze, żeby to znowu było na następne lata. Firma będzie miała 6 miesięcy na wykonanie tych prac. Miejmy nadzieję, że pogoda i warunki pozwolą, że nie będzie żadnych opóźnień. Powinno być lato, w związku z tym powinno to być wszystko dobrze wykonane. I miejmy nadzieję, że już za kilka miesięcy będziemy mogli się cieszyć z nowego mostu, który będzie funkcjonował przy Bramie Lubelskiej Nowej, który otworzy tą ścieżkę też w kierunku Plantów, żeby tutaj było łatwiej dojść, łatwiej, żeby tą stronę otworzyć i żeby to wszystko zaczęło funkcjonować. To też jest miejsce, które prowadzi do amfiteatru, do pomnika Dawida Psalmisty, w związku z tym chcemy też to otworzyć turystycznie, no ale to naprawdę wymaga tego, żeby ten most był jak najlepiej zrobiony. Remonty były około 10-12 lat temu. To rzeczywiście to były takie bardziej doraźne remonty. Most był poprawiany przy remoncie, który dotyczył twierdzy, w związku z tym te prace, no niestety pracujemy w drewnie, to sprawia, że w każdym momencie materiał się niszczy, zimpregnowany jest zabezpieczany, no ale niestety natury się nie oszuka, dlatego to musi być wszystko dobrze zrobione, żeby ten most mógł funkcjonować następne kilka albo kilkanaście lat.
1: Ścianie na pewno liczą na tę inwestycję, a remont zostanie przeprowadzony za 578 tysięcy i 100 zł. Wykona go firma z Majdanu Wielkiego. 17.15 na zegarach do 18.00 magazyn reporterów. Polecam zostać z nami w magazynie m.in. prozdrowotne tematy i bezpieczeństwo w kontekście wakacji. Zresztą to nie wszystkie tematy i sprawy. Polecam zostać z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
1: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Uwaga, panowie, będą badania za darmo i bez skierowania. Do udziału zachęca lubelski ratusz oraz działające na terenie miasta placówki medyczne. A to z okazji Dnia Ojca i Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Raka Prostaty. Od jutra, czyli od 23 do 26 czerwca, zatem do piątku, panowie mogą skontrolować swoje zdrowie i rozwijać wszelkie wątpliwości. A szczegóły sprawdzała nasza radiowa koleżanka Monika Kowalewicz.
2: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie czeka na panów po 40, którzy nie są objęci leczeniem urologicznym. W poradni przy ulicy Herberta będzie można przebadać się i wykluczyć raka prostaty oraz jąder. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej mężczyźni wykonają pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi oraz oznaczenie poziomu PSA we krwi. To podstawowe badanie wykorzystywane w profilaktyce raka prostaty. Oferowane będą również bezpłatne porady dietetyka, konsultacje urologiczne oraz badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego. A Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zaprasza na darmowe konsultacje urologiczne. Kierowane są do mężczyzn po 40 roku życia z nieprawidłowym wynikiem badania PSA lub niepokojącym objawami. Skorzystać można po wcześniejszej rejestracji, a dodatkowo czeka też webinar Problemy z prostatą, pytania i odpowiedzi, który odbędzie się jutro od 9 do 9.30 na facebookowym profilu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Na pytania odpowiadać będzie doktor nauk medycznych Przemysław Mitura.
1: Miasto Lublin ma też darmowe szczepienia przeciwko pneumokokom, wiele innych akcji, także NFZ czy chociażby Centrum Interwencji Kryzysowej. Kompleksowa profilaktyka dla osób po 20 roku życia też jest. Harmonogram tych wszystkich planowanych badań i konsultacji jest dostępny na stronie miasta Lublin, czyli lublin.eu. A już teraz w programie Autokar i dobre maniery. Przed zbliżającymi się wakacjami i wyjazdami dzieci na wypoczynek sprawdzamy, jak to jest z autokarowym bezpieczeństwem. Tematem zajął się Maciej Kurek w rozmowie ze swoim gościem Pawłem Gruszką z Lubelskiego Działu Inspekcji Transportu Drogowego.
3: W jakie informacje rodzic może, powinien, warto, żeby wyposażył swoje dziecko, żeby ono też samo zadbało o swoje bezpieczeństwo i też pomogło chociażby kierowcy w tym, żeby on bezpiecznie prowadził pojazd, jak się poruszać w autokarze, na postoju, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu. Są dobre maniery przy stole, a mogą być też dobre maniery jako osoby takiej podróżującej.
4: Myślę, że wszystkie nasze dzieci korzystają z samochodów osobowych i zasady w autobusie i w samochodzie osobowym są bardzo podobne. Warto, abyśmy wpajali naszym dzieciom od najmłodszych lat pewne zasady, którymi powinny posługiwać się w każdej sytuacji. Mam na myśli przede wszystkim konieczność korzystania z pasów bezpieczeństwa. Dziś już większość autobusów jest wyposażona w takie systemy i zdecydowanie warto z nich korzystać. One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta. Ale nawet jeżeli pojazd nie posiada pasów, przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ no, jakiekolwiek chodzenie w autobusie, który porusza się 70, 80 czy nawet 100 km na godzinę jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania, które może się pojawić w każdej chwili, dziecko po prostu poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Drugi element, na który zwracam szczególną uwagę, to kwestia wchodzenia, a zwłaszcza wysiadania z autobusu. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność, wiadomo, jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Dodatkowy element, który również my jako rodzice kierowcy zawsze sobie życzymy, kierowca zawodowy zawsze będzie miał dokładnie te same potrzeby, mianowicie prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
1: A kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy i o tym też trzeba pamiętać. 17.32 na zegarach, magazyn reporterów do 18.00, już niebawem wymiana Lublin. Zaprasza na 7.00 już ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń. Kiedy i w jakim celu? Te wyjaśnienia już niebawem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w programie już teraz wymiana, czyli zaproszenie na 7. Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń. Osoby zajmujące się właśnie innowacjami społecznymi i rozwojem lokalnych społeczności z całej Polski spotkają się jesienią w Lublinie podczas wymiany, czyli Ogólnopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń. Już teraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje sesji i warsztatów, które będą współtworzyć program spotkania. A niebawem ruszy także rejestracja uczestników wydarzenia. Tematem zajęła się Małgorzata Oronia, mówi Anna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
2: Lublin po raz pierwszy będzie gospodarzem tego wydarzenia. To dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie, że nasze działania na rzecz dialogu społecznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktywności mieszkańców są dostrzegane także na poziomie ogólnopolskim. 7. edycja wydarzenia organizowanego przez Fundację Stocznia odbędzie się 15 i 16 września. Już teraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje sesji i warsztatów, które będą współtworzyć program spotkania. Niebawem ruszy także rejestracja uczestników wydarzenia. Wymianna to coroczne spotkanie osób, które tworzą, testują i wspierają innowacje społeczne. Do Lublina przyjadą przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji publicznych, uczelni, ale także firm zaangażowanych społecznie oraz eksperci zajmujący się rozwojem lokalnych społeczności. Program wydarzenia połączy warsztaty, sesje tematyczne, rozmowy eksperckie, wizyty studyjne i mniej formalne spotkania, które sprzyjają wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu partnerstw. Uczestnicy porozmawiają o rozwiązaniach, które pomagają skutecznie odpowiadać na współczesne wyzwania społeczne i sprzyjają poprawie jakości życia mieszkańców. Organizatorzy zapraszają organizacje społeczne i osoby realizujące innowacyjne działania do współtworzenia programu wydarzenia. Trwa obecnie nabór propozycji sesji, podczas których uczestnicy podzielą się doświadczeniami, sprawdzonymi metodami działania i dobrymi praktykami. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje propozycje poprzez stronę innowacjespołeczne.pl do 1 lipca. Szczegółowy program wydarzenia poznamy w sierpniu. Więcej informacji o wymianie i jej poprzednich edycjach można znaleźć na stronie innowacjespołeczne.pl, wymianna edycja 7. Wymianna odbywa się w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych 2, realizowanego przez Fundację Stocznia we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Partnerami wydarzenia są Urząd Miasta Lublin oraz Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.
1: Polecamy Państwu szczegóły i te terminy, bo niektóre kończą się już z początkiem lipca, niektóre ciągną aż do września. Szczegóły są dostępne na lublin.eu. Słuchają Państwo Radia Plus Lublin. Polecam zostać z nami, bo to nie wszystkie tematy dzisiejszego programu. Już niebawem zaproszenie na spotkanie na temat fake newsów. Jak się nie dać dezinformacji? O tym już niebawem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. To all the people, all the

0: Reklama.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
0: Reklama.
2: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Pokażę, jak rozpoznać lokalne fake newsy i manipulacje informacyjne. Stowarzyszenie Demagog zaprasza mieszkańców Lublina na bezpłatne warsztaty. Organizuje wspomniane stowarzyszenie w charakterze praktycznym i skierowanym do osób dorosłych. A co będzie dziać się na tych wydarzeniach? Tematem zajęła się Aleksandra Waszczyńska.
2: W trakcie warsztatów mieszkańcy Lublina dowiedzą się, czym jest dezinformacja oraz jakie mechanizmy sprawiają, że tak szybko rozprzestrzenia się w internecie i mediach społecznościowych. Poza tym zobaczą, z jakich praktycznych narzędzi korzystają osoby, które zajmują się weryfikowaniem informacji. Dla uczestników warsztatów będzie dostępna też mapa fake newsów, czyli projekt, który gromadzi przykłady nieprawdziwych i wprowadzających w błąd treści pojawiających się w przestrzeni publicznej. Organizatorzy kładą też duży nacisk na lokalny wymiar dezinformacji. Uczestnicy warsztatów poznają przykłady fałszywych informacji i manipulacji dotyczących ich najbliższego otoczenia. Nauczą się także samodzielnie oceniać wiarygodność źródeł informacji.
1: Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Demagog odbędą się w najbliższy piątek, 26 czerwca w Baobabie, czyli przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 39B w Lublinie. O godzinie 16. Zapisać można się już teraz poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajdą Państwo w mediach społecznościowych organizacji Homofaber. I tym zaproszeniem na piątek poniedziałkowy magazyn reporterów już kończymy. 17.50 na zegarach, o godzinie 18.00 u nas serwis Kraju ze Świata, po wiadomościach Horyzonty Radia Plus Lublin. Dziś poniedziałek na audycję zaprasza ksiądz Krzysztof Podstawka. Ja nazywam się Anna Opasiak. Wszystkim Państwu życzę dobrego i ciepłego jeszcze popołudnia, a potem wieczoru. Do usłyszenia.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znamy się? To zapraszam Cię na soczyste burgery z grilla. Prawdziwy burger w zestawie z frytkami i lemoniadą za 39 zł w stół i wół. Bramowa, sławinkowska i gęsia.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Prokuratura zajmie się aferą KO w warszawskim szpitalu. Są dwa śledztwa. Południe kraju walczy ze skutkami burzy. Za chwilę szczegóły. Ponad 380 milionów chrześcijan jest dotkniętych prześladowaniami. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie.
9: Zgadza się. Dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
10: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
9: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
8: Dziennikarze portalu Zero.pl ujawnili, że były już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a w szpitalu południowym miał przyjmować polityków partii rządzącej bez kolejki. Zalane ulice i piwnice, połamane gałęzie drzew, południe kraju walczy ze skutkami burz. W województwie małopolskim obowiązują ostrzeżenia burzowe drugiego i trzeciego stopnia.
11: Do godziny 15 już w Małopolsce odnotowaliśmy ponad 350 interwencji. Najwięcej w powiecie krakowskim, 282 interwencje. Główne nasze działania to jest udrażnianie przepustów, usuwanie połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, czy pompowanie wody z zalanych piwnic, garaży.
8: Mówił Hubert Ciepły z Małopolski. Polskiej Straży Pożarnej. Synoptycy ostrzegają, że jeszcze do wieczora na południu Polski miejscami porywy wiatru mogą dochodzić do 85 km na godzinę.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Ponad 380 milionów chrześcijan jest dotkniętych prześladowaniami i dyskryminacją. Tak wynika z austriackiego raportu Biura do Spraw Międzynarodowej Ochrony Prześladowanych Mniejszości Religijnych. Z raportu wynika też, że na Bliskim Wschodzie gwałtownie ubywa chrześcijan. W Syrii było ich 1,5 miliona, a teraz zaledwie 300 tysięcy. W Polsce będziemy mieli 196 nowych księży. To o 11 mniej niż rok wcześniej.
12: Najwięcej nowych prezbiterów wyświęcono w diecezji tarnowskiej 14, w diecezji warszawsko-praskiej 9, w archidiecezji warszawskiej 8. Jeden nowy ksiądz przybędzie w archidiecezji gdańskiej i diecezji bydgoskiej. Z czego wynika niska frekwencja?
13: Po pierwsze, oczywiście niż demograficzny. Po drugie, mniej ludzi młodych określa się jako wierzący, czy ma doświadczenie wiary. I trzecie, że dzisiaj jest bardzo trudno podjąć życiowe decyzje. My w Kościele, wydaje mi się, że nie jesteśmy tymi, którzy powinni zamartwiać się przede wszystkim, jak odwracać trendy, ale jak głosić Ewangelię.
12: Mówił ksiądz dr Jan Frąckowiak, przewodniczący konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych. Aneta Paszko, Radio Plus.
8: W tym wydaniu to już wszystko. Kolejne wiadomości za godzinę.
14: Gorąco w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Termometry wskazują 24-26 stopni. Temperatura odczuwalna, zwłaszcza w słońcu, odpowiednio wyższa. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Przed nami noc raczej chyba spokojna. Spodziewane burze może w pewnych tylko rejonach Lubelszczyzny. Natomiast jutro kolejny dzień z masą słońca i tak już będzie przez kolejne dni. Temperatura nawet do 34. I 4 minuty po godzinie 18, poniedziałek, 22 czerwca. Zapraszam na poniedziałkowy Horyzonty Radia Plus. Ksiądz Krzysztof Podstawka, zapraszam.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: I prawie 12 minut po godzinie 18, a właściwie już dokładnie 12 minut po godzinie 18, zgodnie z poniedziałkową tradycją zrywamy kartkę z kalendarza liturgicznego, a właśnie dzisiaj 22 czerwca w liturgii Kościoła przypada wspomnienie dwóch świętych męczenników związanych z Anglią. To biskup Jan Fisher i Thomas More, który na dworze króla Anglii pełnił funkcję kanclerza, króla Henryka VIII oczywiście, i temu pierwszemu chciałbym poświęcić trochę więcej czasu. Urodził się w Londynie, temu drugiemu, Tomaszowi Morowi oczywiście, urodził się w Londynie 7 lutego 1478 roku w rodzinie prawniczej. Kiedy miał 12 lat, umieszczono go na dworze kardynała Mortona, który sprawował urząd królewskiego kanclerza, a potem zapisał się na studia uniwersyteckie w Oksfordzie, Tomasz oczywiście. Jednak ojciec wolał mieć syna po swojej linii zainteresowań intelektualnych i praktyki, więc chciał mieć syna prawnika, bowiem jak uważał, to by dla niego otworzyło drogę do kariery urzędniczej. No i tak faktycznie się stało. W wieku 16 lat Tomasz trafił do Inns of Law w Londynie, kiedy w 1499 roku niejaki Erasm z Rotterdamu nawiedził po raz pierwszy Anglię, to zaprzyjaźnił się właśnie z młodszym od siebie o 11 lat Tomaszem. Po ukończeniu studiów Tomasz został biegłym, wziętym adwokatem, wkrótce także posłem do parlamentu.

0: I zaraz na początku naraził się wspomnianemu Henrykowi VIII tym, że przeforsował w parlamencie sprzeciw wobec wniosku króla, który postulował nałożenie osobnego podatku na poddanych. Dla poznania świata Tomasz wyjechał do Francji, gdzie zwiedził uniwersytety w Paryżu, w Lowanium, a kiedy powrócił do Anglii, zrzekł się wszelkich stanowisk i wstąpił do jednego z najbardziej rygorystycznych, powiedzielibyśmy, zakonów takiej surowej obserwancji, czyli do kartuzów, ale po 4 latach pobytu w klasztorze przekonał się, że to jednak nie jest jego droga. Ożenił się wówczas z 17-letnią Jane Cold, zamieszkał z nią w wiejskim domku w Bucklesbury pod Londynem. I były to najszczęśliwsze lata w jego życiu, jak wspominał. No niestety trwały krótko, bo ukochana żona niebawem zmarła, zostawiając Tomaszowi 4 małych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz drugi, tym razem z Alicją Middleton, która była od niego, tym razem starsza, o 7 lat. Nie miał z nią potomstwa, ale wspólnie wychowywali dzieci Tomasza z pierwszego związku. W 1510 roku nasz patron objął urząd sędziego do spraw cywilnych. Jako specjalista został wysłany do Flandrii, by zawrzeć tam traktat pokojowy. W 1521 pełen sławy ze swojej pracy i dzieł został przez króla podniesiony do godności szlacheckiej. No i wpadł w oko, można powiedzieć, królowi jako zręczny urzędnik. I ten nobilitował Tomasza, nadając mu tytuł szlachecki, pasował go na rycerza, mianował przewodniczącym sądu, tajnym radcą. No i kolejne wyróżnienia zaczęły tutaj tak w postępie geometrycznym przybywać, różne godności, zarządcą Uniwersytetu Oksfordzkiego został, łowczym królewskim, wreszcie najwyższa godność zaraz po królu to godność kanclerza państwa w latach 1529-1532, to te lata posługi kanclerskiej. No i cóż, dalej okazywał się być człowiekiem bardzo sumiennym. Mówiono, że gdyby nawet pewnego dnia sam diabeł stanął przed nim, to i ojciec jego, to gdyby diabeł miał rację, to przyznałby mu, gdyby nią, na nią zasługiwał. No kiedy otrzymał nominację na sędziego, zostały całe sterty zakurzonych teczek z aktami, które od 4 lat czekały na rozpatrzenie, ale on szybko się za to zabrał, wszystko pozałatwiał. Wszystkich traktował życzliwie, bez ulegania pokusom przekupstwa, kumoterstwa. Nosił nawet włosiennicę, a na modlitwę poświęcał dziennie po kilka godzin. Był uważnym czytelnikiem Pisma Świętego i książek ascetycznych. Jednak unikał pokut w stylu dawnych ascetów, ponieważ uważał, słusznie zresztą, no, że potrzebne są mu siły do pełnienia swoich codziennych obowiązków, więc zamienił ostre pokuty cielesne na cierpliwe znoszenie różnych kłopotów, rzetelne wypełnianie zadań, zachowywanie przykazań, a nawet jako kanclerz państwa chętnie służył do mszy świętej i śpiewał w chórze kościelnym. No i problemy się zaczęły w 1531 roku. Państwo, jeśli pamiętają z historii, to wtedy król Henryk VIII ogłosił się najwyższym zwierzchnikiem kościoła katolickiego w Anglii. No i Tomasz na znak protestu zrzekł się urzędu kanclerza. To nie było takie proste, bo pomimo nalegań nie wziął udziału w ślubie ani koronacji kochanki króla Anny Boleyn. Wreszcie nie podpisał tak zwanego aktu supremacji, czyli tego, którym król ogłaszał się głową kościoła, nie złożył mu przysięgi jako głowie kościoła w Anglii, no więc został oskarżony o zdradę stanu i 1 lipca 1535 roku trafił do sądu, no a kiedy tam sędziowie zapytali, czy ma coś do powiedzenia na zakończenie swoich zeznań, ten powiedział nic więcej oprócz tego, drodzy panowie, jak tylko przypomnieć, że chociaż do najżarliwszych wrogów świętego Szczepana należał Szaweł, który pilnował szat kamienujący go oprawców, to jednak obaj ze sobą są w zgodzie w niebie. Mam zatem i ja nadzieję, że razem z królem również tam się zobaczymy. No ale sąd nie zważał na tego typu wyznanie, król nie okazywał łaski, zatem Sąd Najwyższy skazał Tomasza na śmierć i to taką publiczną, na jednym z pagórków otaczających Londyn. A kiedy Tomasz kładł głowę pod topór kata, powiedział do tłumu, który przyglądał się temu w milczeniu: módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej, aby także król wierny tej wierze umarł. Ta egzekucja miała miejsce 6 lipca 1535 roku. No i podobnie jak Jana Fischera, biskupa, tak i głowę świętego Tomasza wystawiono na widok publiczny, wbitą na pal na moście Tamizy. Tam przez miesiąc była zatkwiona, potem wrzucono do morza, no ale córka Tomasza Małgorzata wydobyła, pochowała w krypcie kościoła świętego Dunstana w Canterbury. Ciało jego zaginęło, straż więzienna zakopała w nieznanym miejscu, a wieść o chytnym mordzie dokonanym na Tomaszu obiegła lotem błyskawicy cały ówczesny świat, wywołując powszechne oburzenie. No ale żeby nie drażnić już nowo powstałego kościoła anglikańskiego, który oczywiście odłączył się od stolicy apostolskiej, proces kanoniczny świętego Tomasza odbył się późno. Dopiero papież Leon XIII w 1888 roku ogłosił go błogosławionym, a świętym Pius XI w 1935 roku. Natomiast 31 października 2000 roku święty Jan Paweł II ogłosił Tomasza Morusa patronem mężów stanu i polityków. No i tu też warto polecić dzieła świętego Tomasza. Wśród nich największą sławę zdobyła Utopia, w której usiłował nakreślić projekt idealnego państwa i systemu społecznego. Drugie warte zauważenia i lektury dzieło to Dialog o pociesze w ciężkiej próbie, plus wiele różnych innych poematów, listów. Jest święty Tomasz oczywiście patronem prawników, a o historii konfliktu z królem możemy się więcej dowiedzieć także dzięki fabularnym filmom, takim jak Oto jest głowa zdrajcy, a także Tomasz Morus pojawia się w sitcomie telewizyjnym serialu zatytułowanym Dynastia Tudorów. To jeden z dzisiejszych patronów obok Jana Fischera i świętego Paulina z Noli. 18:20.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

Power of Love to oczywiście Jennifer Rush, jeden moim zdaniem z najpiękniejszych przebojów, które gramy na naszej antenie, nie mniej niż ten, którego dźwięki już teraz się pojawiają. To grupa Simply Red w piosence o gwiazdach, Stars. Dzisiaj gwiazd takich jako ciał niebieskich zapewne nocą uda się nam sporo zobaczyć.

0: Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: 2 minuty po wpół do 7, tak by można było powiedzieć. 18:32 właśnie w tym momencie. Zbliża się pielgrzymka, kolejna lubelska pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku pewne nowości, jeśli chodzi o przyjmowanie zgłoszeń. Nie zmienia się co do zasady nic, bo najpierw ten etap zapisów w parafiach, potem sekretariat przy katedrze lubelskiej, no ale są pewne nowości, może i nawet powiedzmy udogodnienia. O tym więcej powie nam przewodnik pielgrzymki, ksiądz Paweł Saran.
2: Kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje, czas urlopu, planowania, odpoczynku i dlatego również propozycja odpoczynku bardziej duchowego. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Już po raz 48 z Lublina wyruszymy do tronu Pani Jasnogórskiej w dniach od 3 do 14 sierpnia. 320 km, 12 dni. Na nogach będziemy przemierzali, zawierzając wszystkie intencje. Również i Was, nasze województwo lubelskie, naszą archidiecezję. Jest to czas pielgrzymowania, czyli czas zatrzymania, tu budowania wspólnoty, łączenia się razem w drodze naszej ojczyzny do Pani Jasnogórskiej. Rozpoczniemy tę pielgrzymkę 3 sierpnia w Archikatedrze Lubelskiej Eucharystią o godzinie 8:30 pod przewodnictwem metropolity lubelskiego księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Idźcie i głoście, nawiązując do roku duszpasterskiego. Te rekolekcje będzie głosił ksiądz Wojciech Stasiewicz, kapłan archidiecezji lubelskiej, który od lat pracuje na Ukrainie i wraz z osobami z terenów ogarniętych wojną podzieli się świadectwem, nawiązując do tegorocznego hasła. Co zrobić, aby pójść? Zapisać się. Zapisy od wczoraj, od niedzieli 21 czerwca w naszych parafiach. Wystarczy udać się do kapłana, do zakrystii bądź kancelarii i tam nastąpi zapis. Ważne jest to, aby wiedzieć, że w tym roku jest nowy dokument, który jest istotny. Jest to karta pielgrzyma do uzupełniania i podpisania z informacjami o zdrowiu, tak aby służyło to naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu pielgrzymów. Jest ta karta możliwa do pobrania na stronie pielgrzymki www.pielgrzymka.lublin.pl. Można wcześniej ją pobrać, uzupełnić i gdy chcemy zapisać się w parafii, wtedy z nią się udać do kapłana. Zapisy w parafiach są do 26 lipca, natomiast od 27 lipca zapisy będą prowadzone w sekretariacie przed lubelską archikatedrą codziennie do wejścia pielgrzymki w godzinach od 10 do 17. Druga opcja zapisu jest to również możliwość elektroniczna. Na stronie pielgrzymki jest zakładka Zapisz się. Tam są podane wszystkie szczegóły, instrukcja, w jaki sposób zapisać się na czas rekolekcji w drodze. Nie każdy może pozwolić sobie na 12 dni wędrowania, pielgrzymowania, dlatego kontynuujemy opcję Ino Morze, czyli dojazd autokarem z Lublina na konkretny dzień pielgrzymowania, bądź dwa, wybrane ilość dni i powrót z powrotem do Lublina do swoich obowiązków. Taka opcja zapisu jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Jeżeli ktoś nie może pójść, nie jest w stanie fizycznie temu podołać, bądź nie ma rzeczywiście na to czasu, jest już od wielu, wielu, wielu lat fundusz Idę z Tobą, czyli osoby, które nie mogą się udać, zawierzają intencje, swoje intencje, które niosą pielgrzymi, a ofiara składana w tym funduszu pomaga również w pokryciu kosztów przejścia jednego pielgrzyma, który nie jest w stanie pokryć tego kosztu, dlatego też zachęcamy do takiego pielgrzymowania również duchowego. W tym roku koszt uczestnictwa organizacji pielgrzymki dla jednego pielgrzyma to 130 zł. Opłata uwzględnia transport bagaży, kupno lekarstw, materiałów opatrunkowych, gadżety pielgrzymkowe, informatory, ubezpieczenie i w ten sposób możemy rzeczywiście bezpiecznie dotrzeć do Pani Jasnogórskiej. Jeżeli chcesz się wyciszyć, zatrzymać, odpocząć, zachęcam i zapraszam. 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 3-14 sierpnia. Wszystkie szczegóły na stronie naszej pielgrzymki www.pielgrzymka.lublin.pl.
1: Tak, i to nie jest freudowska pomyłka, żeby zatrzymać się idąc. Oczywiście trudno się zatrzymać wtedy fizycznie, chyba że na postojach i na nocleg. Chodzi raczej o taki moment duchowego zatrzymania, czyli oddzielenia siebie od tych wszystkich problemów, które nas zwykle nurtują i zatrzymania się właśnie na tym, co najważniejsze. To zapraszamy na pielgrzymkę 3 sierpnia rusza pielgrzymka spod Katedry Lubelskiej po mszy o 8:30, a zapisy, jak słyszeliśmy, w tej chwili odbywają się w parafiach albo przez stronę pielgrzymka.lublin.pl. A na naszej scenie Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus w Puławach na 91.2.
1: Reklama.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Hempik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Hempik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Hempik.
4: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
5: 15 minut do godziny 19. Pora, by zaprosić Państwa na naszą wieczorną publicystykę. Po godzinie 20 otwarte studio Magdaleny Szefernaker i rozmowy na dwa tematy. W pierwszej części o wojnach, migracji, kryzysach humanitarnych, w jaki sposób zmieniają świat i życie milionów ludzi, jak wygląda sytuacja uchodźców w Polsce czy w krajach Bliskiego Wschodu, jakie są ich historie, z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje pomocowe o wsparciu dla uchodźców. Rozmowa z Radosławem Sterną z Caritas Polska oraz z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża. Po 21 pytanie i poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie, czy żyjemy w epoce politycznego przełomu, skąd popularność ugrupowań skrajnie prawicowych, pewnie tu o takie chodzi, a czemu zaufanie do tradycyjnych elit i partii słabnie, jak wojny, pandemia, kryzysy społeczne zmieniają demokrację i porządek międzynarodowy. Gościem Magdaleny będzie Kacper Kita, politolog, publicysta, autor książki Epoka Chaosu. A po 23 Paweł Krzemieński zaprasza na Nocne Światła. Dyskusja na temat, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Gościem Izabela Antosiewicz z portalu przytulem.pl, trenerka mocnych stron, tak to jest nazwane, w Instytucie Galupa, autorka książek rozwojowych. To do pierwszej w nocy. Oczywiście to wszystko przeplatane przebojami z nutą nostalgii, z których radio nasze słynie, nie tylko w Lublinie. Zapraszam za chwilę na scenie muzycznej naszego Radia Albano i Romina Power. Będą się muzycznie zastanawiali nad różnymi ważnymi sprawami dotyczącymi życia, a ja kłaniam się nisko, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Przyznał się do zabicia teścia. Kulisy zatrzymania Dariusza R. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski wciąż jest niepewny. Marsze dla życia i rodziny odbywają się w Polsce już od 20 lat. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji miał zabić swojego teścia i ciężko ranić jego żonę, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
7: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
6: Obława trwała przez 4 dni. Jutro Dariusz R. ma usłyszeć zarzuty. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia wciąż jest analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał kurierem. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasz reporter Michał Rawa.
8: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
9: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
8: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
6: Przypomnijmy, spór dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Wakacje za pasem, służby w gotowości w Bydgoszczy odbyła się odprawa, ma być więcej ratowników wodnych i kontroli autokarów. Dawid Olszewski.
10: U wojewody spotkali się m.in. policjanci, strażacy i ratownicy wodni. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zaznacza Ireneusz Nitkiewicz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
11: Kontrolujemy jakość obozów. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone. Autokar można sprawdzić.
10: Będą dodatkowe patrole na wodach, zapewnia Maciej Banachowski z WOPR-u.
12: Będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych.
10: Sezon rozpoczęli właśnie policyjni wodniacy. W Bydgoszczy zwodowali już łodzie motorowe na Brdzie.
6: A o bezpieczeństwie, szczególnie nad wodą, warto przypominać. W tym roku w Polsce utonęło już 60 osób.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Od blisko 20 lat gromadzą tysiące polskich rodzin. Marsze dla życia i rodziny wpisały się w polski krajobraz. Mają też wpływ na zmiany społeczne, mówi Marcin Perłowski z Centrum Życia i Rodziny, które koordynuje marsze.
0: Marsze mają ten konkretny cel społeczny, to znaczy przypominać o tym, że życie nienarodzone należy bronić od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kilku lat staramy się, żeby marsze szły pod jakimś konkretnym hasłem. Głównie do rodziców w kwestiach edukacyjnych zwracaliśmy uwagę na kwestie demografii, kwestie rozwodów.
6: W tym roku odbyło się już ponad 80 marszów dla życia i rodziny. Kolejny 28 czerwca w Gnieźnie. Szczegóły na stronie marsz.org.

0: 89. Radio Plus Lubin. Radio Plus. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: FM. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
2: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.
4: Burze i ulewy nad Małopolską strażacy interweniowali kilkaset razy. Burmistrz Gryfina rozwiązał protest rolników na trasie S3. Księża posyłani są w poszukiwaniu dobra, mówi metropolita łódzki kardynał Krajewski. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 450 razy interweniowali już małopolscy strażacy po burzach. Nikt nie został ranny, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych, a droga krajowa numer 47 była czasowo nieprzejezdna. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy.
4: Sytuacja pogodowa na południu Polski już się uspokaja. Po 20 latach wyszedł na wolność. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Sąd w Monachium skazał go na dożywocie za zabójstwo kobiety. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
6: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
4: Mówiła Agnieszka Kłos, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel utrzymuje, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu. Planowali blokadę na 2 miesiące, zakończyła się po 4 godzinach. To koniec protestu rolników na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Zastanawiam, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
4: Mówił jeden z protestujących, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza. Do sądu domagają się rozmów z rządem, by zagwarantować opłacalność produkcji rolnej.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Przed ocenianiem innych ludzi przestrzegał księży kardynał Konrad Krajewski. W łódzkiej katedrze metropolita wręczył duchownym dekrety kierujące ich do pracy w nowych parafiach. W kazaniu kardynał Krajewski przekonywał, że ocenianie i wyłapywanie błędów innych ludzi uniemożliwia ich kochanie. Zamiast tego księża posyłani są w poszukiwaniu dobra, mówił metropolita.
8: Posyłam was dzisiaj w imieniu Jezusa. Posyłam was, byście mieli jego logikę. Byście mieli logikę Ewangelii, byście szukali wszędzie dobra, tak jak Jezus, dobra w drugim człowieku, bo On robił to każdego dnia. On nikogo nie potępił, On przywracał godność ludziom, On ich błogosławił, On był miłosierny.
4: W nowych parafiach księża najpierw powinni powitać Jezusa, dodał kardynał Konrad Krajewski.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy na Bliskim Wschodzie Caritas Polska. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: I Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego Polski Czerwony Krzyż. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Będziemy rozmawiać o uchodźstwie. Temat wydaje się taki dosyć, w moim odczuciu, powszechny. Dla wielu osób gdzieś wydaje się, że my mamy do czynienia z tymi uchodźcami, jednak uchodźca i migrant to są zupełnie dwa inne pojęcia. W sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy. W 2025 roku ponad 41 milionów ludzi na świecie znajdowało się w kryzysie.

0: osoba, która no, często jest w podobnej sytuacji materialnej, ale nie ma wyboru, bo albo wojna, albo jakaś klęska żywiołowa po prostu zmusza ją do wyjazdu ze swojej wioski, miasteczka, czy nawet kraju, często na wiele lat.
1: Podałam na początku te liczby, że w ubiegłym roku ponad 41 milionów ludzi na świecie znajdowało się w kryzysie uchodźczym. W Polsce dane za 2024 rok pokazywały, że osób o statusie uchodźcy jest no, ponad 1100 osób u nas w kraju. To wcale nie jest tak wiele, patrząc na skalę. To znaczy, że nie każdy migrant jest uchodźcą, bo tych migrantów jest dużo więcej.
0: Myślę, że to też może wynikać z definicji Urzędu do Spraw Cudzoziemców, która dzieli osoby przyjeżdżające do Polski na uchodźców, ale także na osoby, które są objęte tak zwaną ochroną uzupełniającą, to znaczy nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, żeby być typowym uchodźcą, ale sytuacja w kraju pochodzenia jest na tyle ciężka, że tak jakby akceptuje się ten ich pobyt w Polsce i mogą tutaj pozostać na jakiś czas.
1: No bo rozumiem, żeby uzyskać taki status uchodźcy, to trzeba mieć no, odpowiedni jakby dokument uzyskać, tak? Czy jakąś zgodę, że w ogóle ma się ten status. To nie jest takie proste, że nie każdy może ten status no, posiadać.
0: Pracując jako tłumacz razem ze Strażą Graniczną przez wiele lat zwróciłem na to uwagę, że relatywnie niewiele osób spośród przejeżdżających do Polski legalnie czy nielegalnie z krajów Bliskiego Wschodu. Nie wszyscy mieli na tyle mocną dokumentację, żeby dostać status uchodźcy w Polsce, natomiast większość z nich była w stanie sobie załatwić ten taki drugi model pobytu w Polsce, właśnie tą ochronę uzupełniającą.
1: Wracając do Polskiego Czerwonego Krzyża, wy prowadzicie bardzo dużo działań na rzecz uchodźców, również na rzecz migrantów. To, co uderza, czy wysuwa się na pierwszy plan w tych informacjach, które przekazujecie, to, że za uchodźcą kryje się konkretna historia danego człowieka, o której my gdzieś może często, no, nawet nie wiem, czy zapominamy, ale nie widzimy tego od razu, tak, na pierwszy rzut oka.
2: Czy uchodźca, czy migrant, czy ten rejestrowany tylko przez Wysokiego Komisarza, Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ-owskich, czy też niezarejestrowany jeszcze, bo w trakcie uchodźczej drogi, dodajmy, że do tych 40 milionów, o których mówimy, należy dodać jeszcze około 60 milionów przesiedlonych wewnątrz kraju. To jest to też, o czym mówił Radek. Czasami to są ogromne państwa. Sudan Południowy, Afganistan, to są ogromne tereny i na skutek jakichś ruchów wojsk czy katastrofy przemieszczają się to ogromne gromady ludzi także i wewnątrz państw. No i właśnie, ci ludzie z musu czy z wyboru, który też bardzo często podyktowany jest jak na przykład sytuacją ekonomiczną, oni bardzo często tracą korzenie, tracą ojczyznę, ale nie mogą tracić godności. I od tego my jesteśmy, żeby zadbać, żeby nie stracili wszystkiego, bo to są ludzie. Historie tych osób, czy to na kontynentach azjatyckich, afrykańskich, czy także tu od jakiegoś czasu w Polsce, bo przecież to nie jest zjawisko totalnie nowe w Polsce, bo przecież pamiętamy sytuację osób z Czeczenii, czy wojnę na Bałkanach, tak w sumie też nieodległą. I jako Czerwony Krzyż też przyjmowaliśmy ludzi na przykład z Bośni i z Hercegowiny, to jednak skala tych zjawisk no, poraziła 4 lata temu. Można powiedzieć, że 8 milionów ludzi przekroczyło nasze granice. To jest ogrom.
1: To jest ogrom.
2: To jest ogrom. To jest Litwa, Łotwa, Estonia razem wzięte i jeszcze na pewno Maltę i Cypr, kawałek Słowacji można dodać. I żeby wyobrazić sobie tą ogromną rzekę ludzi. I teraz albo będziemy, znaczy bardzo ważna jest statystyka i musimy, bo to jest do myślenia, do strategizowania o pewnych procesach pomocowych, przyszłościowych, ale to jest 8 milionów historii. I to były zupełnie inne tych osób, które przybywały tutaj z dziećmi, mnóstwo kobiet. Czy są to osoby starsze, czy są to osoby, które tutaj pozostałe i też wymagają pomocy, czy są to osoby, które No tak zasymilowały się, tak zintegrowały mnóstwo osób z Ukrainy, które przybyły, jest wolontariuszami czy pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża. To też, i one też
1: dzielą się. To też coś pokazuje.
2: Dokładnie, też dzielą się historiami, spostrzeżeniami. Dziś już to tak nie szokuje, ale pamiętam przełom lutego i marca 2022, kiedy rozmawiamy z

0: przedstawicielami Ukraińskiego Czerwonego Krzyża a propos jakiejś konkretnej rzeczy logistycznej i nagle jeszcze będę musiał przerwać, bo jest alarm bombowy. I to było pierwsze moje takie zetknięcie, co ty masz? Czy jakby karty historii przemówiły mi przez telefon komórkowy o zgrozo. Trochę jest tak, że dzisiaj to już nie robi na nas takiego wrażenia. Z jednej strony to dobrze, bo możemy działać bardziej racjonalnie, ale z drugiej strony nie wolno nam popaść w rutynę ani w przyzwyczajenie. No, każdy taki alarm to jest tragedia ciągła osób.
1: Jakiej pomocy potrzebują uchodźcy? Bo to nie jest tylko tak, że nie wiem, od momentu przekroczenia granicy wraz z zapewnieniem schronienia, czy już znalezienia jakiegoś punktu, kończy się ta pomoc. Jakie to są etapy?
2: Wiele zależy od tego, skąd dany uchodźca pochodzi i do jakiego kraju wjeżdża, bo w przypadku Ukraińców w Polsce mamy do czynienia z narodem, który jest w miarę bliski Polakom kulturowo, z w miarę podobnym językiem, uwarunkowaniami, bo jednak lata komunizmu w obu krajach spowodowały pewne podobieństwa w tym, jak się załatwia rzeczy w urzędzie i tak dalej. Więc dla Ukraińców myślę, że to był relatywnie prostszy proces niż dla powiedzmy uchodźców z Afganistanu, którzy przylecieli w większej ilości do Polski po ewakuacji, po przejęciu władzy przez talibów 5 lat temu. Osoby pochodzące z krajów o odmiennej kulturze, odmiennym języku, odmiennej religii bardzo często potrzebują dużo więcej pomocy niż osoby z podobnego regionu co my, no bo po pierwsze nie znają języka, więc trzeba im zapewnić jakieś kursy, chociażby na poziomie podstawowym, żeby byli w stanie sobie samodzielnie zrobić zakupy. Po drugie, role społeczne kobiet i mężczyzn mogą być różne w takich krajach i często trzeba zwrócić uwagę na to, żeby pracownicy socjalni w Polsce również to patrzyli, że na przykład kobieta może nie chcieć rozmawiać z mężczyzną, może się czuć zawstydzona, trzeba szanować przede wszystkim jej bezpieczeństwo, jej godność, nie można jej zmuszać do niczego. Często to są osoby pochodzące z takich zacofanych krajów, słabo rozwiniętych, w których nie ma takich instytucji rządowych, że nie ma oczekiwania, że ktoś pomoże, bo po prostu nikt nie pomoże w ich kraju. To jest w ogóle dziwne, że jakiś jest urząd do spraw pomagania, dadzą ci jakieś pieniądze, czy
0: darmo, niczego
2: za darmo, tak. To często też jest taki szok kulturowy, że przyjeżdżają do Polski i po prostu spotykają rzeczy, których nie widzieli u siebie, których nie wyobrażali sobie, że mogą istnieć tak społecznie.
0: Jeżeli można, bo pewnie do tych potrzeb i konieczności pomagania i naszych apeli wrócimy w kolejnej części, ale podam tylko jeden przykład. Rozpoczyna się sytuacja to ukraińska, ale wcześniej na granicy z Białorusią. No i mam informację, jak musimy jeszcze się dużo nauczyć, wszyscy. Także o różnicach kulturowych i ktoś do mnie mówi, no wie pan, panie prezesie, no i oni przyszli i my zrobił im kobitki obiad koło gospodyń i pan wie, że oni wybrzydzali i nagle zapala mi się lampka, a co, czym poczęstowaliście? No jak to? Schabowe. Ja mówię, nikt z nich nie zje wieprzowiny. Dlaczego? I nagle ktoś sobie, jednak ta edukacja obywatelska dotycząca nawet takich prostych rzeczy, bo drobne rzeczy mogą spowodować tego, że nagle jest eskalacja. Te różnice kulturowe, no w niektórych państwach podejście, przywitanie się do kobiety, podanie ręki, to też nie
1: mieści się.
0: Dokładnie, tak, więc tak. Uczmy się, bo te drobne rzeczy potrafią potem wyrastać do ogromnych problemów.
1: Z tego, co mówicie i tak, to jest tak naprawdę trochę bycie takim przewodnikiem dla takiego uchodźcy, do osoby, która, no, przychodzi na inny teren, w zasadzie krok po kroku. Prowadzenie trochę ręka za rękę, nie tylko tak jak tutaj zadałam w pytaniu, przejście przez granicę i znalezienie schronienia, ale tak naprawdę później kolejne etapy i do tego zaraz wrócimy, no bo przecież jak już się ktoś w jakimś danym państwie, kraju osiedla, no to musi zacząć tam funkcjonować i na co dzień też jakoś sobie radzić. Także za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy na Bliskim Wschodzie Caritas Polska i Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego PCK. Rozmawiamy o kryzysie uchodźstwa, rozmawiamy o tym, jaka pomoc jest potrzebna, ale zapytam od razu przedstawiciela Caritas Polska, w jakich wy działacie krajach, bo już jak wspominaliśmy w pierwszym wejściu, tam gdzie jest przynajmniej połowa wszystkich uchodźców na świecie, to są takie miejsca jak Sudan, Wenezuela, Ukraina, Syria, Afganistan. Czy działacie we wszystkich, czy w większości tych miejsc i jeszcze dalej?
2: W tych pięciu krajach mamy pewne działania. W większości przypadków one polegają na współpracy z lokalną Caritas albo z innymi członkami Konfederacji, którzy są tam obecni. Dla nas takimi kierunkami priorytetowymi jest Jemen, Palestyna, Syria, Liban, państwa bliskowschodnie, z którymi współpracujemy, to znaczy w których działamy od wielu lat. I myślę, że w tym kontekście uchodźczym, takimi dwoma krajami z naszego ogródka, o którym moglibyśmy więcej powiedzieć, to jest Palestyna, tutaj mam na myśli Strefę Gazy, w której 90% ludzi, 2 miliony osób, 90% mieszkańców Strefy Gazy to są uchodźcy, bo poprzez działania wojenne oni zostali wypchnięci, i to wielokrotnie, bo to były przemieszczenia z miejsca na miejsce przez miesiące, przez lata. Przemieszczali się wiele razy, 90%, muszę to podkreślić, bo to jest jakby w Polsce, no 30 kilka milionów ludzi z dnia na dzień straciło dach nad głową. Strefa Gazy ma obszar wielkości Krakowa i w tym momencie 2 miliony ludzi koczuje na obszarze wielkości połowy Krakowa, bo druga połowa jest pod okupacją sił izraelskich i oni nie mają wody, nie mają jedzenia, nie mają lekarstw, nie mogą jak załatwić podstawowych potrzeb, bo nie ma system no, oczyszczania miasta w ogóle nie działa. Nikt o tym nie myśli, wszędzie są zwały śmieci, jedzenie dojeżdża z opóźnieniem, jest to jedzenie słabej jakości, pomoc humanitarna w naprawdę niewielkich ilościach. My działamy tam we współpracy z Caritas Jerozolima, wspieramy tych Palestyńczyków poprzez pomoc gotówkową. Oni za pieniądze od polskich darczyńców są w stanie kupić sobie jakieś jedzenie z tych niewielkich ilości drogiego jedzenia, które Izrael wpuszcza jako towary tak naprawdę komercyjne. Plus Caritas Jerozolima prowadzi punkty medyczne, w których można otrzymać podstawową pomoc medyczną, ale naprawdę mówimy o takich podstawach. Ktoś się skaleczy, to jakiś prosty zabieg zaszycia rany, bez znieczulenia, bo nie ma znieczulenia. Jakiś antybiotyk, bardzo to są proste rzeczy, a sytuacja na miejscu jest tragiczna.
3: Ja potwierdzam te informacje. Funkcjonujemy jako Polski Czerwony Krzyż za granicą w oparciu o podobny model. My jesteśmy Polskim Czerwonym Krzyżem, ale należymy do tej organizacji humanitarnej w 191 państwach.
1: Czyli globalny zasięg jak Caritas.
3: Tak. I tam jest na przykład Palestyński Czerwony Półksiężyc. To było silne stowarzyszenie, na przykład Służba Zdrowia, szpitale, które są. I obecni tam są przedstawiciele innych stowarzyszeń, na przykład Niemiecki Czerwony Krzyż, czy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. I oni potwierdzają, to co dzieje się w Strefie Gazy wykracza poza nasze wyobrażenie, bo ten fenomenalnie zakreślony teren obszaru Krakowa, ale tam nie ma lasów, parków, rzek, to nie jest mini państwo, jest po prostu zburzone niemalże całkowicie miasto, ruiny. No jest jeszcze jeden aspekt, obok cierpienia potrzebujących, mamy do czynienia z niespotykaną przez lata skalą niebezpieczeństwa naszych wolontariuszy. I wydaje mi się, że to dotyczy wszystkich organizacji międzynarodowych. Nie zdarzyło się, żeby...
2: I lokalnych.
3: Oczywiście. Nie zdarzyło się, żeby ta sytuacja, w której lekarz wyszedł na chwilę ochłonąć po operacjach, które czyni bez żadnego znieczulenia, on stanął w drzwiach i słuchajcie, kamizelka z Czerwonym Półksiężycem, czyli odpowiednikiem Czerwonego Krzyża, stała się celem 9 strzałów do niego oddano. Celowo. Więc to jest też coś, co podkreślamy. Czerwony Krzyż nie jest celem. Wolontariusze, pracownicy organizacji humanitarnej nie są, nigdy nie mogą być celami. I to już nie jest tylko i wyłącznie kwestia konwencji genewskich, tylko jakiegoś ludzkich odruchów, poczucia jakby tego, do czego może nienawiść, nawet nie brak empatii, ale jakieś uzwierzęcenie, nawet nie uzwierzęcenie, zwierzęta tak nie czują, do czego to może doprowadzić.
2: Takie sytuacje są też w Libanie, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie dokonuje się nalotu na jakiś cel cywilny, powiedzmy sobie, że cel cywilny. Przyjeżdża karetka pogotowia na to miejsce i zostaje również zaatakowana. Po czym nawet były takie sytuacje, że kolejna karetka, która przyjechała po tych rannych z pierwszej, również została zaatakowana z powietrza. Więc
3: na Ukrainie zbombardowano szpital opatrzony na dachu znakiem Czerwonego Krzyża, no więc rzeczy niewyobrażalne. I oczywiście nie mówię, że życie wolontariusza, pracownika organizacji humanitarnej jest bardzo bardziej warte niż matki z dzieckiem uchodźczyni w Gazie, no ale są pewne siły, których jeżeli braknie, to tam naprawdę wydarzy się tragedia. Już nikim nie pomoże, bo tam są ludzie na miejscu.
1: Poruszyliście bardzo istotny temat wolontariuszy. Dopytam o to, jak do was trafiają wolontariusze, no bo to jest niezwykły obszar działania, to co przed chwilą powiedzieliście. Nie każdy jest na takie coś gotowy. Skąd ci ludzie przychodzą?
3: No, ja jestem niesamowicie dumny z każdego wolontariusza, natomiast niesamowicie z tych, którzy na fali chęci pomocy ofiarom wojny w Ukrainie, osób, które zgłaszały się z otwartą głową, siłą, portfelem, czasem, pomysłami, uformowaliśmy grupy wsparcia humanitarnego. Czyli obok 19 grup ratownictwa, które mamy, dziś mamy 11 grup pomocy humanitarnej. To są osoby, które zostały w Polskim Czerwonym Krzyżu przez ostatnie 4 lata. Przygotowaliśmy je, doszkoliliśmy. Niesamowicie ważne na przykład wsparcie psychologiczne dla potrzebującego, ale i dla samych wolontariuszy i pracowników. To są osoby przygotowane, które zdały, to nie mnie do końca oceniać, ale uważam fenomenalnie egzamin podczas powodzi jesienią 2024, bo to ratownicy jak ratownicy, ale to głównie ten dark blue, takie granatowe bluze, słuchajcie, grupę wsparcia humanitarnego pojechali. Czyli to są najlepszą jakby promocją, no jest działanie, możliwość poznania nas w akcji, przedstawienie pewnej ścieżki, nazwijmy to kariery, równolegle do potrzeb i później utrzymanie tych ludzi.
2: W Caritas Polska wierzymy w to, że należy działać na miejscu, dlatego o ile na szczeblu diecezjalnym mamy wielu wolontariuszy, którzy odpowiadają za wsparcie przy takich lokalnych projektach realizowanych właśnie przez diecezję, często związanych z migrantami w Polsce. Natomiast my jako Caritas Polska, działając za granicą, nigdy nie angażujemy wolontariuszy ze względu właśnie na kwestie bezpieczeństwa. Wierzymy, że lokalni pracownicy Caritas, czy to będzie Caritas Liban, czy Caritas Jerozolima, będą wiedzieli najlepiej, jak działać w swoich krajach. Będą tam, no bo to jest ich kraj, oni będą wiedzieli lepiej niż jakiś Polak.
1: Znają teren, po prostu wiedzą, jak się poruszać.
2: Znają język, znają realia, kulturę, więc to oni działają na miejscu i oni ponoszą to największe ryzyko.
1: Ja dopytuję o tych wolontariuszy, bo być może ktoś z naszych słuchaczy myśli o tym albo podczas audycji gdzieś, nie wiem, zostanie zainspirowany tym, czy jakoś go to poruszy, żeby w ogóle włączyć się w taką pomoc. Jeżeli ktoś chciałby się włączyć w takie działania wolontaryjne, to rozumiem, że może zgłosić się do waszych organizacji, pewnie przez stronę internetową czy zadzwonić i tam już zostanie poinstruowany w ogóle, jak można zostać wolontariuszem, jakie kryteria należy spełnić.
3: Dokładnie, jest cały system rejestracji wolontariuszy zainteresowanych, gdzie prosimy osoby o wskazanie obszaru zainteresowania, ale kompetencji, zakresu czasu, możliwości, które chce podarować i później już one by one takie rozmowy są prowadzone przez odpowiednie oddziały okręgowe czy rejonowe Czerwonego Krzyża, bo nawet mówiąc o kwestii pomocy osobom, które musiały opuścić swoją ojczyznę, swoje korzenie, no to nie jest zawsze tylko pomoc tam, ale przecież tu też na miejscu jest mnóstwo uchodźców, bo czy osób, które wymagają wsparcia i to są i Ukraińcy, ale to są i Białorusini, to jest i Afganistan i tu podam tylko tych, którzy w ubiegłym roku wsparliśmy przy naszych centrach integracyjnych z 21 tysięcy osób, kobiet, dzieci. Każdy z nas ma chwilę czasu, trochę kompetencji, ktoś zna język, ktoś jest operatorem wózka widłowego, ktoś jest genialnym grafikiem i tak dalej, czyli te programy, które prowadzimy, livelihoodu, czyli wzmocnienia potencjału bycia dobrym pracownikiem, co oznacza, że bycia dobrym członkiem społeczności tej lokalnej, czy tutaj, jeżeli myśli, pozostanie na dłużej, no to te kompetencje musi mieć, stąd szukamy też wolontariuszy, być może pracowników.
1: Wy również prowadzicie taki program wspólnie do niezależności. Na czym on polega? Bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, pomoc dla uchodźców to nie jest tylko od momentu przekroczenia granicy do miejsca zakwaterowania, ale tak naprawdę ona trwa dużo dalej.
3: No, zdecydowanie. A tutaj akurat ten program bardzo dotyczy tego, o czym mówisz, bo miejsce zakwaterowania to program ze środków unijnych, które realizujemy, który ma na celu usamodzielnienie osób dziś przebywających w centrach wspólnego pobytu. To jest program, który polega na współfinansowaniu czynszu za mieszkania, kursów zawodowych, zajęcie się z dziećmi po to, żeby po półrocznym okresie taka osoba już nie wracała do tego centrum, tylko była usamodzielniona, posadowiona, pomagała sobie, jednocześnie będąc częścią społeczeństwa, otrzymując, ale i dając, znając prawa, dostosowując się do nich.
1: A jak wygląda sytuacja z dziećmi? Z dziećmi uchodźców, bo tutaj rozumiem ten obszar też ogromny.
3: Ogromny. Pamiętajmy, jaka rzesza do szkół doszła, prawda? To groziło zawałem w ogóle całego systemu szkolnictwa. Dziś doszkalanie językowe, pomoc w odrabianiu lekcji, ale także integracja z rówieśnikami. Poprzez naukę, ale poprzez sport, poprzez wycieczki. No teraz zbliża się lato, więc tym bardziej tych działań integracyjnych będzie bardzo dużo. Dzieci są bardzo istotną częścią tych działań integracyjnych, które prowadzimy. Dzieci, ale także i osoby starsze. Tutaj jest doskonały przykład. Też trochę obawialiśmy się takich miksów klubów seniora. Połączyliśmy, co do zasady, panie żyje się dłużej, panie Polki, panie Ukrainki. No i na początku byliśmy lekko przerażeni, ale kiedy już doszło do porozumienia, że barsz może być i biały, i czerwony, teraz jest na zicher, są razem. No i to jest najlepsza forma integracji, bo potem przysłowiowa Mikołajczykowa wraca i tej swojej sąsiadce Lichodziejewskiej mówi, że wcale taka Iryna nie jest zła. No, no o to chodzi, one by one.
1: Tutaj o tym, że tak powiem, zbliżaniu się pokoleń najmłodszych i seniorów, no to już i badania naukowe pokazują, że to jest dobre działanie, to jest dobry kierunek i tak naprawdę, że tak powiem, te pokolenia, czy przedstawiciele jednak pokoleń różnych, one się wspierają wzajemnie i to jest bardzo dobre działanie. Tych tematów jest dużo więcej. Ja chciałabym zapytać Radosława o takie historie, które gdzieś najbardziej wstrząsnęły tobą, czy podczas twojej pracy, bo tak jak już mówiłeś, około 10 lat pracowałeś jako tłumacz na granicy i ze Strażą Graniczną współpracowałeś bardzo ściśle, ale to zaraz po przerwie i od tego zaczniemy, także zostańcie Państwo z nami, zaraz wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy na Bliskim Wschodzie Caritas Polska i Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego Polski Czerwony Krzyż. Rozmawiamy o pomocy uchodźcom. Przed przerwą zadałam pytanie tobie, Radku, na temat historii, które najbardziej tobą wstrząsnęły. Przez wiele, wiele lat pracowałeś jako tłumacz na granicy, więc na pewno... No, takie historie to nie jedną znasz taką historię, która no, pewnie ciebie poruszyła.
2: Znam wiele takich historii migrantów z Iranu, z Afganistanu, z Tadżykistanu w Polsce, ale to, co w ostatnim czasie najbardziej mną poruszyło, to była historia pewnej rodziny z południowego Libanu, która mieszkała w wiosce oddalonej o kilkanaście kilometrów od granicy z Izraelem, wioski, która już była ewakuowana kilkukrotnie. I jest to rodzina, która miała bardzo ładny dom. Głowa rodziny to był dyrektor szkoły, człowiek wykształcony, historyk, napisał książkę historyczną, nie jedną, artykuły naukowe. Rodzina taka na poziomie. I pewnego dnia po prostu zbombardowano ich dom. Bez większej przyczyny, no bo to byli cywile. Byli zmuszeni porzucić swoje miejsce pochodzenia. Piękny mieli dom, musieli wyjechać. Wszyscy zresztą z tamtej wioski musieli wyjechać, bo sytuacja była po prostu bardzo niebezpieczna. I co się dzieje z taką rodziną w Libanie w początkowej fazie właśnie tej eskalacji? Co się dzieje? Otóż nie mają dokąd pójść, bo Libańczycy są narodem niestety o takim słabym poczuciu jedności narodowej. Widząc, że szyici przyjeżdżają do jakiegoś miasteczka sunnickiego albo chrześcijańskiego, ci lokalni, patrząc, widząc przyjezdnych, którzy są innego wyznania, a wyznanie jest bardziej determinujące w krajach takich bliskowschodnich, jak Liban czy Syria, to bardziej wyznanie jest tym pierwsza myśl jest taka, czy jesteś grekokatolikiem, czy jesteś sunnitą, szyitą, a dopiero potem idzie ta świadomość jakaś taka narodowa, że jesteś Syryjczykiem, Libańczykiem czy Jordańczykiem, więc oni między sobą niestety grają bardzo nie fair, bo ta rodzina dostała propozycję wynajęcia jakiejś klitki w bardzo złym stanie, która nie była sprzątana, nie była czyszczona. I ja rozumiem, jak człowiek jest przyparty do muru, to musi wziąć wszystko. Ale bardzo dziwne jest, kiedy właściciel takiego lokum powie ci, dobrze, możesz tutaj zostać, ale za 6 miesięcy musisz zapłacić z góry czynsz. I oczywiście kiedyś to było 200, ale teraz to jest $500. Więc z dnia na dzień straciłeś całe oszczędności, bo Arabowie trzymają raczej w złocie oszczędności. Jak dom był zbombardowany, no to gdzieś to złoto pewnie w ruinach jest do wydłubania, no ale nie kiedy te bomby cały czas spadają. Więc na dzień dobry poproszę $5000. Wszyscy dookoła patrzą krzywo, że to ci szyici, ci z Hezbollahu, to kto wie, czy Izraelczycy nie zrzucą na nas też bomb, jak oni tutaj przyjadą. Więc jest niechęć, jest takie trzymanie dystansu i to jest jedna, jedyna rodzina o nawet niezłym statusie, a są ludzie, którzy nie mają w ogóle dokąd pójść, nie mają żadnych oszczędności i oni gdzie? Będą spać w samochodzie, będą spać w namiocie gdzieś w parku, rozbiwszy ten namiot albo na plaży i albo wylądują do takiego schroniska, gdzie będzie kilkaset innych rodzin razem z nimi na wielkiej hali, tylko poprzedzielani plandekami albo no, jakimiś takimi moskitierami, więc nie ma żadnej prywatności. Kryzysy uchodźcze, których my nie widzimy, nie mamy często świadomości, jak one są tragiczne, co z tego, że przeżyjesz, jeżeli widzisz upadek swojej rodziny, widzisz, że twoje dzieci nie mogą pójść do szkoły, nie żyjesz na tej samej stopie, co kilka miesięcy temu. I to jest tragedia do tych ludzi. Oni się nie mogą pozbierać. W międzyczasie równie dobrze może być tak, że w ogóle zginie ktoś z tej rodziny. Że trójka wyjedzie, a trójka zginie. I wtedy trauma zostaje z takim człowiekiem na całe życie. Trauma, ale też taka chęć zemsty. Ja byłem niewinnym człowiekiem. Czemu oni mi to zrobili? I ta nienawiść narasta przez pokolenia.
3: Ja spirala. Spirala nienawiści i takiej właśnie pytania dlaczego. I ja niedawno poznałem już historię, właśnie Libańczyk, który został deportowany, wykształcony, władający kilkoma językami, miał własne zresztą firmę, przesiedział w Niemczech, później w kilku obozach, to wydłużyło się do 1,5 roku, i wrócił. Dobrze, że miał gdzie wrócić, tam była jego rodzina. Natomiast z informacji, która tak przekazywano mi, narasta w nim gniew. Nagle on zaczął się interesować polityką. Oczywiście ja nie mówię, że stał się terrorystą, ale to wszystko jest to tak kruche, a jednocześnie pamiętajmy, że tymi większością tych negatywnych działań politycznych, wojskowych, zarządzają ci, którzy robią to celowo. Na to, żeby skłócić między sobą nacje na lata, żeby doprowadzić do radykalizacji tych wszystkich zachowań, żeby sąsiad wystąpił przeciwko sąsiadowi. No nie chcę, żeby to było tak banalnie, ale zobaczcie państwo, raz na jakiś czas mamy z tym do czynienia. Jugosławia była i nagle sąsiad strzelał do sąsiada. Wszędzie tam jeszcze dodatkowo, gdzie tak jak Radek mówisz, tam gdzie pierwszym wyznacznikiem albo istotnym wyznacznikiem jest kwestia religii, no to tym bardziej źli ludzie to podsycają i napuszczają na siebie. Rolą organizacji takich jak my jest to, że łatwiej pomaga się, kiedy jest taki zryw, jak u nas też był, gorzej i trudniej, ale bardziej wymagający i odpowiedzialnie pomaga się wtedy, musimy pomagać, kiedy no już nie ma takiego wsparcia, czy sympatii, czy przyzwyczajamy
1: albo
3: się do czegoś.
1: Albo kiedy jesteśmy już zmęczeni tą pomocą.
3: Kiedy jesteśmy zmęczeni, bo też mamy do tego pełne prawo.
1: Długo.
3: Dokładnie. Kiedy uwaga jest skierowana już na coś innego. A tutaj dzieją się te dramaty poszczególnych ludzi, czy poszczególnych rodzin.
1: Kontekst kulturowy jest też niezwykle istotny. Sytuacja no i polityczna, i kulturowa, i też światopoglądowa, to też ma ogromne znaczenie. To, co już też mówiliście, jak ważne jest poznanie w ogóle tego, co dzieje się wokół całej sytuacji. Ale też ja tutaj patrzę sobie tak na to, że niestety bardzo często gdzieś i mass media, i jakaś opinia społeczna, publiczna, gdzieś te nastroje takie negatywne, one też czasami biorą górę, czasami zmieniają się, jak mówiłeś o tej chociażby fali zrywu, także jest ta większa pomoc. PCK organizuje w najbliższym czasie pikniki integracyjne w różnych miastach w Polsce, między innymi Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Łódź, Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa, Wrocław. Jaki jest cel tych pikników? Po co to robicie i dlaczego no, pewnie chcielibyście zaprosić, podejrzewam, mieszkańców tych miast, aby przybyli czy wzięli udział w tych piknikach?
3: Dzień dobrych spotkań, poznajmy się, takie jest hasło, bo cały czas jest jedno podstawowe cel, integracja, poznawanie się, uczenie się od siebie nawzajem i im większa dezinformacja, no pamiętajmy, tak mówimy, no, ktoś też celowo skłócając kogoś w Libanie, czy skłócając kogoś w Europie Wschodniej, wykorzystuje fenomenalnie te wszelkie narzędzia fejku, dezinformacji. My jesteśmy tym zmęczeni. Sytuacja ekonomiczna też bywa różna. Czasami drobne rzeczy, które obcym, że tak powiem, chociaż mówię to w cudzysłowie, wybaczaliśmy i wybaczamy w pierwszych dniach, one do rangi pewnego problemu narastają, więc im więcej będzie zrozumienia, współpracy, im więcej będzie asymilacji, tym lepiej. Podam przykład. Mam zaszczyt być także wolontaryjnym prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża na Mazowszu i rozmawiam ze swoimi koleżankami i kolegami z Mławy. I tam z racji takiego posadowienia dużych firm, i mniejszych, i tutaj elektronicznych, a tutaj spożywczych czy hodowlanych. Od pierwszej fali, od 2014 roku, tam pracowało mnóstwo Ukraińców. Dziś, drodzy państwo, po tym, że rozniosło się, że tam są przyjazne warunki, że jest miejsce pracy, dziś w okolicy, Mławiej w okolicy, ponad 20% to są obcokrajowcy, są cudzoziemcy, pochodzące z, uwaga, 36 nacji.
1: Szok.
3: Szok. Dziś tam jest Kolumbia, Malezja i Filipiny. I teraz to jest to, o czym, co podkreśla Radek, bo on tam był i wie, jak to wygląda. Z niektórymi jeszcze można się porozumieć, bo jest, załóżmy, tłumacz, no ktoś, to zna hiszpański w okolicy, ale nie zawsze tak jest. Czasami przy okazji Wielkanocy docieraliśmy tych ludzi, no bo część, no to są chrześcijanie, więc kościół był takim też naturalnym miejscem, gdzie spotykamy się, gdzie nawzajem współpracujemy, ale część to jest ludzi, która nie włada żadnym językiem i jest zupełnie inna kultura. I dwudziestokilkutysięczna Mława. Więc tej edukacji obywatelskiej, która trzeba przyznać przez ostatnie lata, to nie była najistotniejsza rzecz przez dziesięciolecia w naszym kurikulum w szkole, przyznajmy to. To było gdzieś tak bardzo odległe, nagle to tutaj jest. I słuchajcie państwo, no, wydaje mi się, że jest oczywiste, że jesteśmy pewnego rodzaju przedmurzem i cały czas zjawisko uczenia się, przyjmowania ludzi, tłumaczenia im różnic kulturowych, przepisów, nawyków będzie przed nami. Jeżeli takie będą zmiany klimatyczne i rzeczywiście takie będą temperatury nawet gdzieś na oceanie czy w Azji, to ci ludzie naturalnie ruszą i będą szli w naszą stronę, więc to nas czeka.
1: To nas czeka. Radek, jak można pomóc, jak można wesprzeć, bo tych działań, tak jak już wspomniałeś, prowadzicie bardzo dużo w wielu miejscach na świecie. Jeśli chodzi o właśnie pomoc dla uchodźców przez Caritas Polska.
2: Na naszej stronie internetowej www.caritas.pl/rodzina znajduje się opis naszych głównych działań w ramach programu Rodzina Rodzinie. I zachęcam państwa do zapoznania się i do wsparcia nas swoim datkiem.
1: Jeśli chodzi o PCK?
3: Podobny mechanizm www.pck.pl. Tam opisane są programy, tam opisane są możliwości zaangażowania się jako wolontariusz, wsparcia rzeczowego czy też finansowego. Czekamy na wpłaty, na darowizny, ale także na pomysły i spostrzeżenia, jak w obecnej sytuacji i w latach przyszłych, nie tylko w obliczu kryzysu, tylko pamiętajmy, że tutaj bardzo często mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy też nazwać codzienną pomocą, bo pamiętajmy, że tlą się pewne konflikty, czy one są zapomniane, no to wspominamy szczęśliwie Sudan, ale to nie jest coś, co jest w mediach często, a tam skala tragedii jest ogromna. Pamiętajmy też, drodzy państwo, że my jesteśmy szczęściarzami. Na mapie prawie 200 państw na świecie jest tylko 50 prawdziwych takich stabilnych demokracji, gdzie można oczekiwać, wymagać stabilnego systemu zdrowia, edukacji, systemu politycznego. Jeżeli gdzieś jest wojna zewnętrzna czy wewnętrzna, jeżeli do tego dołożymy wyniki klęsk żywiołowych i katastrof, chyba każdy tutaj myśli od razu o wschodzie, o rogu afrykańskim, tak. Ale potężna susza jest w stanie zniszczyć każdą, nawet silną gospodarkę. Jeżeli do tego dodamy konflikty etniczne i wojnę, no to tam mamy kumulację powodów, że ludziom będzie źle.
2: Dlatego musimy płacić podatek od szczęścia.
3: Podatek. Tak, szlachectwo zobowiązuje.
1: Od szczęścia. Ja chciałam poprosić o takie słowo przesłanie, ale Michał Mikołajczyk już je praktycznie wypowiedział o tym, że jesteśmy szczęściarzami, ale do ciebie jeszcze, Radku, zwracam się też z tym pytaniem. Co byś chciał na koniec jeszcze przekazać naszym słuchaczom, bo my często, tak jak już tutaj padło, jesteśmy znużeni, zmęczeni pomocą, mamy też jakieś swoje przecież problemy, tak? Mimo tego, że jak wspomniałeś, Michale, jesteśmy szczęściarzami, ale jakieś nasze, nie wiem, prywatne rozterki, różne sprawy, każdy ma swoje różne i ważne przeżycia. Natomiast to, co na początku powiedzieliśmy i chyba tym warto spuentować, że za każdym uchodźcą kryje się konkretna historia człowieka. Jak o tym nie zapomnieć?
2: Ja myślę, że w naszej sytuacji, nas jako stabilnej gospodarki, stabilnego państwa, nawet jeżeli nie mamy czasu, nawet jeżeli nie mamy przede wszystkim możliwości pomocy w innych krajach, czy to przez organizacje, czy to przez jakieś własne osobiste działania, myślę, że bardzo ważne, takim minimalnym krokiem, minimalnym wysiłkiem, który każdy powinien podjąć, jest po prostu bycie świadomym tego, co się dzieje, zapoznanie się z sytuacją, jak w ogóle zaczął się ten konflikt, ten czy inny, jakie były strony, skąd to się wzięło, bo jesteśmy, tak jak już Michał zauważył, jesteśmy jako społeczeństwo bardzo podatni na manipulacje, na jakieś fejki. Należy we własnym zakresie, w jakichś sprawdzonych źródłach sprawdzać, co się dzieje, dlaczego coś się dzieje i dzięki temu, mając lepszą świadomość tego, jakie były przyczyny, jesteśmy w stanie też bardziej zapanować nad rezultatami, lepiej rozumieć tych migrantów, tych uchodźców i nie powielać błędów, które inni chcą, żebyśmy powielali.
1: czyli korzystać na naszej niewiedzy czy braku informacji, czyli lekcja edukacji do odrobienia przed nami po to, żeby lepiej zrozumieć, co dzieje się na świecie i w jakim my jesteśmy położeniu. Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy na Bliskim Wschodzie Caritas Polska i Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego Polski Czerwony Krzyż, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Myślę, że będzie kontynuacja, bo temat jest, wydaje mi się, jeszcze bardzo szeroko otwarty.
3: Dziękuję bardzo, spokojnego wieczoru.
1: A po godzinie 21 zapraszam na rozmowę z Kacprem Kitą, politologiem, publicystą i autorem książki Epoka chaosu, dlaczego świat skręca w prawo. Chaos, zamieszki, wojny, to dzieje się na świecie. Przeniesiemy się trochę do innej strefy, bardziej politycznej. Także zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, ze mną już zapowiadany gość Kacper Kita, politolog, publicysta, autor wielu, wielu książek, ale dziś rozmawiamy o tej szczególnej, najnowszym, najmłodszym dziecku, jeśli tak mogę powiedzieć, literackim, Epoka chaosu. Dlaczego świat skręca w prawo? Witam bardzo serdecznie.
2: Witam również serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Polecam od razu Państwu książkę, no nie chciałabym powiedzieć, że grube to miszcze. Grube jak grube, ale na pewno warte przeczytania. Jak długo zajęło napisanie książki?
2: No, trochę ponad rok od początku, od momentu pomysłu, to mniej więcej rok. Było to rzeczywiście trochę poważniejsze wyzwanie niż w przypadku poprzednich trzech książek. Poprzednie trzy książki wszystkie były skupione na konkretnym, wybranym zagadnieniu, a tutaj zależało mi właśnie na szerszym ujęciu zagadnień dotyczących, no, w zasadzie całego świata zachodniego.
1: No właśnie, to jest trochę taka diagnoza, ja bym nawet odważyła się powiedzieć, świata zachodniego, naszych sąsiadów, tego, co się dzieje, tego, jak media, jak internet, jak technologie, big techy wpływają na nas, na nasze decyzje. Także to jest naprawdę szerokie opracowanie i teza, która gdzieś wysnuwa się na pierwszy plan, ale również trochę przebija się już przez tytuł, że świat, który znaliśmy, właśnie się kończy. Co powstanie na jego gruzach? Generalnie dlaczego świat skręca w prawo? No takie są wnioski końcowe, ale zanim do nich dojdziemy, to faktycznie dlaczego uważasz, że teraz jest taki czas chaosu, politycznego przełomu? Co determinuje taką tezę?
2: No, przede wszystkim wydaje mi się, że jak popatrzymy sobie na wszystkie duże kraje zachodnie, o nich pisze w swojej po kolei w kolejnych rozdziałach Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, to we wszystkich nich, jak sobie zestawimy sytuację 15 lat temu i dzisiaj, to wszędzie doszło do znaczącej destabilizacji politycznej. We wszystkich tych dużych krajach europejskich doszło do załamania się systemu dwupartyjnego, który przez dziesięciolecia po II wojnie światowej w przypadku większości z tych krajów, zwłaszcza w Niemczech i Wielkiej Brytanii, we Francji od lat 50. mniej więcej, mieliśmy stabilność polityczną, na przykład no, w Niemczech mamy pierwszy raz od lat 60. sytuację, w której ktoś zostaje kanclerzem i nie jest w stanie uzyskać reelekcji. Co więcej, Scholz nawet nie skończył tej jednej pełnej kadencji, nie był w stanie dociągnąć. Merz też w tej chwili po roku rządów ma poparcie rzędu kilkunastu procent. We Francja pobiła wszelkie rekordy liczby rządów, które upadły w ciągu ostatnich dwóch lat. We Wielkiej Brytanii spotykamy się akurat w dzień dymisji premiera, gdzie też w ciągu 10 lat kraj, który przez lata był takim synonimem stabilności dwupartyjnego systemu, w ciągu 10 lat mamy 6 kolejnych upadków rządów, tak? No to jest seria, której Wielkiej Brytanii po prostu w ostatnich dziesięcioleciach po II wojnie światowej nie było momentu, w którym do czegoś takiego by doszło, tym bardziej, że równolegle i tradycyjna prawica i tradycyjna lewica zmagają się z konkurentami. I tak można bardzo długo wymieniać, bo chodzi mi o to, żeby pokazać, że to nie jest tylko Donald Trump, o którym słyszymy najczęściej, który jest oczywiście najbardziej widowiskowy, taki bombastyczny wręcz, z różnymi swoimi zachowaniami, decyzjami, swoją retoryką, ale to jest zjawisko dużo szersze, jakkolwiek w samych Stanach Zjednoczonych też. To jednak jest pierwszy raz od XIX wieku, że mamy 4 kolejne kadencje, które są naprzemiennie. Demokrata, republikanin, prawda? Nikt nie jest, żadna ze stron nie jest w stanie trwale przeciągnąć na swoją stronę, choćby na 2 kadencje z rzędu, prawda? No i to jest sytuacja, w jakiej się tak naprawdę znaleźliśmy. Ona jest bardzo ważna, dlatego że nam jako Polakom przez lata mówiono, że my w ramach tego naszego aspirowania, zrozumiałego aspirowania do Zachodu, no powinniśmy dążyć do tych właśnie wzorców stabilności politycznej, społecznej, ekonomicznej. Tylko...
1: Ja tutaj wejdę od razu, bo to, co opisałeś i pokazałeś o tych naszych sąsiednich zachodnich krajach, ale też i światowych, patrząc na Stany Zjednoczone, to czy u nas jest stabilnie jednak? To się okaże pewnie, tak? Przy najbliższych wyborach, no ale to trochę nie idzie w parze z tym, co mówisz, co dzieje się wokół, bo jednak no mieliśmy, tak, 2 kadencje jednej z największych partii w Polsce. Nie wiemy, co się wydarzy przy najbliższych wyborach, więc Nie wiem, czy my nie powinniśmy powiedzieć, że my jesteśmy raczej stabilni, przynajmniej na ten moment.
2: Jak na standardy zachodnie, Polska jest dzisiaj względnie stabilna. Rzeczywiście, no mieliśmy dwie kadencje rządów PiS-u, wcześniej dwie kadencje rządów Platformy. Dzisiaj mamy to, co mamy, no to nie ma, no, wszyscy wiedzą, ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. Także ze względu na tę dwugłową egzekutywę, ale zasadniczo rzeczywiście Polska jest względnie stabilna.

0: Świat zachodni dotykają także nas i mogą w dalszej perspektywie pogłębiać ten chaos, no ale oczywiście w Polsce, Polska ma swoją specyfikę, tak, chociażby dlatego, że u nas obie te główne partie są jednak silnie związane z takimi silnymi przywódcami, którzy tę scenę polityczną są w stanie trwale cały czas dominować. W Niemczech, w Wielkiej Brytanii ci przywódcy się zmieniają dużo częściej i dużo trudniej jest komukolwiek w tak trwały sposób także utrzymać kontrolę nad swoją partią. Tak jak w Polsce to mamy w przypadku Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. No, to co widzimy w Wielkiej Brytanii jest tego najlepszym przykładem, ale podobnie jest w Niemczech, podobnie jest poniekąd we Włoszech. Każdy kraj ma oczywiście swoją specyfikę, ale rzeczywiście Polska... No nie możemy powiedzieć, że dzisiaj jakby coraz może i tak, coraz mniej jest rzeczy, o których my możemy zazdrościć naszym sąsiadom, czy dalej położonym
1: tu ten punkt, który tobie
0: zachodnim.
1: Przerwałam, jak rozumiesz, tak? Czyli ten zachód, do którego zmierzaliśmy, to już go nie ma. Albo on się zmienił totalnie, tak?
0: No zdecydowanie, to znaczy myślę, że powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że tego zachodu, do którego my aspirowaliśmy, czyli zachodu stabilnego politycznie, stabilnego gospodarczo, w którym istnieje państwo dobrobytu, w którym ludzie są zadowoleni, w którym ludzie wierzą, że ich dzieci będą żyły na wyższym poziomie niż oni sami i to jest coś, co nadaje jakiś sens ich pracy, tego już nie ma, tak? No dzisiaj badania społeczne na przykład właśnie pokazują kolejne, że dzisiaj jakby bardzo wzrosło to i dzisiaj jest w zasadzie większościowe przekonanie, dość mocno większościowe, że kolejne pokolenie będzie miało tak samo albo gorzej, prawda? No i to jest coś, co z naszej perspektywy jest zupełnie abstrakcyjne, tak? Jak się pamięta Polskę 20 lat temu i dzisiaj, no to ten progres jest oczywisty i cały czas jednak mamy nadzieję na to, że ten wzrost będzie dalej następował. No ale w krajach takich jak właśnie Francja czy Wielka Brytania tak już nie jest, czy Stany Zjednoczone, prawda? No stąd też nagromadzenie tych frustracji, które są później wylewane w wyborach. Chociaż myślę, że czynniki materialne są tylko jednym z tych elementów pchających do chaosu, ale są na pewno czymś bardzo istotnym. Tak naprawdę moim zdaniem załamał się pewien kontrakt społeczny między tymi partiami politycznymi, które dominowały świat zachodni, które zapewniały ludziom pewien poziom dobrobytu, pewien poziom perspektyw awansu społecznego, pewien poziom bezpieczeństwa. No i dzisiaj także jakiejś jednak stabilności instytucjonalnej, dzisiaj także na takim poziomie czysto tożsamościowym, tak? Te społeczeństwa są często bardzo rozchwiane, bardzo głęboko podzielone, coraz mniej jest wartości, które łączą, tak? Jeżeli ludzie mają inne pochodzenie, inną religię, inne wartości, inną kulturę, to dużo trudniej już jest im żyć pokojowo wszyscy ze sobą.
1: A do tego jeszcze dochodzą media społecznościowe, nowe technologie, do tego to jeszcze dojdziemy, ale wyczytałam takie zdanie, piszesz, że stare partie są partiami starych ludzi, więc ja idę dalej w tym toku myślenia, czy to znaczy, że nowe partie, które powstają, to właśnie będą młodzi ludzie, to o to chodzi i że generalnie musi dojść do takiego przetasowania pokoleniowego na scenie politycznej, no że ci młodzi muszą wypchnąć tych starszych, co zawsze gdzieś się dzieje i działo i pewnie dziać będzie. Czy to jest ten kierunek, czy niekoniecznie?
0: Myślę, że to jest jeden z czynników, bo oczywiście to jest, tutaj byłoby jakimś ryzykiem dokonywać nadmiernych uproszczeń. W Polsce też wielokrotnie już się z tym spotykaliśmy, prawda, że w kolejnych wyborach mówiliśmy tam, że teraz to wszyscy młodzi są prawicowi, a potem, że wszyscy młodzi są lewicowi, prawda, a potem, że znowu. No, rzeczywistość jest taka, że każde pokolenie jest politycznie podzielone, ale faktycznie to już jest jakby, w Polsce mimo wszystko ten system polityczny, który mamy, on jest stabilny, on jest też względnie młody, on ma dopiero 20 lat mniej więcej, nie? A tutaj mówimy o krajach, których te same partie rządziły na przemianie nie 20, tylko na przykład 60 albo 80 lat, prawda? Tak jak jest w Wielkiej Brytanii, że od 80 ponad lat mamy na przemianie konserwatystów i Partię Pracy. Przynajmniej na razie, tak? Czy we Francji przez 60 lat mieliśmy golistów i socjalistów na zmianę. Natomiast czy w Niemczech tak samo i tak dalej. No i tutaj jednak widzimy bardzo wyraźnie, na przykład we Francji, gdyby nie ludzie po 60, gdyby nie wyborcy po 60, Emmanuel Macron już w poprzednich wyborach nie wszedłby do drugiej tury, tylko w drugiej turze znaleźliby się reprezentanci z jednej strony Zjednoczenia Narodowego, z drugiej strony

0: Granic niepokornych, czyli ugrupowań, które przez lata były wskazywane jako te dwie skrajności. I to jest całkiem możliwy scenariusz także w tych wyborach, które we Francji będziemy mieli za 9 miesięcy. Natomiast bardzo podobnie jest w Niemczech. W Niemczech też to mocno widać, że wyborcy starsi są po prostu przyzwyczajeni do partii, które były całe ich życie, tak? No bo oni całe życie na nich głosowali, oni też prędzej funkcjonowali w ramach jakichś zakorzenienia w strukturach społecznych, które dawały im poczucie jakiegoś jednak zadowolenia materialnego, jakiegoś zakorzenienia społecznego. Bo też często ci ludzie, kiedy sami byli młodzi, to ich kraj lepiej wyglądał. I oni w związku z tym przyzwyczaili się i w związku z tym są w stanie gotowi bardziej bronić tego porządku. To jest trochę inna sytuacja niż w Polsce, gdzie z kolei starsi ludzie pamiętają, że Polska te 20-30 lat temu wyglądała zdecydowanie gorzej niż dzisiaj. I pod tym względem oni są mniej chętni do tego, żeby bronić jakiegoś starego porządku. Tylko że ten stary porządek też w naszym wypadku nie oznaczałby tych samych partii co dzisiaj, a co dzisiaj rządzą, a w ich wypadku oznacza, tak? No bo CDU, SPD rządzą naprzemiennie od II wojny światowej, tak? Więc to jest jakby bardzo, bardzo głęboki poziom osadzenia, które nam sobie w Polsce troszkę trudno wyobrazić, bo nie mieliśmy aż tak długiej ciągłości po prostu sceny politycznej. A w tych krajach jednak można to sobie, można to wyraźnie po prostu zobaczyć, tak? W Niemczech to jest bardzo prosta zależność. Partie takie jak z jednej strony AfD, z drugiej strony Linke. Im młodsi wyborcy, tym wyższe poparcie i CDU, SPD, im starsi wyborcy, tym wyższe poparcie. Natomiast oczywiście to nie jest wykute w skalę, tak?
1: To się kiedyś zmieni. Historia... Ja tylko zauważę, że mamy jednak starzejące się społeczeństwo. Europa się bardzo starzeje w stosunku do innych kontynentów. Demografia jest ogromnym wyzwaniem, myślę, że dla, jeśli nie wszystkich, to większości krajów europejskich. Więc też jakby to potwierdza się nawet, że jeżeli już te pokolenia wcześniej głosowały na jakieś konkretne ugrupowanie, a one cały czas funkcjonują i istnieją, to dopóki nie dojdzie do tej zmiany pokoleniowej, która i tak prędzej czy później nastąpi, tak jak powiedziałeś, to wszystko nie jest raz na zawsze w skale wykute, to się gdzieś zaczyna sączyć. Może to jest ten moment właśnie tej takiej zmiany.
0: No, to jest, to oczywiście będzie pytanie o to, na ile partie dotychczas silne będą wybierać taktykę jakiejś próby docierania do młodszych wyborców, a na ile jednak będą, tak jak powiedziałaś, mówić, tych młodszych wyborców nie ma aż tak dużo, my będziemy przede wszystkim dbać o starszych, bo ich będzie coraz więcej, ludzie żyją coraz dłużej, oni też, starsi wyborcy często tam jest wyższa frekwencja w wyborach i tak dalej. Więc to jest poniekąd racjonalna taktyka. Natomiast oczywiście ona może być taktyką bardziej na przeczekanie niż powrót do pozycji tak silnej jak kiedyś. To jest bardziej obrona tego swojego stanu posiadania.
1: Czyli na ten moment się sprawdza, ale niebawem może przestać się sprawdzać. Kacper Kita, politolog, publicysta, autor książki, o której dzisiaj rozmawiamy, Epoka chaosu, dlaczego świat skręca w prawo, jest moim Państwa gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Kacper Kita, redaktor Nowego Ładu i autor książki, o której dziś rozmawiamy, Epoka chaosu, dlaczego świat skręca w prawo. Chciałabym wrócić jeszcze do Donalda Trumpa. Użyłeś takiego sformułowania, które zapadło mi w pamięci, że jego funkcjonowanie, działanie jest bombastyczne. Spodobało mi się to, nie ukrywam. Pociągnę ten wątek. Rozmawiamy o tym, że starzeje się społeczeństwo. Widać, jak to też przekłada się na wybory, na wyniki wyborcze. Partie, to też powiedziałam o tym, czy wyciągnęłam gdzieś to zdanie, że stare partie to partie starych ludzi. Natomiast oczywiście tutaj mówimy o prezydencie, tak? Więc to też, który nie jest najmłodszy wiekiem, nie ujmując mu absolutnie niczego, jeżeli chodzi o wiek czy metrykę, ale no nie jest, ale nie wiem, czy tą bombastycznością on trafia do młodego pokolenia, bo chyba całkiem wysokie noty ma wśród młodszego pokolenia.
2: Na pewno Trump w wyborach w 2024 roku, które dały mu drugą kadencję, był w stanie uzyskać bardzo dobre wyniki wśród najmłodszych wyborców i to było rzeczywiście ciekawe. To pokazuje, chciałem też rzeczywiście może uzupełnić tym to, o czym mówiliśmy przed przerwą, bo faktycznie to nic nie jest wykute z kalei, w tym sensie zarówno starsi politycy mogą umiejętnie trafiać do młodszych, jak i oczywiście stare partie mogą kreować ze swego grona młodszych przywódców i docierać do młodszych wyborców. Trump jest ciekawym przykładem, bo on jest najstarszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Ma już teraz skończone 80 lat. No, dba o siebie, możemy tak powiedzieć, na swój sposób. On umiał wejść w rolę kogoś, kto ma dystans do siebie, kto także reprezentuje, ale to chyba najważniejsze było to, że młodzi ludzie często chcą zmiany, mają różne idealistyczne przekonania i Trump umiał w ostatnich wyborach docierać do nich za pomocą ich kanałów, podcastów, mediów społecznościowych, w tym podobno jego najmłodszy syn mu bardzo pomagał i umiał komunikując się z młodymi tam, gdzie oni są, a po drugie dotrzeć z przekazem, że on odpowie na problemy, z jakimi oni się mierzą i na pewną potrzebę właśnie zmiany. Tylko oczywiście pytanie, czy to jest kapitał, który on będzie w stanie trwale utrzymać, tak? No w perspektywie, on sam już nie będzie startował w żadnych wyborach, tak? Ale jego partia, obie partie tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych mierzą się z tym, że mają na czele raczej właśnie starszych przywódców, a ci młodzi ludzie często przerzucają głosy z wyborów na wybory.
1: Ja odniosę się jeszcze do tego, co mówisz o wykorzystaniu tych mediów społecznościowych i sposobie dotarcia do młodych ludzi. Powiem tak, przyglądałam się mocno, jak wygląda komunikacja na platformie X prowadzona przez Donalda Trumpa, ale również pierwszą damę, czy w ogóle patrząc szerzej córkę, rodzinę Trumpów i no, był taki moment, być może teraz uległo takiej zmianie, że naprawdę te teksty były jednozdaniowe, dosłownie, bardzo krótkie. Jeśli jesteś za, podaj dalej, podnieś rękę, skomentuj, daj serduszko. I naprawdę coś bardziej w stylu takich, bym powiedziała, tabloidyzacji wręcz, bo tam nie było jakiegoś głębszego przekazu, dłuższego, które by mogło cię zmęczyć. To był po prostu obrazek i jedno krótkie przesłanie. Potem nawet zaczęłam sprawdzać, jak polscy politycy, jak to wygląda na naszej arenie polskiej, X-owej, jak to działa. I w moim odczuciu niektórzy nawet gdzieś tam trochę może gdzieś inspirowali się, bo były coraz krótsze, takie shorty, takie po prostu jednozdaniowe, coś co no jakoś nawet wydaje się, że nie pasuje do tych przekazów politycznych, ale tutaj może za długo się rozwiodłam na ten temat, natomiast trochę wspomnieliśmy nowe media, nowe technologie, bańki informacyjne, big techy, to wszystko ma niesamowity, ogromny wpływ również na nasze później decyzje przy urnach wyborczych.
2: Tak, to niewątpliwie ma wpływ, chociaż ja też nie uważam, żeby to był jakiś jedyny czynnik. Myślę, że bardzo...
1: Ale dla młodszego pokolenia może stać się niebawem ten czynnik decydujący.
2: To tak, tylko też pamiętajmy, do jakiej rzeczywistości społecznej przychodzą media społecznościowe i świat kreowany przez algorytmy, przez wielkie korporacje. To znaczy ci młodzi ludzie już w punkcie wyjścia są w rzeczywistości rozpadających się więzi społecznych i gorszych perspektyw materialnych. I już na świat znajdujący się w kryzysie dodatkowo zostały nałożone media społecznościowe, gdzie no widzimy niestety dość wyraźną korelację w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w wielu badaniach między po prostu na przykład liczbą zaburzeń lękowych, prób samobójczych, różnego rodzaju problemów psychicznych młodych ludzi, a pojawianiem się właśnie smartfona, nadmiernym korzystaniu z mediów społecznościowych. No i to jest czynnik, który na pewno destabilizuje ludzi jako takich i później ci zdestabilizowani ludzie często no, też mogą być podatni na różne wybory polityczne w związku z tym.
1: I są w jeszcze większym chaosie, o którym ty tutaj permanentnie wspominasz, ale też pokazujesz, że świat skręca w prawo. Czy właśnie ten chaos, czy to takie jakieś, nie wiem, zaburzenie funkcjonowania demokracji, jeżeli mogę tak to ogólnie ująć, ale też ten świat technologii, który gdzieś nakłada się na to wszystko, czy to pokazuje, że ludzie szukają powrotu do, nie wiem, dla siebie jakichś wartości, które były wcześniej odrzucili poprzez lata, poprzez różne czynniki, które miały na to oddziaływanie i teraz gdzieś chcą dojść do jakiegoś źródła? Czy to niekoniecznie?
2: Są tacy ludzie, z pewnością, natomiast myślę, że to jest jednak mniejszość. To znaczy w ramach bardzo wyraźnie rosnących, bo też we wszystkich tych krajach, jak sobie zestawimy, to się oczywiście waha, ale trend partii alternatywnej prawicy w krajach zachodnich, mówię oczywiście, no to ten trend wzrostowy nie bierze się znikąd i jakkolwiek, tylko też musimy sobie zdawać sprawę, że to nie są, każde ugrupowanie ma swoją specyfikę, ale to nie są ugrupowania często mające jakiś bardzo pogłębiony program pozytywny. W dużej mierze zarówno ich wyborcy, jak i często politycy to są ludzie, którzy bardzo mocno krytykują takie demokratyczno-liberalne status quo, bardzo ostro odnoszą się do kwestii takich jak imigracja, czy polityka klimatyczna, czy polityka tożsamościowa, czy suwerenność państwa narodowego i tak dalej, ale tym zasadniczym wyzwaniem, moim zdaniem, będzie dla tych ruchów, po pierwsze, jak już dojdą do władzy, to, żeby być skutecznym w rządzeniu i po drugie, żeby mieć jakiś przemyślany, pogłębiony, bardziej program pozytywny. I myślę, że to szukanie wartości, o czym mówisz, to jest dobra droga naprzód, tylko to jest droga, której świadomość, są tacy ludzie w ramach tych partii. W Stanach Zjednoczonych to widzimy, tak, że jest pewna grupa takich właśnie intelektualistów czy polityków odwołujących się do potrzeby powrotu do takich właśnie tradycyjnych wartości. No J.D. Vance jest takim przykładem kogoś, kto bardzo dużo mówi na przykład o tym, jak ważne jest odbudowa stabilnej rodziny jako fundamentu społeczeństwa. We Francji też się tacy ludzie znajdą. Natomiast jakimś, myślę, właśnie zasadniczym wyzwaniem dla tych ruchów będzie, żeby do tych wartości faktycznie wracać, a nie skupiać się tylko na negacji liberalizmu, bo trzeba też być za czymś. I to jest też, myślę, coś, co my jako Polacy możemy tym ruchom, tym środowiskom intelektualnym, politycznym od siebie zaoferować. To znaczy, my jednak jesteśmy cały czas bliżej tych wartości chrześcijańskich i innych. I możemy wskazywać, że to jest prawdziwa jakaś ważna odpowiedź. Bo też, no, jak się już, nawet jeżeli by się, prawda, tylko to jest, nawet jeżeli by się rozwiązały już ileś tych problemów, chociaż to będzie bardzo trudne, które jakby zwalczyło to, co się identyfikuje jako zło w społeczeństwie, albo jako źródła tych problemów, no to później też trzeba na czymś to społeczeństwo odbudować. I myślę tutaj, po pierwsze, to, co jest dla wszystkich zrozumiałe, to myślę, potrzeba odbudowy więzi międzyludzkich, bo te więzi w świecie rzeczywistym to jest coś, co jest dzisiaj bardzo zaburzone. Młodzi ludzie, którzy się wychowują w tym świecie, no to jest już zupełnie nieoczywiste właśnie, że oni będą mieli jakieś doświadczenia stabilizujące ich psychikę, ich funkcjonowanie, ale także my dorośli, prawda, no jesteśmy cały czas rozrywani przez smartfony, przez
1: powiadomienia, tak. Cały czas nam coś wyskakuje w tym telefonie, coś trzeba sprawdzić, nawet jak rozmawiamy ze sobą, to bardzo często mamy ten telefon w ręku i zerkamy w trakcie rozmowy. Nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenia, mam nadzieję, oby jak najmniej. No ja takie zachowania dostrzegam, że to tak bardzo po prostu na nas wpływa i wręcz nas rozprasza.
2: Zdecydowanie i to myślę jest jakieś zjawisko, z którego musimy sobie zdać sprawę, jeżeli chcemy odbudować zdrowo funkcjonujące społeczeństwo. Jakkolwiek nie jest jedyne, tak? No bo tych czynników znów. Smartfony weszły na świat, który już był w kryzysie, w którym już bardzo wzrosła liczba rodzin, które się rozpadały, w którym w świecie zachodnim doszło też do rozchwiania spójności społecznej poprzez masową pozaeuropejską imigrację, w którym już z jednej strony Kościół, a z drugiej strony związki zawodowe i inne organizacje, które kiedyś organizowały życie społeczne, tak? Wszystkie przez te ostatnie kilkadziesiąt lat raczej są na równi pochyłej. Z różnymi oczywiście fluktuacjami, ale jeśli chodzi o skalę zaangażowania społecznego, tak? I tutaj zarówno masowe przepływy ludzi, jak i masowe przepływy kapitału w świecie zachodnim, no raczej rozchwiały tą stabilnością społeczną, a to jest takie sedno, obok oczywiście rozwoju technologicznego, o którym już mówiliśmy, sedno tego paradygmatu liberalnego, tak? No i on nie przyniósł powszechnego dobrobytu, ani powszechnego szczęścia, tak? I teraz naszym zasadniczym zadaniem jest odcedzenie tego, co faktycznie jest dobre, korzystne, od tego, co jednak jest szkodliwe, bo widzimy, że no jeżeli w żadnym świecie zachodnim nie ma dzisiaj stabilności, to z czegoś to wynika.
1: Jedno jeszcze pytanie i proszę o jednozdaniową odpowiedź przed przerwą. Czy to też jest tak, że jeżeli świat skręca w prawo, czy widzimy też, że jest ten drugi kierunek takiej alternatywnej lewicy, że tutaj też to się umacnia, ten kierunek?
2: Ten kierunek jest słabszy, ale też się umacnia w konkretnych krajach, ale on jeszcze nie jest powszechny. Są kraje, w którym on jest bardzo silny, są kraje, w którym on jest słaby. Staram się to na przykładzie poszczególnych krajów opisywać.
1: I zaraz będziemy opisywać dalej. Ja zapytam ciebie też o Francję, bo tutaj widzę, że bardzo dużo się dzieje, ale też Włochy są ciekawym, nie wiem jak to powiedzieć, no może nie poligonem doświadczalnym, ale tam widać, że chyba ta prawa strona mocniej się trzyma. Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A my rozmawiamy z Kacprem Kitą, redaktorem Nowego Ładu i autorem książki Epoka Chaosu. Dlaczego świat skręca w prawo? Zatrzymajmy się przy Francji, bo to jest bardzo teraz emocjonujący obszar. Państwo w Europie. Czy faktycznie dzisiaj możemy powiedzieć, że Francja jest jednym z najważniejszych laboratoriów politycznych, jeśli do zmiany przy najbliższych wyborach prezydenckich doszłoby? I ten, który teraz ma największe przynajmniej notowania, Bardella, wygrałby no najbliższe wybory prezydenckie.
2: Tak, no ja nie mam wątpliwości, że wybory prezydenckie we Francji, które będą miały miejsce w kwietniu przyszłego roku, to są najważniejsze wybory, jakie dla polityki europejskiej w najbliższym czasie, dlatego, że jest to największy kraj, w którym ma szansę zajść głęboka polityczna zmiana, tak? No bo w Niemczech AfD rośnie, ale od władzy jest cały czas bardzo dalekie, a być może uda im się zdobyć jeden land, natomiast Zjednoczenie Narodowe, czyli partia Jordana Bardelli, partia Marine Le Pen, no ma dzisiaj według wszystkich badań bardzo duże szanse, po prostu przystępuje do tych wyborów w roli faworyta. Po drugie, we Francji prezydent ma bardzo dużą jednostkową władzę, tak? Tego rządu nie da się opalić, tylko prezydent na 5 lat ma po prostu ogromną we Francji władzę. Po drugie, Francja jest też przykładem kraju, w którym w zasadzie wszystkie inne tradycyjne ruchy polityczne, ten poziom ich dekompozycji zaszedł dużo dalej. To znaczy dwie partie, które przez 60 lat rządziły naprzemiennie, już spadły na poziom jednocyfrowy. I goliści, i socjaliści. Zostali zastąpieni przez różne inne ugrupowania, które w tej chwili mamy właśnie bardzo duże rozdrobnienie we Francji. Ale jednocześnie jest jeszcze jeden element ciekawego eksperymentu. No, pytałaś o tę alternatywną lewicę przed przerwą. No to także we Francji jest wyjątkowo silna alternatywna lewica w postaci Francji Niepokornej, Jean-Luc Mélenchona, który też no, z wyborów na wybory notuje coraz lepszy wynik. Miał 11%, potem 19,5%, w ostatnich już 22%, teraz startuje po raz czwarty. Jest niemała szansa, że to właśnie on wejdzie do drugiej tury z Bardellą, bo w tej chwili we Francji mamy pewność tego, że będzie kandydat Bardella albo Marine Le Pen 7 lipca, więc już niedługo będzie wyrok sądu drugiej instancji, który ostatecznie rozstrzygnie. Prawdopodobnie Le Pen zostanie z tych wyborów wykluczona i wtedy będzie Bardella, ale oczywiście sąd jeszcze tego nie rozstrzygnął, więc jeszcze tego na 100% nie wiemy. No i jest duża walka o to, kto będzie w drugiej turze. I Mélenchon ma silną pozycję na tej właśnie alternatywnej lewicy. Jest to polityk, no bardzo mocno lewicowy polityk, domagający się chociażby wyjścia z NATO, polityk zblatowany z Bractwem Muzułmańskim, polityk także bardzo, bardzo antyamerykański i taki bardzo mocno lewicowy gospodarczo, więc no raczej z naszej perspektywy dość wątpliwa postać, natomiast ciekawa w tym sensie, że on chyba najdalej zaszedł, jeśli chodzi o poziom poparcia z tych różnych ruchów, a przede wszystkim on zbudował ruch, który jest rzeczywiście także ruchem społecznym, to znaczy tak jak Zjednoczenie Narodowe weszło na poziom 35%, a jest to partia, która no istnieje już ponad 50 lat, a ona przez lata była na kompletnym marginesie, tak jak Marine Le Pen przejmowała partię 15 lat temu, to miała 0 posłów, tak? Dzisiaj ma już 140 i jest pierwszą siłą, jeśli chodzi o liczbę posłów we Francji, tak? I pierwszą siłą, jeśli chodzi o poparcie. Więc to jest niewątpliwie też skądinąd jej ogromne osiągnięcie i teraz ma szansę to jeszcze kolejny krok naprzód, jeśli chodzi o progres, postawić Bardella. No i to będzie bardzo ciekawe, jeżeli do tego faktycznie dojdzie, także w kontekście oczywiście relacji w Unii Europejskiej, tak? No bo to jest to zasadnicze pole, na którym Francja i Polska, jeżeli oczywiście doszłoby do zmiany politycznej tu, a i tym bardziej, jeżeli doszłoby kilka miesięcy później do zmiany politycznej w Polsce, no przestrzeń do współpracy, jak to nazywa Bardella, budowie nowej architektury europejskiej.
1: Czyli takie przetasowanie, tak, wręcz na tej arenie europejskiej.
2: To jest na pewno, jeżeli ma dojść do jakiegokolwiek przetasowania, to najprędzej w wyniku tych wyborów. W przewidywalnej przyszłości, żadnej innej perspektywy perspektywy na to poważniejszej niż te, to nie ma, tym bardziej, że ktokolwiek zostanie prezydentem we Francji, to prawie na pewno natychmiast rozwiąże Zgromadzenie Narodowe i będą zaraz potem wybory parlamentarne w czerwcu. Więc ma szansę mieć na 5 lat bardzo silną władzę. No i oczywiście to będzie pytanie, także jak ułożą się wybory, które będą w tym samym roku. Pamiętajmy, będzie mi taki maraton wyborczy, prawdopodobnie Francja, Hiszpania, Włochy, Polska, nie? Więc to jest też dlatego bardzo istotne w kontekście negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu unijnego, tak? Bo w tej chwili jest presja na to, żeby go przyjąć jeszcze przed tą serią wyborów. Jeszcze te ustępujące rządy, żeby go pozatwierdzały.
1: Ci starzy, jeżeli mogę tak odnieść się do pierwszej części.
2: I to na kolejne 7 lat.
1: A tu trzeba, no nie wiem, czy trzeba, czy nie trzeba, ale to młodsze pokolenie, młodsze nawet niekoniecznie wiekiem, ale też jakby jakimś pomysłem, rozmachem, no zapewne dojdzie, bo ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić. Natomiast wracając jeszcze do obozu Le Pen i do w ogóle pozycji, tak, mówiłeś o Marine Le Pen, która no bardzo mocno, tak, wywindowała partię, zaczynając prawie od zerowej liczby posłów, teraz jest największą siłą. Patrzę na kobiety, które funkcjonują w Europie. Giorgia Meloni, notabene też jesteś autorem książki o premier Włoch Giorgi Meloni. Przypomnij tytuł?
2: Meloni, jestem Giorgia.
1: Meloni, jestem Giorgia. Też miałam w rękach, bardzo wciągająca lektura, pasjonująca, polecam państwu. Meloni udowodniła, że prawica może skutecznie rządzić dużym krajem europejskim i to przykład takiej kobiety, która z jednej strony no, silną ręką trzyma władzę, a z drugiej jest kobieca w tym wszystkim. Ja robię jakieś takie zestawienie, ale wydaje mi się, że ona w ten sposób przyciąga do siebie też dużą rzeszę i wyborców, i społeczeństwa, i skupia taką międzynarodową uwagę, no bo tych kobiet nie ma aż tak wiele w polityce na tych najwyższych szczeblach.
2: Tak, to prawda. No, i Marine Le Pen i Giorgia Meloni są tego przykładami. No, ja też napisałem książkę o rodzinie Le Penów, więc do niej odsyłam zainteresowanych Francją, saga rodu Le Penów. Natomiast to jest ciekawe generalnie, że w tych trzech największych krajach unijnych, czyli w Niemczech, we Francji, we Włoszech, te siły alternatywnej prawicy wszystkie wzrosły w ostatnich latach, kiedy na czele stanęły kobiety. Bo jeszcze mamy Alice Weidel w Niemczech.
1: No ja bym przypomniała jeszcze premier Beatę Szydło. Oczywiście może ten czas urzędowania był krótszy, ale to jedna z trzech kobiet w Polsce, która była premierem.
2: Na razie.
1: Na razie, no mówię dotychczas.
2: Tak. Ja wiem, oczywiście tak sobie żartuję, jak już tutaj, prawda, idziemy w tę narrację, promowanie kobiet. Natomiast odpowiadając o Meloni, no niewątpliwie ona jest w ogóle takim bardzo klasycznym przykładem tego, jak na kolejnych szczeblach awansu ona najpierw w ramach młodzieżówki partyjnej, potem już partii dorosłej, potem rządu, wchodziła na kolejne coraz wyższe stanowiska. Często była niedoceniona właśnie ze względu na to, że była kobietą w typowo męskim środowisku, a w praktyce jak już wchodziła na kolejny poziom, to była w stanie sobie tych mężczyzn podporządkować.
1: Czyli
2: a przynajmniej
1: stawało jej siłą.
2: Była w stanie zachowywać się tak, żeby oni uznali jej przywództwo. To jest całkiem zabawne, jak się czyta wspomnienia Meloni, to ona opowiada o tym, że jak weszła jako 15-letnia dziewczyna tam na spotkanie młodzieżówki miejscowej partii do MSI, do której się zapisywała, no to, że wszyscy byli w szoku, tak? Siedzi grupa facetów, co tu robi jakaś młoda dziewczyna, prawda? Że potem jeden z tych kolegów, który tam był, to ją mówił, że jak o tym, że jak to wspomina, to mu się wydaje, że ona przyszła jakoś tak krzykliwie różowo ubrana, bo był w takim szoku, że tam przyszła w jakimś normalnym t-shircie, ale że było to dla niego tak szokujące zestawienie, że dziewczyna się pojawiła w zaangażowaniu politycznym, a ona naprawdę bardzo szybko szła do góry, tak? I no, cały czas, tak, no, za kilka miesięcy stanie się najdłużej urzędującym, jeśli chodzi o jeden rząd, premierem w powojennej historii Włoch, tak? I to jest też jakby pewien paradoks, że w tej epoce chaosu najbardziej stabilny rząd w dużym kraju europejskim, dzisiaj tworzy właśnie ugrupowanie alternatywne, ugrupowanie, które było przez lata sekowane jako zbyt prawicowe, no a po drugie właśnie, że robi to kobieta, prawda? Jest to mocno nieoczywiste. No i natomiast oczywiście Meloni też ma swoje problemy, tak? No ona też będzie miała w przyszłym roku wybory. Ona teraz przegrała referendum konstytucyjne w marcu, dość nieoczekiwanie, za co we Włoszech wielu winowili Donalda Trumpa i wojny w Iranie. No i to jest też skądinąd taki problem, przed jakim ona dzisiaj stanęła, tak? Ten konflikt personalny tak naprawdę z Trumpem, który no, wcześniej to relacja z nim miała być jedną z tych dźwigni budowania własnej siły w polityce międzynarodowej i polityce wewnętrznej. Natomiast niewątpliwie Meloni zastąpiła w praktyce na włoskiej prawicy Silvia Berlusconiego i to mi się wydaje takie kluczowe osiągnięcie, bo Berlusconi przez 30 lat był najważniejszą zdecydowanie postacią włoskiej prawicy. On łączył ogromną siłę polityczną, biznesową, medialną, w zasadzie w mocniejszym sposób niż jakikolwiek inny polityk w Europie współczesnej. I on też Meloni nie traktował poważnie, że to jest taka tam dziewczynka, prawda? Tam młodsza od niego, tam 40 lat, niska blondynka, kto by ją traktował poważnie, prawda? A na koniec to ona uczyniła go, zamienili się rolami i to ona uczyniła go młodszym koalicjantem na koniec jego życia. On też, no było dość, on zmarł kilka miesięcy później, może nie był w stanie już znieść tego, tak można
1: wytrzymać. Chciałabym jeszcze, żebyśmy na koniec zatrzymali się przy Polsce. Patrząc na tę epokę chaosu, jak to tytułowo nazwałeś, określiłeś to, co dzieje się na arenie europejskiej, ale też światowej. W którym miejscu my teraz jesteśmy transformacji i gdzie my podążamy? Czy my podążamy za tymi zachodnimi trendami, które się dzieją, czy może jakiś własny model polityczny rozwijamy? Jak byś to ocenił, jakbyś to zdiagnozował?
2: Moim zdaniem idziemy w podobnym kierunku, to znaczy przed nami też...
1: Przetasowania?
2: Przed nami też czas przetasowań, nieuchronnie, tak, że no nieuchronnie z tej przyczyny, że Polska przez ostatnie 20 lat była, już ponad 20, była zdefiniowana przez spór dwóch bardzo silnych przywódców. I już dzisiaj widzimy, zwłaszcza w tej chwili na prawicy, no takie rywalizacje wielu, którzy chcieliby w tej rywalizacji o następstwo po Jarosławie Kaczyńskim uczestniczyć. I to jest, myślę, coś, co będzie no bardzo definiowało najbliższe lata po jednej stronie. Po drugiej stronie, no Tusk też będzie tylko starszy. Jakkolwiek, no tam dużo trudniej wskazać jakichś silnych, ciekawych rywali, prawda? Natomiast też Polska ma swoją specyfikę, bo no, z jednej strony widzieliśmy na przykład w ostatnich wyborach prezydenckich, prawda? No, na przykład wśród młodych silne poparcie z jednej strony Mencena, z drugiej strony Zandberga, tak? No, co jest takim typowym...
1: Trzeba szukać poparcia u młodych, to niewątpliwie.
2: Tak, ale z drugiej strony no, Polska też jest krajem o bardzo niskiej dzietności, więc raczej młodzi wyborcy niekoniecznie będą priorytetem w najbliższych latach. No i też Polska... Specyfiką Polski jest bardzo słaba lewica. To trzeba sobie powiedzieć. Lewica w Polsce, jeśli chodzi o poziom poparcia, jest wyjątkowo słaba. Nawet wśród młodych kobiet, prawda, no, mówi się bardzo dużo, że są takie lewicowe, no ale przecież no, są bardziej lewicowe niż młodzi mężczyźni, ale i tak, jak popatrzymy, jak sobie zestawimy, jak dużo cały czas znajdziemy tam kobiet o innych poglądach, to tego i tak jest dość sporo, jak na standardy europejskie. Więc moim zdaniem no cały czas jako Polska mamy swoją specyfikę i mamy swoją rolę do odegrania. Myślę, że powinniśmy mieć ambicje modelowania tego, w jakim kierunku będą szły te siły alternatywne. No, w Polsce też się to do końca wszystko nie wpisuje. Na przykład no, PiS-u nie da się zakwalifikować ani jako taką typową siłę alternatywną typu Front Narodowy, bo PiS już jednak rządził Polską 3 kadencje, ani też nie da się go zakwalifikować jako partię typowo establishmentową, no bo jednak ideologicznie, programowo odstaje od tego głównego nurtu polityki europejskiej. I to jest jakieś napięcie, w jakim... Donald Tusk z kolei... bardzo, jakby on się wywodzi absolutnie z tego głównego nurtu polityki europejskiej, ale on z kolei stara się w tym momencie iść w awangardzie takiego całkowicie instrumentalnego traktowania tych wartości, których teoretycznie broni, i takiego bardzo mocnego retorycznego przeskakiwania od jednego stanowiska do zupełnie sprzecznego, w czym wielu w polityce europejskiej mogłoby widzieć jakąś nadzieję. W gruncie rzeczy Macron robi coś podobnego, tylko pytanie oczywiście, na ile to będzie skuteczne, na ile ludzie będą w stanie się na to łapać.
1: Ja mam jeszcze wiele pytań, ale to może państwa zostawię z tym, gdzie państwo widzą nasz kraj za 10 lat, jak te zmiany będą postępować. Kacper Kita, redaktor Nowego Ładu, autor książek, a dziś szczególnie książki Epoka Chaosu, dlaczego świat skręca w prawo, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Za rozmowę i po 23:00 zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego, a jeszcze jutro ostatni przed wakacjami program, na który serdecznie zapraszam. Do usłyszenia jutro i spokojnej nocy państwu życzę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Nocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa po weekendowej przerwie i zapraszam na ostatni już w tym sezonie tydzień Nocnych Świateł, ostatni przed wakacjami, bo jak dobrze Państwo, mówię tutaj stały słuchaczy, pamiętają, to przez te 13 lat, od kiedy Nocne Światła istnieją, sezon trwa od września do czerwca, później mamy 2 miesiące, czyli lipiec i sierpień przerwy i wracamy we wrześniu. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Dość powiedzieć, że jeszcze mamy 4 spotkania przed wakacjami. Tak więc Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku zapraszam jak zawsze do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Tam forum wymiany myśli dla świetlików. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus Państwa komentarze, refleksje, doświadczenia, wątpliwości, myśli, pytania i wszelkiego rodzaju komentarze, które chcielibyście Państwo, by były wzięte pod uwagę tutaj w naszej dyskusji. Czyli zapraszam do współtworzenia programu, jak to zwykle od 13 już lat. Tego wieczora w cyklu Masz Talent będziemy rozmawiać o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru, a skoro mówimy o talentach, no to nie może być inaczej. W studiu Izabela Antosiewicz. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Przytulam.pl, trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa, autorka książek rozwojowych. Z twojego doświadczenia badania osób, które są w długotrwałych relacjach, ale też jako trenerki talentów, mocnych stron. Czy przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają, czy to jest raczej romantyczny mit?
2: Nie, to nie jest romantyczny mit, powiem że są badania w ogóle na to, że one są bardzo pociągające. W skrócie mówiąc, różnice są sexy.
1: No i bardzo dobrze.
2: Potem przez te różnice nie mamy ochoty na seks, ale początek jest właśnie taki, że nas fascynują osoby, które myślą, reagują w takim odmienny do naszego sposób. Ja jako trenerka widzę, że kiedy pracuję z parami, że to ma odzwierciedlenie w wyniku badania talentów Galupa. Czyli nawet jeżeli wezmę pod uwagę moje małżeństwo i Piotra, akurat w tym tygodniu mamy 32. rocznicę ślubu. Dlatego nie przyjechałam w czwartek, żartuję.
1: No dobra,
2: było zaproszenie na poniedziałek.
1: Czekam na 33.
2: I mnie w tym 17-letnim chłopaku pociągało to, czego nie mam w swoim wyniku.
1: No wiem,
2: teraz,
1: wiem, znam tą historię, że zastanawiał się, co będziemy robić na emeryturze, zamiast grać w piłkę z kolegami.
2: To on w ogóle nigdy ani fanem, ani futbolistą nie był, ale mnie zaskoczyło i tak pociągała ta jego powaga wobec rówieśników, bo my jesteśmy rówieśnikami i ja patrzyłam, jak ci chłopcy z naszej klasy podchodzą do życia i jak Piotr podchodzi do życia i to była jakaś taka wielka przepaść. Potem się okazało, że jak zbadaliśmy talenty w 20 roku małżeństwa, że to, co on ma na górze swojego wyniku, to ja mam tak gdzieś w połowie stawki albo niżej. Czyli sprawdza się na tym naszym nawet małym przykładzie teoria, że dążymy do uzupełniania się talentowego, dążymy się do uzupełniania cechami charakteru, co jak ja jestem taki kryptobiolog, więc jak popatrzymy sobie na naturę naszą biologiczną, no to zgadzałoby się, że ludzie inni od nas dają nam gwarancję ekspresji genów, odporności pewnego rodzaju, no i podobne z podobnym, no to może rodzeństwo, więc mamy wręcz takie zakodowane w poszukiwaniu pary, poszukiwania odmienności.
1: No dobrze, a jakie różnice, również odwołuję się do twojego doświadczenia, jakie różnice między partnerami najczęściej prowadzą do nieporozumień?
2: Wszystkie. mogę iść do domu.
1: No dobrze. Okay.
2: Nie, no bo to jest tak, że na początku to jest fascynujące. O, ja lubię mówić o małżeństwie moich rodziców, zresztą trochę tak pod przykrywką innych imion, ale o tym napisaliśmy z mężem w książce Synergia Talentów, o parze moich rodziców. Mój tata, Stratek Aktywator, to dla tych słuchaczy, którzy może pierwszy raz słuchają w ogóle o talentach, to jest taka mieszanka wybuchowa. Bardzo dużo pomysłów i bardzo duża odwaga do realizacji tych pomysłów, więc to jest taka torpeda, człowiek torpeda.
1: Podpalacz
2: i w ogóle też mój tata wspaniały sukces biznesowy odniósł dzięki właśnie tym cechom. I moja mama rozwaga i dyscyplina. Czyli tata rozpędzał, mama hamowała. I teraz po ponad 50 latach małżeństwa potrafią jakby wzajemnie sobie te cechy docenić w sobie, ale przez wiele lat były jakieś tam tarcia, że bo ty mnie hamujesz, bo ty mi na to nie pozwalasz, albo czy my musimy ciągle zmieniać, czy my musimy tak pędzić, czy tobie nie wystarczy tyle, ile mamy. I ja pamiętam z dzieci i młodości takie rozmowy rodziców przy nas, przy dzieciach. I ja pamiętam, kiedyś już mama taka była już leciwa kobieta i znowu narzekała, że tata coś, nie? Ja mówię, mama, on już się nie zmieni, naprawdę. To już pora zaakceptować to, że taki jest, takiego sobie wybrałaś, to takiego masz. Bo te różnice są fascynujące, potem są do zaakceptowania, a potem stają się przeszkodą. Jeżeli popatrzymy sobie na osi czasu...
1: A kiedy zaczynają być akceptowalne?
2: Kiedy skończy się faza fascynacji, czyli taka faza motyli w brzuchu, faza takiego...
1: No to dobrze, no to faza motyli w brzuchu kończy się między 18 a 36 miesiącem od poznania się.
2: No i wtedy
1: na to, że są pewne etapy,
2: tak.
1: Etapy, które to wznawiają.
2: To jeszcze jest tak, że na początku mamy tą fazę zakochania jako chłopak i dziewczyna, potem jeżeli decydujemy się na wspólne życie, jest ślub, więc jest nowa...
1: Właśnie,
2: tak, nowa
1: jest
2: faza,
1: nowy etap. Tak,
2: nowy etap i znowu są jakieś takie radości.
1: Achy i ochy.
2: Tak. No, a potem już jest ta codzienność i w tej codzienności ja bym to nazwała fazą akceptacji, czyli widzimy, że pewne rzeczy być może da się jeszcze zrobić w tej drugiej osobie, no ale na część z nich po prostu machamy ręką, no bo już się zdecydowaliśmy, że do końca życia, że się razem zestarzejemy i tak dalej. I w tej fazie akceptacji jest takie wyciszenie tych emocjonalnych różnych okoliczności tych różnic, no bo od fascynacji do negacji może też tak być. I lepiej się wtedy poznajemy głębiej. No i po tej fazie akceptacji my sobie z Piotrem obserwowaliśmy w tych małżeństwach, z którymi mieliśmy okazję pracować, że jest potem faza takiego zniechęcenia i wtedy właśnie te różnice nam strasznie przeszkadzają. I właściwie nie ma znaczenia, jak duże są te różnice, po prostu jesteśmy zniechęceni do pracy nad związkiem i w związku, ponieważ no, przychodzi do nas już taka refleksja, że no pewne rzeczy nie chcemy akceptować, bo im dłużej się znamy, tym bardziej chcemy, żeby ta osoba druga była podobna do nas.
1: No dobrze, no to mamy parę tutaj myśli, które chciałem

0: Prawdziwy trener.
1: Prawdziwy psycholog, tak.
0: To zależy. No to ja zależy. Psychologiem nie jestem, ale trenerzy ale, też tak
1: ale
0: mówią.
1: Psycholodzy mówią
0: w naszej
1: tak.
0: branży to zależy.
1: Psycholodzy mówią tak, to zależy.
0: Okay. Bo jakbyśmy bardzo chcieli uprościć, to wylejemy dziecko z kąpielą, mam wrażenie. A mamy 2 godziny, więc możemy się tam trochę porozkliwiać nad tematem. Błędy komunikacyjne mogą wynikać, znaczy ja w ogóle sobie obserwuję od jakiegoś czasu, że my bardzo źle się komunikujemy, jeżeli byłabym skłonna do oceny, ale nie chcemy nic z tym zrobić, bo wydaje nam się, że my mamy rację. I to jest pierwszy błąd komunikacyjny, czyli szukanie racji. Myślę, że sprawna komunikacja może spokojnie przeprowadzić parę przez kryzys tych różnic charakteru.
1: Właśnie, bo tutaj, proszę Państwa, to ja z kolei porwę się na jeden taki odnośnik. Mhm. Bo mówimy o charakterach, czyli o czymś, co człowiek jest w stanie wypracować. W przeciwieństwie do temperamentów.
0: Z którymi się rodzimy.
1: Z którymi się rodzimy, właśnie. Mhm. I temperamenty mogą nas skłaniać do tego, żeby reagować w sposób, nazwijmy to, automatyczny. Natomiast charakter to już jest coś takiego, co może być wynikiem długotrwałej pracy, właśnie związanej z okiełznaniem niektórych rzeczy, to znaczy na przykład wycofania w kierunku otwartości albo nadmiernego reagowania na rzecz stanowienia umiejętności zapanowania nad galopującymi emocjami. Mhm. Więc kiedy stawiamy tutaj to pytanie o charaktery, no więc skłaniamy się ku temu, że rozmawiamy już o osobach, które w jakiś sposób nad sobą pracują.
0: Tak,
1: wypracowały przynajmniej
0: podjęły
1: coś.
0: Podjęły jakąś świadomą pracę, założenia pewne przyjęły, obserwacje, refleksje, analizę, wnioski i od początku. I od poniedziałku,
1: no tak,
0: od początku. Ja te cechy charakteru, bo my też operujemy słowem talent, to może dla tych, którzy pierwszy raz słyszą w ogóle słowo talent, bo nam się kojarzy talent z czymś wybitnym, genialnym i na ogół z umiejętnością.
1: Z umiejętnością.
0: Na przykład tutaj redaktor Paweł ma umiejętność mówienia. Kwiecistym językiem.
1: No ale proszę cię, ciebie to przecież...
0: Mało mnie
1: tobie,
0: kto
1: ja
0: jest
1: ogóle...
0: w stanie przegadać, wiem.
1: Jestem taki malutki, a poza tym, wiesz, to jest mit, legenda o radiowcach, że potrafię wszystkich zagadać. No nie, radiowiec przede wszystkim musi umieć słuchać, a przede wszystkim dziennikarz.
0: Zadawać pytania.
1: Tak jest.
0: Tak, i stworzyć przestrzeń, żeby człowiek mógł powiedzieć,
1: absolutnie,
0: nie?
1: Dokładnie. Tak, dlatego cię zapraszam do tego właśnie.
0: Dziękuję. I wracając do talentów, to talent wydaje się czymś takim niedościgłym dla osób, które nie mają umiejętności, czy nie wykazują tego talentu w cudzysłowie artystycznego na przykład, czy sportowego, bo to są dwie dziedziny, w których od zawsze szukało się talentów. I jak ja tutaj rzucam słowem talent, nazwami talentów, to dla niektórych może się wydawać, o co chodzi? Instytut Gallupa podał definicję według siebie, według jego badań, że talent to jest wzorzec działania, myślenia i reagowania, który możemy w praktyczny sposób wykorzystać. I jeżeli tak będziemy patrzeć na talent, to okaże się, że talent jest cechą charakteru. I znowu, to co powiedziałeś, nad cechą charakteru można pracować, nad talentem również, bo talent jest potencjałem, który możemy rozwijać w nieskończoność, w kierunku różnych mocnych stron. No i mamy talenty, które się dogadują, a mamy talenty, które się kłócą.
1: To jak rozpoznać w takim razie, że problemem nie jest zła wola partnera, ale odmienny sposób postrzegania świata, rozumienia go w ogóle?
0: Fajne pytanie. Wrócić do samego początku. To, co ja dzisiaj już w pierwszych słowach zawinęłam do naszego małżeństwa, czyli na co ja, szukając tego partnera, zwróciłam uwagę w pierwszej kolejności, co mnie urzekło, co mnie zaintrygowało, zafascynowało, bo tam jest sedno sprawy. Często jak pracujemy z parami, to pytamy, dobra, a co sprawiło, że umówiłaś się na drugą randkę? No bo pierwsze to jest ciekawość. No ale po pierwszej randce była decyzja o drugiej, czyli już to coś

0: wynikło na pierwszej randce.
1: Tak, to zaskoczyło coś.
0: Tak, coś zaskoczyło, coś zaintrygowało, pociągnęło. I jeżeli się cofniemy do samego początku, to jest ciekawe, bo jeżeli mamy pary w jakimś kryzysie, to oni tak konfabulują trochę i mówią, nie pamiętamy, jak to było. Bo wiesz, jak sobie uświadomisz, co to było, no to jakby łączysz kropki bardzo, bardzo błyskotliwie i szybko, że aha, to, co mi teraz przeszkadza, nie? Powracając do tego małżeństwa moich rodziców, to mój tata był bardzo świadomie zaprosił moją mamę do swojego życia z tą rozwagą. Znaczy, on uważał, że taka stabilna i rozważna kobieta wyhamuje go trochę. Ale nie myślał, że aż tak. I potem mu to przeszkadzało, że ona była zbyt rozsądna.
1: Zobacz, misja Tomasza, tak podpisał się autor facebookowy, napisał, ciężki temat dzisiaj, kompromis.
0: Kompromis.
1: No właśnie, pytanie, czy nam o to chodzi.
0: No właśnie, nie dążymy do kompromisu.
1: Nie dążymy
0: dla mnie kompromis jest zgniły, bo kompromis w moim rozumieniu, bo może ja nie wiem, co słuchacz miał na myśli, kiedy pisał to słowo, bo my mamy do wielu słów mamy bardzo dużo różnych historii i różnych przykładów i nie zawsze rozumiemy tak samo pojęcia. Tak jak talent,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, no owszem. To
0: więc
1: może...
0: dla mnie kompromis jest zgniły, bo kompromis dla mnie oznacza, że każdy musi oddać trochę pola. Żeby się dogadać,
1: tak, a nam chodzi o to, żeby
0: ustąpić.
1: Zachować to wszystko, a jednocześnie dzielić się z drugą osobą.
0: Mnie chodzi o to, żeby znając siebie i znając tę drugą osobę, dopracować się wspólnego celu, wartości i wspólnej płaszczyzny, na której się zgodzimy.
1: Dwa koła na siebie zachodzą i ta wspólna przestrzeń jest tą częścią spotkania.
0: Tak, ja to nawet zamiast w płaszczyźnie to jakoś widzę do góry, że unosimy się jakby nad problemem tam, żeby znaleźć rozwiązanie w innym miejscu niż gdzie jest problem. Czyli szukamy takiego punktu
1: styku. No tak, to są różne chmury, prawda?
0: Tak.
1: Są różne chmury, są takie niskie, burzowe, prawda? A są takie wysokie, to obłoki srebrzyste,
0: prawda? Czyli na poziomie problemu to być może będzie kompromis, czyli jeżeli nie odejdziemy od tego problemu, to będziemy próbowali rozwiązać go kompromisem, a jeżeli oddalimy się trochę od problemu, to jest szansa, że się dogadamy w innym punkcie styku w ogóle. I razem będziemy patrzyli na rozwiązanie problemu, a nie kto komu ustąpi. Więc ja tak rozumiem kompromis, ale może słuchacz myśli podobnie do mnie, jeśli chodzi o porozumienie czy komunikację i nazywa to kompromisem.
1: To zostawmy Państwa na chwilę chociażby z tą myślą na temat kompromisu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby tutaj rozszerzyć swoje spojrzenie właśnie chociażby na to, albo w ogóle na komunikację przy różnicach, to zapraszamy Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. A dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w ramach cyklu Mam Talent o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Izabela Antosiewicz, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych, jest w studiu Nocnych Światłach.
2: Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Masz Talent. Rozmawiamy o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Gallupa, autorka książek rozwojowych. Dzisiaj jest gościem Państwa i moim, naszym ekspertem. Jak zawsze Państwa zapraszamy na Facebook, fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Zapraszam do refleksji na temat kompromisów i nie tylko, ale przede wszystkim na temat ten główny, który dzisiaj podejmujemy w różnych aspektach, ten, który zarysowaliśmy w tytule. No dobrze, to w takim razie już tutaj sporo powiedzieliśmy o kompromisie, że różnie się rozumiemy. Różnie rozumiemy to słowo, jak zresztą wiele innych rzeczy. To spójrzmy na to może już od strony takiej bardziej konkretnej. Czy istnieją jakieś szczególne cechy osobowości, które... Może nie. Czy istnieją cechy osobowości, które szczególnie często się ze sobą ścierają?
2: To jeśli chodzi o komunikację, to może tak zacznę od tej strony, że są takie typy osób, które mówią mało. I są typy osób, które bardzo potrzebują wszystko nazwać. I tu mamy taki pierwszy rozjazd. Rozjazd taki, że te, które mało mówią, na ogół też lubią być same przez jakiś czas. No, nie cały czas, skoro weszły w związek, ale im jakby cisza i brak rozmowy nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu w rodzinie czy w małżeństwie. I możemy to tak jakby w uproszczeniu nazwać introwertycy, ekstrawertycy, bo to też się tak przeniosło do naszego powszechnego języka, już sangwinik i flegmatyk już mniej, ale ekstrawertyk, introwertyk, to każdy kumaczacze, o co chodzi, nie? Ten introwertyk lubi być w swojej głowie, lubi być w swoich własnych myślach, często też zatapia się w tych myślach i komunikacyjnie mamy utrudniony dostęp do takiej osoby. Ani nie możemy dopytać, ani nie możemy za bardzo przeszkadzać w tych rozmyślaniach i tak dalej. I ta osoba nie ma aż takiej dużej potrzeby ekspresji. Po drugiej stronie może być osoba bardzo ekspresyjna, która dużo mówi, głośno myśli, zbiera myśli mówiąc, mówi wiele blisko, mówię o sobie, wiele bliskoznacznych wyrazów, żeby trafić na ten dokładnie.
1: Mhm. I onomatopeje jeszcze jakieś, tak?
2: No i w ogóle opowieści dziwnej treści i wątki poboczne od głównego wątku. To można wyćwiczyć, ale w ogóle takie niećwiczone od sasa do lasa ta historia. I znamy takie osoby. Znamy takie osoby, że nawet jakbyśmy chcieli komunikacyjnie, wsłuchać się w to, co mówią i nadążać za tym słowotokiem, to w pewnym momencie się gubimy, bo ja odnoszę wrażenie, że są takie osoby, które same się gubią w tej historii i one czasami mówią, a o czym to ja mówiłam, nie? No bo jesteśmy w 33 rozdziale wątków pobocznych i od czego ja ruszałam, nie? Skąd ten statek wypłynął, z którego portu? I teraz jeżeli... Osoba introwertyczna, lubiąca tą intro, czyli wewnętrzny świat, przebywać w wewnętrznym swoim świecie, zwiąże się z osobą ekstrawertyczną, no to jakbyśmy popatrzyli na sam początek, no ojej, jak ona się potrafi wysławiać, jak ona fajnie mówi, jak ona załatwia rzeczy, nie? Jest wiele wątków, które mogą się introwertykowi podobać w ekstrawertyczce. Na przykład, albo odwrotnie, nie? Czyli fascynuje nas, że ktoś z taką lekkością się wyraża, bo dla introwertyków wyrażanie się może być problemem.
1: Mhm. Ojej, jaki on albo ona błyskotliwy.
2: Prawda? Tak, błyskotliwa, cięta riposta, dobry dowcip, dusza towarzystwa i tak dalej. No naprawdę jest wiele przestrzeni, które dla osoby, która jest wycofana towarzysko, mogą stanowić taki wabik i taką atrakcję.
1: No i przeciwnie, dla tego, który jest ciągle nakręcony, też taki cichy port jest bardzo dobrym miejscem, gdzie można przytulić się, pozbierać myśli, troszeczkę odetchnąć.
2: Pomilczeć
1: od
2: razem.
1: Samego siebie odetchnąć, prawda, który ciągle ma ten propelerek, który mu tam chodzi, wiesz, i nakręca.
2: Tak. No. I ja myślę, że jeszcze...
1: Gumka napięta do granic możliwości.
2: Jak pójdziemy jeszcze w ten wątek, że ta osoba dużo mówiąca gubi się w tych wątkach, które sama tworzy, bo tak bywa, to one bardzo doceniają u tych skąpomównych takie wyważone słowa. Jedno zdanie, ale w punkt. Jedna myśl, ale głęboka. I tak dalej, nie? Czyli nawet te osoby o przesadnej ilości, produkcji przesadnej ilości słów są zafascynowane tą drugą osobą nie tyle może ciszą, co jakąś taką esencją słowa, nie? Bo to jest takie niedościgłe dla tamtych gadatliwych, że można tak powiedzieć jedno zdanie i to jest esencja. Od razu mi się przypomniało, bo ja miałam okazję, tu mówiłam słuchaczom, że kiedyś byłam...
1: Zamiast tony żwiru wypada jeden szlachetny diament.
2: Tak, albo rubin. Ja miałam okazję być mamą opiekującą się uczniem ze Stanów Zjednoczonych i pierwsze dziecko, które do nas trafiło na pół roku takiej długoterminowej wymiany, to był Izajasz, który nie mówi dużo. Myśmy teraz spotkali się w zeszłym roku z Izajaszem we wrześniu, tak już po wielu latach, chyba po 10 latach od tej wymiany, nadal nie mówi dużo. Ale jak on do nas się odzywał, to ja widziałam, jak on sobie po polsku, bo on się uczył języka polskiego i byliśmy drugą rodziną goszczącą, miał w ogóle talent chłopak do języków i naprawdę spoko mówił po polsku już po roku pobytu w Polsce. I on sobie tak układał całe zdanie w głowie i ja widziałam, jak on sobie układa to zdanie i on się wypowiadał dopiero, jak całe zdanie miał już ułożone w głowie. Więc jakoś tak mam wrażenie, że takie osoby, które mówią tak esencjonalnie, to dlatego, że one robią wiele prób w głowie, zanim wypowiedzą głośno to zdanie, które już jest przemyślane. Tak sobie tak patrzę na to, bo to nie jest mój typ komunikacyjny. I teraz, jeżeli mówimy o problemach komunikacyjnych, czy o tych różnicach charakteru, no to na początku o jedno zdanie, a jakie mądre, nie? Po 20 latach, czy 15 latach małżeństwa, może bym i powiedział to jedno zdanie, jakbym się przebił.
1: No właśnie, na przykład, albo no powie to zdanie, to o, gada.
2: Tak.
1: Gada.
2: Tak, albo milczenie jest złotem, kochanie. I no i to jest to, co mówiłam przed przerwą. Kochamy się, wciąż się kochamy. Nawet myślę, że jesteśmy na jakimś poziomie akceptacji tej drugiej osoby. Ale bardzo pragniemy sprowadzić tego naszego towarzysza życia do naszego poziomu. Czyli jeżeli my dużo mówimy, to chcemy przegadywać z tą drugą osobą różne rzeczy. No i ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że my kobiety, bo znam kobiety introwertyczki, więc to nie jest prawda dla wszystkich kobiet. Mam osoby mówiące, może tak powiem, więcej niż przeciętna, mają tendencję do zapraszania do rozmowy na różne tematy i trochę na wręcz dręczenia tej drugiej osoby, nadmiarem pytań, dociekliwości, no ale powiedz, jak się czujesz, ale powiedz coś tam, ale powiedz. Jakby, ponieważ nam to przychodzi lekko, to zapraszamy drugą stronę do tego, co nam przychodzi lekko. I jakby trudno nam w ogóle wejść w buty tamtej osoby, bo nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to jest, obmyśliwać sobie zdanie i powiedzieć je dopiero, jakie się ułożyło w tej głowie na przykład, nie? Ja mówię o skrajnych przypadkach, nie mówię o takich, że jeden, który gada, potrafi zamilknąć, żeby posłuchać drugiego i tak dalej, tylko mówimy, specjalnie tak polaryzuje jakby problem, nie? Że może wyniknąć problem komunikacyjny z ilości słów i potem rodzą się takie oczekiwania i pretensje. Jakbyś przestała gadać, to bym ci powiedział, jak się czuję. Na przykład. Albo, czy ja się zawsze muszę domyślać, co jest tam w środku?
1: Halo, jest tam kto? Ojej.
2: Porwali cię, kosmici cię porwali,
1: podmienili cię.
2: A dzisiaj urodziny pani Anny.
1: No tak.
2: Miałaby 60 dzisiaj.
1: Niech odpoczywa w pokoju.
2: No, więc tak, to trochę o tym. Bo pytałeś mnie o takie skrajne przypadki, no to ja myślę, że tego typu przypadek to każdy z nas gdzieś z autopsji zna. Bo albo jeśli jest osobą dużo mówiącą, to spotyka te małomówne osoby i ma ochotę je zaciągnąć do tej dyskusji, do rozmowy. My jesteśmy ciekawi. My dużo mówiący jesteśmy ciekawi rozmówcy, naprawdę. Tylko jeśli po drugiej stronie tam jest taka czarna dziura, że puszczasz pytanie, cisza, puszczasz pytanie, cisza, my też jesteśmy niecierpliwi, bo jak pytamy, nie ma odpowiedzi, to zadajemy drugie pytanie, a tam się mieli proces na pierwsze. Mój mąż czasami mówi tak, od ilości pytań nie przyspieszysz odpowiedzi.
1: No tak, ale jest to trudne, powiedzmy sobie szczerze.
2: No jest trudne.
1: Jest trudne, szczególnie jak się czujesz. No okej.
2: Okay. No, no jest trudne, jeżeli jesteś żywo zainteresowany tą osobą.
1: No właśnie, chciałbym tak? więcej. No, znaczy, jak się czujesz, co myślisz, co przeżywasz, prawda?
2: No tak, można doprecyzować bardziej pytanie, nie?
1: No tak, no ale to chodzi o pełne spektrum. No. Nie o to chodzi, że na przykład, że mnie nic nie boli, prawda? Ale jak się czuję w duszy, jak się czuję w psychice, jak się czuję w emocjach, jak się czuję w ciele i tak dalej, prawda? To jest, to dużo jest, jak się czuję w relacji.
2: Jeżeli czujesz. Jeśli masz kontakt ze sobą.
1: Bardzo tak? istotna rzecz. Bardzo istotna rzecz, bo dokładnie w tym momencie bardzo chciałem wrócić do tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli o rozróżnieniu między charakterem a temperamentem. Mm-hmm. Bo w tym momencie uważam, że istotną, bardzo istotną kwestią jest pytanie, jaką rolę odgrywa sama świadomość własnych mocnych stron i ograniczeń w tym, o czym dzisiaj rozmawiamy.
2: To zdecydowanie tak. No my wyrastamy w takim środowisku, wyrastaliśmy. Ja cały czas mam taką, ja mam w talentach optymizm, więc ja mam cały czas nadzieję, że współcześni rodzice tworzą dla swoich pociech trochę inne środowisko, niż myśmy się chowali.
1: Ale skoro mówisz o tym, że talentem, że optymizm jest talentem, to ja odkryłem w sobie już parę lat temu jakąś rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła. Mianowicie ja byłem przez większą część życia chyba kryptopesymistą, wiesz, który udawał, że jest okej, ale generalnie był raczej fatalistą takim, że wiesz, że to się rypnie, że to się tam, że coś tego. I w pewnym momencie gdzieś tam po 50 odkryłem, że jest zupełnie inaczej patrzę.
2: Tak, że jest zupełnie inaczej.
1: Ale to powoli jakoś odkrywałem, tak ze zdziwieniem, wiesz, że ja naprawdę tam na pewne rzeczy macham ręką. A nie, to właśnie, że dużo nadziei, wiesz, jakoś mi się
2: a
1: pojawiło.
2: A nie jest tak, że to z wiekiem trochę przychodzi?
1: Wiesz co, ja myślę, że to była w ogóle taki proces przemian życiowych związanych z formacją we wspólnocie.
2: Duchową. Dojrzałością duchową.
1: Tak, ze spojrzeniem na siebie od strony duchowej, ze zrozumieniem siebie, sensu swojego życia.
2: Wdzięczności.
1: I tak dalej, i tak dalej. Mhm. Co nie znaczy, że wiesz, że nie przeżywam jakoś tam jakichś napięć, stresów, wiesz, nie denerwuję się jakimiś problemami, ale mam do tego podejście takie, okej, dobra. Ja widziałem cuda w moim życiu, które się wydarzyły w sytuacjach, które absolutnie, gdybym jako pesymista na to patrzył, to bym tylko się zamartwiał i wiesz, i dokładał sobie jeszcze narzekaniem, prawda? Mhm. I myśleniem, nie, to już koniec, to się nie uda, nie? Mhm. A tak bywało, szczególnie w młodości, kiedy miałem taki bardzo poważny problem ze spojrzeniem, po co człowiek żyje? To jest to pytanie, które każdy musi sobie postawić, ale ja przez bardzo długi okres nie mogłem sobie znaleźć na to odpowiedzi.
2: Albo odpowiedź była nie wiem po co.
1: Albo odpowiedź była jakaś bardzo pesymistyczna, mm-hmm. i prawdopodobnie to po prostu moja głowa to produkowała.
2: Produkowała. Tak. No właśnie, tutaj będziemy dotykać różnych przestrzeni, także takiego głębokiego wewnętrznego smutku, czy jakiejś niedostępności emocjonalnej, nie? No bo jak powiedziałeś, przecież jest takie szerokie spektrum odpowiedzi na pytanie, jak się czuję. Ale nie wszyscy mają kontakt z własnym czuciem. Ja pamiętam taką rozmowę, której się przysłuchiwałam, terapeutki z koleżanką. To była taka towarzyska rozmowa, więc to nie była terapia ani nic takiego. I ta koleżanka mówi tak, wiesz co, ja mam wrażenie, że ja nie czuję. A wtedy ta terapeutka mówi tak, ale nie czujesz z jakiego poziomu? Nie czujesz ciała, że na przykład nie czujesz pośladków, kiedy na nich siedzisz? Czy nie czujesz emocji, że one się w ciele tworzą? Czy nie umiesz nazwać tego, co się tworzy? No słuchaj, to było zdumiewające, bo to chodziło o te pośladki. Jakby, że tak jakby nie było...
1: Nie było styku, tak, nie było tarcia, tak?
2: Tak, tak. Ona nie miała, jakby nie miała świadomości, że ten nacisk to jest czucie z ciała. Jakoś tak zaczęły fajnie sobie tam głęboko o tym rozmawiać.
1: No, ale
2: więc
1: tak,
2: są,
1: ale
2: bywają takie traumatyczne
1: ciekawe
2: przeżycia w dzieciństwie, gdzie w efekcie mamy upośledzone czucie z ciała.
1: No ale wiesz, takie, może dostawała w tyłek.
2: Może tak.
1: Może pasem dostała
2: może
1: parę
2: tak
1: razy albo kablem,
2: trzeba
1: za przeproszeniem.
2: Było, tak, i trzeba było nie czuć
1: i
2: tego. No
1: było
2: tak
1: nie
2: głęboko
1: czuć tyłka,
2: przy no nas nie weszły w tą rozmowę. Ale wiesz, dla mnie to było takie odkrywcze, no bo jakoś mam wrażenie, że ja mam kontakt z ciałem. I trudno jest mi sobie wyobrazić w ogóle osoby, która jakby, kiedy siedzi na pośladkach, to nie czuje, że siedzi. Musi jakoś specjalnie, bardzo intencyjnie przejść świadomością do ciała i sprawdzić, co tam się dzieje w tym ciele, nie?
1: Wiesz co, tak myślę o tym, że ja bardzo często się poprawiam. Gdziekolwiek siedzę. Dzisiaj byłem w kinie na interesującym filmie, ale który mnie trochę rozczarował o Caravaggio. No i więc wierciłem się. Pamiętam, że podnosiłem się ileś razy, bo ciągle zjeżdżałem. Ale też tutaj, wiesz, na tym krześle, na też którym się kręcę, ciągle się poprawiam. W samochodzie, kiedy prowadzę też. Na rowerze, no to wiadomo, że trzeba czasami, bo to już...
2: Kilometry, tak.
1: Bo to kilometry robią swoje, że tak powiem, szczególnie po jakimś nierównym terenie, więc trzeba trochę się przewentylować. Więc tak, no trudno mi to sobie wyobrazić, ale wiesz co, rzeczywiście jest coś takiego, co kiedyś mnie zaskoczyło. Mam taką znajomą osobę, która kiedyś mi powiedziała, wiesz co, ja dostałem od terapeutki, mówi mi, taką mapę uczuć, listę emocji i uczuć i tam było ich 160. I ona mówi, słuchaj, ja nie wiem, co z tym zrobić. Mm-hmm. Tam jest napisane to strach, obawa, to, tamto, obawa, wesołość, pozytywne, radosne napięcie i tak dalej. Zamiast, ja nie wiem, co to znaczy. Słuchaj, ale i, no, słuchaj, ja siedziałem i tłumaczyłem, że to znaczy to. Wyobraź sobie taką sytuację. Aha. No dobra. Ale widziałem, że po prostu to są bajki o żelaznym wilku, wiesz?
2: To jest, Brené Brown bardzo pięknie się specjalizuje w takim leksykonie uczuć. W ogóle jest taki serial dokumentalny, gdzie ona robi, nagrane są jej wykłady o, to się Kalejdoskop uczuć chyba się nazywa ta jej książka. I są wykłady na bazie tej książki. I ona właśnie pokazuje w pierwszym odcinku od smutku do rozpaczy, jaki jest przedział, jaka jest rzeczywiście ogromna jakby dostępność. My podstawowe emotikonki, które używamy, to radość, smutek, wściekłość.
1: No nie, jeszcze ja bardzo często takie pomachać używam.
2: Co to za uczucie, panie redaktorze?
1: To jest uczucie...
2: Do widzenia.
1: Pozdrowienia. Wiesz, ono jest dla mnie bardzo uniwersalne, bo ja do ciebie macham albo na pożegnanie, albo na przywitanie. Czyli okay, na przykład żałuję, że się żegnamy, a cieszę się, że się zobaczymy.
2: Dziękuję, że wytłumaczyłeś.
1: A kiedy to jest, no, dawno się nie widzieliśmy i nie pachnie jakimś spotkaniem, to oznacza pozdrowienie.
2: A, rozumiem. No ale teraz zobacz, jedna łapka ile znaczy i jak bardzo uniwersalny znak sobie wybrałeś. I my mamy tendencję do upraszczania tego nazywania. Jestem smutny, jestem zły, rozczarowany, wątpiąc. W ogóle naprawdę Orzeszkowa pisała nad Niemnem, to człowiek spał nad tym, bo za dużo opisów, ale my jesteśmy upośledzeni, jeśli o to chodzi. I teraz część osób ma szeroki zasób słownictwa, kontakt ze sobą i chciałaby podprowadzić tę drugą osobę, bo wracamy do związku, do podobnej znajomości. Ale ta druga osoba może odbierać to jako opresję i wręcz agresję, że ty mi nie pozwalasz mi...
1: Tak, przemoc.
2: Przemoc, że ty mi nie pozwalasz jakby pobyć sobie sam ze sobą, nie pozwalasz mi na to, że nie umiem, tylko na siłę mnie uczysz i tak dalej, i tak dalej.
1: Daj mi w końcu spokój.
2: No tak. No i bo mówimy tutaj o tych trudnych komunikacyjnie rzeczach, czyli takie strzepywanie tej drugiej osoby z ramienia. Ja to mówię, małpa na ramieniu, siedzę, powiedz, nie? A ten ktoś jak walnie tą ręką, ta małpa leci przez pół pokoju. I robimy potem fochy, dąsy, obrażania, słowa, które ranią. Nie zawsze żałujemy tych słów, które ranią. Czasami uważamy, należy się. Wreszcie ci powiedziałem, powiedziałam. No i stąd się robią kryzysy.
1: Krótka przerwa, proszę państwa. Wracamy za chwilkę tego wieczora w cyklu Mam Talent, Masz Talent. O tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Izabela Antosiewicz dzisiaj jest naszym ekspertem. Przytulam.pl, Instytut Gallupa, autorka książek rozwojowych. Zapraszam państwa na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: tego wieczora w Nocnych Światłach, cykl Masz Talent i stawiamy pytanie w tytule, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Naszym ekspertem tego wieczora jest Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych. Państwa zapraszamy jak zawsze na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus i tam pojawiło się parę wpisów, które tutaj zacytuję. Pierwszy to jest żart Agnieszki. Czy wiesz, co mi powiedział urzędnik? A dałaś mu szansę? Rzeczywiście tutaj... Można zagadać także urzędnika, owszem. Ale Magdalena napisała, kompromis jest jak most łączący dwie strony brzegu. Tutaj czytaliśmy sobie już te komentarze w przerwie. No i pani Magdaleno, no niestety ani Iza, ani ja nie zgadzamy się zupełnie z pani propozycją.
1: Najgorzej. Ja bym chciała...
0: dwóch na jednego, no to jest fatalnie.
1: Ja bym chciała wytłumaczyć, nie wiem, jak ty będziesz tłumaczył swoją postawę, ale ja bym chciała na przykładzie zilustrować przykładem z życia, co to jest kompromis, a w jaki sposób jest dochodzenie do porozumienia na poziomie wartości. Otóż załóżmy, że on lubi aktywny wypoczynek, ona lubi pasywny wypoczynek, czyli ona by chciała jechać nad morze, leżeć na plaży, nic nie robić, jagodziankę zjeść i tak dalej, bo to jest dla niej odpoczynek, a dla niego góry. Góry, aktywnie, trekking. Rower, trekking, spocić się, zmęczyć, wieczorem wiedzieć, że się żyło. No i kompromis to jest tydzień w górach, tydzień nad morzem. Mamy dwa tygodnie wakacji, urlopu, tydzień w górach, tydzień nad
0: morzem.
1: Oba
0: zmarną ładne.
1: No jedna, tak, jedna ze stron jest w swoim żywiole, druga ze stron jest...
0: Gdzie ty mnie wyciągnąłeś z ostatnie niedźwiedź na zje, nie mam już siły iść.
1: Poszła
0: dlaczego
1: na kompromis.
0: Jest tak gorąco, dlaczego
1: poszła
0: jest tak
1: na kompromis, to jest o tym, to jest o tym. Poszłam na kompromis, bo za tydzień jedziemy nad morze i
0: męczę
1: to ja
0: się, dlatego tak, się męczę.
1: I dlatego się męczę. I teraz jak można rozwiązać ten problem? Ja już trochę podpowiedziałam słuchaczom, o co chodzi, czyli... Ale czasami nie jesteśmy w stanie w pierwszym jakby myśleniu, oglądzie dojść do tego, o co mi tak naprawdę chodzi. Dlaczego lubię góry? Dlaczego lubię morze? I tu są widoki, i tu są widoki. I tu jest odpoczynek, i tu jest odpoczynek. Ale jeżeli ja lubię odpoczynek właśnie pasywny, słońce i po prostu nic nie robienie, bo to mi daje największy relaks, a ktoś lubi aktywny wypoczynek i największy relaks, to głowa odpoczywa wtedy, kiedy mięśnie dają z siebie maksa, to jak sobie uświadomimy, co jest dla mnie ważne, to można znaleźć taką formę wypoczynku, która zaspokoi obie osoby jednocześnie. I w tym przypadku to mogą być żagle. Ona sobie leży na dziobie, opala się i relaksuje, bo tego potrzebuje, a on ma te wszystkie linki, zwroty, ster, spędzają razem czas, każdy w taki sposób, jak lubi najbardziej, ale to nie jest kompromis. To już jest budowanie na wartościach, co jest dla mnie ważne, co jest dla ciebie ważne i szukamy takiego punktu styku, żebyśmy oboje mogli realizować te wartości. Nie? I nawet jeżeli wrócimy do rozmów i nierozmów, to jeżeli uświadomimy sobie, co jest dla nas ważne w komunikacji, jeśli uświadomimy sobie, czego potrzebujemy w relacji z drugim człowiekiem, na przykład informacji, jasności, doprecyzowania, to może jak sobie uświadomimy, o co nam chodzi, to inaczej sformułujemy to pytanie. Bo często po wielu latach w małżeństwie pewne pytania są triggerami, są wyzwalaczami agresji, emocji, złości, bo zawsze pytamy w taki sam sposób i zawsze w taki sam sposób nie dostajemy odpowiedzi. No ale jeżeli nic nie zmienimy, to nic się nie zmieni. Ja nie jestem tutaj dzisiaj, żeby Państwu diagnozować, ile mamy kłopotów w małżeństwach, tylko raczej, żeby podpowiedzieć Wam pewne rozwiązania z wiedzy o talentach i z mojego doświadczenia wspólnej pracy, i gdzie szukać tego porozumienia i jak usprawnić tą komunikację. Zauważcie, że ja nie mówię uleczyć, zmienić, usprawnić. Czyli zakładam, że jeżeli jesteście tyle, ile jesteście lat pod wspólnym dachem, to jakiś poziom komunikacji osiągnęliście. No bo bez komunikacji nie da się wspólnie zbudować życia. Musimy się porozumiewać. Nawet karteczkami na lodówce.
0: No tak, ja tutaj właściwie nic dodać, nic ująć, bo tak to zgrabnie ujęłaś, że po prostu nawet nie próbuję
1: dyskutować.
0: Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli mogę do tego obrazu mostu coś dodać, no to ja widzę ten most, który na tyle jest ciężki, właśnie ze względu na to, że niesie ze sobą, trzymając się twojego przykładu, poświęcenie, ciężar poświęcenia takiego, którego się nie chce właśnie, które jest jakoś immanentnie niezgodne z własnymi potrzebami, że to jest most, który obrywa brzegi tej przepaści, na którą ma teoretycznie łączyć. I razem z tymi brzegami coraz bardziej obrywa tą przestrzeń i one coraz bardziej od siebie oddalają, a ten most po prostu runął w dół na dno przepaści. I właściwie jest tylko po nim wspomnienie, że coś takiego było, ale nie wyszło. W związku z tym no nie ma co próbować dalej, bo oddalamy się od siebie za każdym razem, kiedy tylko próba kompromisu się pojawi. Tak więc absolutnie zgadzam się z tobą. Bardzo trudną rzeczą jest znaleźć taką przestrzeń, która będzie satysfakcjonująca dla dwóch osób, bo jeżeli ktoś, tutaj będę się trzymał twojego przykładu, nie ma pojęcia o żaglach, to może powiedzieć, no dobrze, no ale no to nie wyjdzie, no bo ktoś się
1: i
0: może...
1: I wtedy szukamy strategii.
0: Tak, szukamy strategii, oczywiście.
1: Tak, bo jeżeli znamy nasze potrzeby, to, co mój Piotr o NVC tutaj już kiedyś z Państwem rozmawiał. Jeżeli znamy swoje potrzeby, to szukamy takiej strategii, która nie będzie raniąca dla drugiej strony. I kompromis to nie jest porozumienie. Porozumienie to jest właśnie szukanie tej przestrzeni, szukanie strategii, która nie będzie raniła żadnej ze stron. Kompromis to jest to z bólem muszę, robię to dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. No w związku to ma bardzo krótki zasięg.
0: To idźmy dalej, bo skoro jesteśmy przy talentach, co najbardziej zaskakuje ludzi, kiedy zaczynają poznawać swoje talenty Galupa w kontekście związku i komunikacji?
1: Zanim związek, to w ogóle ja i moje talenty bardzo często słyszę. Dzisiaj rano to słyszałam. Wiesz, bo ja myślałam, że to jest moja wada, a Galup zrobił z tego talent. Czyli mamy pewne przekonanie na temat swoich czy cech charakteru, czy stylu działania, czy stylu myślenia, że on jest jakiś wadliwy. Ale to przekonanie rodzi się z tego, że obok nas są ludzie, którzy nadali etykietę wady jakiejś części naszej osobowości. No ja tu często mówię o moim gadulstwie na przykład, czy nawet optymizmie. Ile razy ja słyszę, bądź słyszałam, teraz to już mówię, to mój talent, to już się tak nie czepiają, ale ja wiele razy słyszałam w ciągu swojego życia niepoprawna optymistka. Co to jest w ogóle za zlepek? To co to znaczy? Ktoś mi w delikatny sposób chciał powiedzieć, że jestem naiwna? Niepoprawna optymistka. Zamiast popatrzeć sobie, ej, jak ty widzisz to inaczej niż ja, to chodź podkoloruj mój świat, żeby mi było lżej. Wykorzystaj mój talent, człowieku, jak ja mam ten optymizm. Ja podnoszę na duchu, wiesz, na śniadanie, obiad i kolację tych ludzi, bo to jest moja natura, bo to jest dar, który mam i którym chętnie się podzielę, a nie, o, niepoprawna optymistka. Ale o czym to jest? O tym, że mój optymizm dla kogoś jest zbyt radykalny w stosunku do jego talentów. I tu znowu zmierzamy do różnic, bo jeżeli po drugiej stronie mamy rozwagę, czy mamy naprawianie, to są talenty, które będą raczej kręcić się wokół szukania problemu, rozwiązywania problemu, szukania ryzyka, zapobiegania ryzyku. I ja mówię, będzie dobrze. A jak tak możesz mówić, że będzie dobrze, no jak właśnie musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz?
0: No tak, ale No dlaczego? Bo jestem realistą. Bo tak, jestem realistą.
1: Tak, a ja
0: i
1: jestem
0: na pewno
1: optymistą.
0: Będzie katastrofa. Będzie katastrofa, bo jestem realistą, no więc katastrofa musi być.
1: Znaczy, realista to, wiesz, twardo stąpa po ziemi. On jest przygotowany. Krytyk to już widzi po prostu katastrofę wszędzie, nie? Że to się nie uda, nie wyjdzie i tak dalej. No i teraz, jeżeli popatrzymy tak na, bo pytałeś, największe zaskoczenie talentowe w parach. Chyba największe w ogóle to, że są te zestawienia kompatybilne. To jest szok dla par, które przychodzą do mnie, że oni są kompatybilni, a oni myśleli, że oni do siebie nie pasują. To jest takie, wiesz, największe takie efekt wow na synergii w parze, gdzie po 3 godzinach oni wychodzą ode mnie i tak nie dowierzają, ale to my się uzupełniamy, ale to kurczę, to pasuje. To
0: znaczy, my jesteśmy szczęśliwi, a nie wiedzieliśmy o tym.
1: Tak, to pasuje do siebie, okej, to nie jest takie proste przyjąć to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, ale my pasujemy do siebie i to jest takie dla mnie taka niezwykła dodatkowa nagroda trenerska, że przez 3 godziny jesteśmy w stanie wypracować, ja z nimi, bo ja jestem właściwie takim moderatorem ich ćwiczeń, inne spojrzenie na pewne elementy, struktury ich charakteru. Że to nie jest złośliwe, że to nie jest przeciwko nikomu. Na ogół robimy sobie dobrze. W związku też. Chociaż związek jest nastawiony, powinien być na my, a nie na ja. Ale jeżeli mamy tą fazę takiego zmęczenia materiału, to zaczynamy wchodzić w takie oszczędzanie własnej energii, czyli grabie grabią do nas. Ja mam się dobrze czuć.
0: Ale bardzo rzecz ważną powiedziałaś w tym akapicie, nazwijmy to, że związek to jesteśmy my. To jesteśmy
1: tak.
0: My.
1: Wiesz co, kiedyś szykowaliśmy...
0: W wielu związkach, myślę, to zawodzi, że osoby będące w tym związku nie myślą tymi kategoriami.
1: Tylko
0: nie,
1: myślą ja plus ja.
0: Tak. Mhm. Tak. Nie myślą my. Po prostu nie myślą w kategoriach my.
1: Kiedy szykowaliśmy się do wystąpienia na konferencji Bądź Bliżej w Krakowie u Zuzi Łabno i ja sobie zadałam pytanie, dlaczego w ogóle łączymy się w pary? Ja lubię sobie takie pytania, wiesz, wychodzić jakby z piwnicy, z fundamentów w ogóle wszystkiego. Po co się łączyć w pary? I jaką cenę za to połączenie płacimy? Bo w parze, i to jest ciekawe, bo mamy dyskusję, mamy partnera, sparing partnera często, ale też wspólne przeżycia, wspólne pasje bardzo często, wspólne dzieci, wspólne życie, wspólne śniadanie, obiady i kolacje. Budujemy wspólnotę, a jednocześnie coś poświęcamy. I wiesz, co poświęcamy? Autonomię. I to jest
0: tak.
1: Największe
0: i to jest dla
1: poświęcenie.
0: Mnie, dla wielu osób to jest problem nie do przeskoczenia.
1: Tak, ale
0: że
1: one...
0: rezygnacja z jakiejś części siebie,
1: tak.
0: Każda pogłębienie relacji, jeżeli się zakłada rodzinę, czyli kolejne dzieci, coraz bardziej ograniczają.
1: Tak.
0: Więc jeżeli się tego nie założy, że trzeba się będzie pozbywać jakiejś cząstki siebie, jakiejś chociażby wolnego czasu, możliwości odpoczynku, no bo jednak to jest coraz większa odpowiedzialność, bycie matką, ojcem i żoną, mężem, a jednocześnie osobą, która na przykład pracuje jeszcze zawodowo gdzieś i to na odpowiedzialnym stanowisku albo na bardzo męczącym stanowisku,
1: tak.
0: Psychicznie bądź fizycznie, bo może też pracować z ludźmi i w sensie zarządzać ludźmi,
1: tak.
0: Albo opiekować się. Mówię tutaj o służbie zdrowia chociażby. No więc to jest rzecz, która bardzo często powoduje właśnie konflikty, które prowadzą do rozpadu związku, bo ten brak autonomii, który jest wpisany niestety w relację bliską, utrata pewnej dużej części autonomii, bo tą autonomię jako osoba cały czas zachowujemy,
1: tak.
0: w relacji, tylko ona już inaczej działa.
1: No bo jest nastawiona na my, a nie na ja.
0: Dokładnie tak.
1: I w takiej...
0: No, natomiast ta część ja...
1: W takiej części, nie? A ta
0: część tego ja dla siebie
1: umrzeć.
0: Odpada.
1: Tak.
0: Część.
1: Tak.
0: No bo zawsze zostaje ta część ja, bo gdyby nie to, no to nie byłoby przestrzeni dla my. bo to jest jednak świadomy wybór, prawda?
1: Tak.
0: I to ja też pracuję na to my. Ale jeszcze jest jeden bardzo smutny aspekt, że kryzysy w wielu parach pojawiają się w momencie właśnie narodzin dziecka, bo jeszcze, dobra, nie dogadujemy się, to docieramy się, to kiedyś będzie lepiej. Ale przychodzi dziecko i zaczyna się seria konfliktów u osób nieprzygotowanych na to, że od teraz życie już musi zupełnie inaczej wyglądać.
1: Kiedyś Jesper Juhl w jednej ze swoich książek napisał, że jest mu bardzo przykro, że dzieci rodzą dzieci. Czyli to jest o dojrzałości, o tym, że decydujemy się na posiadanie potomstwa, kiedy na przykład, no właśnie, jeszcze ten związek nie jest na tyle dojrzały, żeby być wejść w następną fazę, czyli rodzicielstwa. No ale też mam wrażenie, że my w ogóle często uciekamy w związki z domów albo ze środowisk, z których chcemy. Wydaje nam się, że jak już się z tą drugą osobą zwiążemy, to już wszystkie nasze dzienne sprawy i konflikty i relacyjne i inne rzeczy, że to się po prostu jako... Ja mam wrażenie, że...
0: Oj,
1: ja nie wiem,
0: Iza,
1: czy powiem Polacy.
0: Chyba to było w naszym pokoleniu. Obecnie okay. Młodzi uciekają właśnie od związków.
1: Tak,
0: to uciekają
1: prawda.
0: W świat.
1: Ale to wiesz co...
0: Jak się trafi coś, no bo właśnie, bo jak się zachce, jak się znudzi samotność, wiesz, to, bo jest mi ktoś potrzebny. To nie o to chodzi, że ktoś mi jest potrzebny.
1: Tak, to już wiele
0: tylko pytanie,
1: razy
0: czy ja jestem dla kogoś.
1: Tak,
0: nie?
1: Czy, już wiele razy tak, czy ja jestem gotowy dawać, czy ja chcę tylko brać, nie?
0: Właśnie, no bo oczywiście, wiesz, ktoś powie, no tak, ale takie nastawienie, czy, że ja chcę dawać, to jest z natury skazane na niepowodzenie, bo również trzeba umieć brać. No, no tak.
1: Tak.
0: I rzeczywiście w tym słowie synergia to się właśnie zamyka. Że ta synergia polega na tym, że my współpracujemy na zasadzie wzajemnego obdarowywania się sobą.
1: I, to,
0: i z tego powstaje zupełnie
1: tak,
0: coś nowego. I z tego zostaje my pogłębione, tak bym to nazwał.
1: Tak, my w naszej książce użyliśmy takiej chemicznej metafory na synergię, czyli tlen i wodór, dwa gazy, szybko połączone, wybuchowa mieszanka. A propos komunikacji i różnic, tak? Ale jeżeli zrobimy to z katalizatorem na spokojnie, odzyskamy część energii z tego połączenia, to powstaje woda, która tu na Ziemi ma 3 stany skupienia. To jest, wiesz, takie...
0: No, ale bez
1: takie...
0: wody generalnie się nie da żyć. No.
1: Ale wiesz, chodzi mi o to, że dwa gazy i mamy potem 3 stany skupienia. Gazowy, ciekły i stały. I to jest niesamowite, że dwa gazy mogą stworzyć coś dużo bardziej doskonalszego od siebie. No jakbyśmy nawet tak popatrzyli filozoficznie na to. I ja tak myślę o synergii, że każdy z nas ma ten skład swoich talentów. I każdy zestaw ma jakąś słabość. Pojedynczy talent ma słabość, a każdy zestaw ma słabość. No bo jeżeli coś masz na górze tego wyniku, drodzy słuchacze, talentów mamy każdy 34, ale w top 10 mamy 90% swojego potencjału. Więc mamy 10 cech, które stanowią o esencji naszej osobowości, naszego stylu działania, życia, reagowania. Ale na dole tej listy jest taki długi ogon komety.
0: Gazowy zresztą.
1: O którym Gallup mówi...
0: Który prosi o drugi gaz.
1: I Gallup mówi, że to są takie zbędne cechy, bo ta esencja, która jest na górze, to jest o nas, a tamto resztę to nam ani nie przeszkadza, ani nie pomaga. Po prostu jak jesteśmy sobą, to tamtych rzeczy w ogóle nie potrzebujemy.
0: Smród się ciągnie po prostu za człowiekiem.
1: Ja się tu, drodzy państwo, już jak zwykle w drugiej godzinie napalam, a Paweł mi
0: redaktor
1: studzi.
0: Krzemiński.
1: Tak, studzi tutaj, bo jeszcze godzinka. Okay.
0: Nie, ale
1: teraz
0: co,
1: synergia propos, to jest taka, że często jest tak, że jakby jest odwrócona sytuacja, czyli to, co ja mam na dole mojego wyniku, to mój partner ma na górze i razem tworzymy te listę 20 mocy.
0: Owszem, to co mówią pary po 3 godzinach i mówią, jesteśmy szczęśliwi, bo okazało się, że jesteśmy kompatybilni. Ja bym poszedł nieco dalej, bo kompatybilność to jest zgoda pewnych systemów na wspólne działanie. Okej, to znaczy jeden złączysz z drugim i działa.
1: Tak.
0: Okej, to są, one po prostu są opracowane tak, żeby działały.
1: Tak.
0: Natomiast tutaj ja bym użył innego słowa.
1: Okej.
0: Komplementarność.
1: Okej, dobra.
0: Czyli jesteśmy różni, ale przez to, że jesteśmy różni, możemy osiągnąć dużo, kiedy zobaczymy, jak te różnice ze sobą mogą współpracować. Czyli to jest kolejny asumpt do tego, co tutaj tłumaczyłaś, znaczy tego obrazu, który budowałaś dotyczącego kompromisu, który, no jak oboje tutaj twierdzimy, nie jest rozwiązaniem, które...
1: Do którego byśmy mieli dążyć. Tak. Oczywiście są sytuacje w życiu, że pójście na kompromis jest lepsze niż pójście na wojnę. Tak, że czasami te umowy pokojowe są kosztem obu państw, ale lepszy jest pokój niż wojna o coś.
0: Tak, no bo wtedy można pracować jakoś nad czymś, ale kompromis prędzej czy później no jest szkodliwy dla obu stron. Tak.
1: I dlatego się nazywa kompromisem.
0: Tego wieczora w Nocnych Światłach, już 10 po północy, rety, kiedy to minęło. No to półmetek Nocnych Świateł minął, proszę Państwa, 10 minut temu, więc robimy tym bardziej krótką przerwę. Cykl Masz Talent tego wieczora. Rozmawiamy o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Galupa jest dzisiaj z nami. Wracamy za chwilę. Zapraszamy też na Facebook pod pierwszy posąd góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 13 minut mamy wtorek, 23 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny i jeszcze z około 3 kwadransów będziemy z Państwem. Tego wieczora rozmawiamy w ramach cyklu Masz Talent o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Naszym ekspertem tego wieczora jest Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Gallupa. I Państwo też jesteście zaproszeni do dyskusji, więc jeżeli ktoś chce poddać swoją myśl, komentarz dodać, zadać pytanie, to zapraszam na Facebook, na fanpage Radia Plus, pod pierwszy post od góry. Jeszcze jedną rzecz muszę tutaj dodać. Skoro zerwaliśmy kartkę z kalendarza i mamy dzisiaj wtorek, 23 czerwca, no to chyba nikomu nie trzeba przypominać, że Dzień Ojca, więc bardzo się cieszę, to jest mój dzień. Mój dzień, więc już taki jestem...
2: Już świętuję, drodzy Państwa.
1: Tak, już świętuję i jest mi dobrze. Cieszę się, będąc ojcem. Iza, teraz będziemy mielić te talenty Gallupa. Mm-hmm. W jaki sposób badanie Gallupa może pomóc parom lepiej się rozumieć? Bo już mówiłaś o konkretnych przykładach, że ludzie wychodzą, jak tutaj cytuję, kompatybilni, czyli...
2: Albo komplementarni.
1: Albo komplementarni, tak. to tutaj mm-hmm. już nasza diagnoza, ale... Czy widzisz na podstawie swojej pracy, swoich doświadczeń, ten sposób, który jest jakoś właściwy, żeby go omówić czy pokazać, ale też potrzebna pomoc w przyjęciu tego?
2: Tak, znaczy w ogóle u Gallupa jest takie trzyetapowa praca z tym narzędziem. Nazwij, przyjmij, wykorzystaj. I nazwij to jest robienie testu, czytanie raportów, oglądanie sobie tej nomenklatury tak naprawdę, bo to jest dla kogoś nieobeznanego z tematem, jak on dostaje listę tych 34 talentów, no to za każdą nazwą kryje się jakiś zespół cech, czy jakiś styl działania, czy myślenia, czy kontaktu ze światem zewnętrznym. Więc na początku ten pierwszy etap to jest, robię test i potem dostaję raport i czytam sobie ten raport i sporo osób po przeczytaniu raportów mówi, no okej, no dobra, no nawet pasuje. I to nie jest problem jakby w raporcie, że on jest jakiś niewystarczający, tylko te osoby potrzebują takiego przewodnika, który je weźmie za rączkę i pogłębi tę wiedzę. I dlatego u Gallupa jest zalecenie, żeby pracować z trenerem mocnych stron. Czyli z kimś, kto wie o tych talentach więcej niż jest w raporcie i który potrafi połączyć tej osobie te talenty między sobą. Bo raport rzeczywiście uwzględnia połączenia, ale doświadczenie trenerskie pokazuje, no dobra, ale jak masz kłopot z tym, to obok masz ten. Przynajmniej ja tak pracuję.
1: No tak, ale przecież rozmawialiśmy tutaj, były 4 odcinki cyklu Słabe Strony, Mocnych Stron, prawda?
2: Tak.
1: I mówiliśmy o tym, że to nie działa zero-jedynkowo.
2: Tak, że to, że masz diagnozę, że to jest optymista, to nie znaczy, że on nigdy nie będzie naiwny, co jest słabością tego talentu i tak dalej, nie?
1: Albo, że nagle nie załamie się i nie będzie zostanie krótkotrwałym pesymistą.
2: Tak, też może być. Więc drugim

0: etapem jest przyjmij. To, co mówisz, że Gallup pomaga przyjąć. I ja osobiście, no nie robiłam jakiegoś pogłębionego badania rynku tych narzędzi, ale uważam, że Gallup ma świetną możliwość pomocy człowiekowi w samoakceptacji. To jest moja historia. Że w momencie, kiedy zbadałam swoje talenty i zobaczyłam, okej, tak to działa, dostałam instrukcję, bo tam oprócz raportu dostajemy instrukcję, jak rozwijać te talenty, jak mogę wyjść z tych piwnic talentów, z tego wszystkiego, co tam się nagromadziło przez lata wokół, że to się stało dla mnie wadą, jak mogę z tego wyjść, jak mogę inaczej na to spojrzeć. I to jest ten etap przyjmij. A potem już mamy etap wykorzystaj, czyli jak już nazwałem, jak już zaakceptowałem siebie, no to mogę wykorzystywać do tego, z czego słynie Gallup, strategii sukcesu. Bo Gallup słynie z tego, żeby ludzi ukierunkować na to, co im wychodzi, zamiast ciągle wytykać im, co im nie wychodzi. Bo cała jakby intencja myślenia talentowo to jest, co mi wychodzi. Co mi idzie dobrze, bo to, co mi idzie dobrze, mam tego robić więcej.
1: Tak. I jak proszę wejść w ten, na tą ścieżkę?
0: I jak na tą ścieżkę wejść? Przez samoobserwację. Jak już mamy nazwane, to sobie obserwujemy te cechy w życiu, w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach, przypadkach. Możemy analizować je wstecz i to jest takie ćwiczenie na przykład, jak ten talent, bierzemy jeden talent, pierwszy z brzegu, odpowiedzialność moją albo twoje zbieranie. Jak ten talent wpłynął na mój sukces w przeszłości i jak wpływa dzisiaj. Czyli jak twoja tendencja do zbierania słowa, pisania wpływa dzisiaj na twój sukces i jak doprowadziła do tego dzisiaj w ogóle, że jesteś redaktorem, że pracujesz no słowem, tak,
1: gdybym nie zbierał wiedzy, to bym nie interesował się pewnymi tematami. Mhm. A przez to, że zbieram, to znaczy... Żebyście Państwo zrozumieli, o czym mówimy. Zbieranie to nie jest gromadzenie wszystkiego i chomikowanie tak zwane.
0: Obrastanie w rzeczy.
1: I obrastanie, chociaż trochę mam tendencję do tego, nie ukrywam, ale to się w pewnym momencie zwalczyło samo. I skutek jest taki, że jest tego dużo mniej. Ale no, też zmienia się rzeczywistość. No, nośniki są łatwiejsze w przechowywaniu.
0: Tak, zamiast nie jest tego słowa pisanego. Mniej książę. To jest tylko mniej książek, ale nie mniej wiedzy u
1: redaktora. Tak, ale dużo plików tak. Po prostu. Ale dobrze, do rzeczy. Ktoś powie, no dobrze, ale skąd to wszystko, o czym rozmawiacie? No to się bierze z obserwacji życia. Czyli tak. zbierania tego, co widzę. Bycie dziennikarzem to nie jest... W zależności od tego, jaka jest specjalizacja dziennikarska. Mhm. Może być polityka, może być motoryzacja, może być żeglarstwo, mogą być góry, mogą być sprawy społeczne, albo dotyczące stricte życia człowieka emocjonalnego, duchowego i tak dalej, jak to tutaj często w Nocnych Światłach ma miejsce. Ale skąd się biorą te tematy? Z rozglądania się, czyli zbierania tego, co jest wokół.
0: Tak.
1: Można przejść, można pójść na spacer i wrócić z workiem tematów. A można pójść na spacer i można wyjechać na nie wiem, sympozjum naukowe i wrócić z niczym, jeżeli się człowiek nie umie rozglądać i słuchać.
0: Tak, i zbierać tych informacji.
1: Zbierać, nie? Więc tutaj mówimy o takim zbieraniu. Mhm. Znaczy, że to jest kontekst dotyczący no właśnie pewnego talentu, który ja zrozumiałem właśnie dzięki temu badaniu, które przeprowadziłeś, które mi zanalizowałaś. I powiem ci, bardzo mnie to zaskoczyło, bo pamiętam, że będąc małym chłopcem, mama mi powiedziała, Paweł, ty zostaniesz dziennikarzem. I ja o tym zapomniałem zupełnie. Ale tak zapytałem, mamo, dlaczego? Bo ja chciałem być oczywiście księdzem, strażakiem, policjantem i kierowcą pojazdu asanizacyjnego i tak dalej, szambiarki. No wiadomo.
0: Koparki
1: jeszcze tak, spychacza itp. No wiadomo, no mali chłopcy, którzy chodzą do przedszkola, no to w ogóle żołnierzem oczywiście i tak dalej, no wszystkie te mundury. A ty to powinieneś zostać dziennikarzem. Dlaczego? No bo ciągle wszędzie jest ciebie pełno i we wszystko nos wsadzisz. Po prostu. Wszystko cię interesuje.
0: To jest ciekawe. Tak. I esencją wielu talentów, ale między innymi tego twojego jest ciekawość. I ta ciekawość doprowadza cię, mówi się ciekawość pierwszy stopień do piekła, ale ta ciekawość doprowadziła cię do tego zawodu, do audycji, którą prowadzisz już tyle lat, do wielu gości, których znasz, bo ciekawie zadajesz pytania.
1: Jeszcze bardziej to pogłębia. To zbieranie, można powiedzieć, rośnie w, nie arytmetycznie, tylko geometrycznie.
0: Geometrycznie, i stajesz się mistrzem zbierania.
1: Im więcej wiem, tym bardziej mam ochotę zbierać.
0: Tak. No i to się nie kończy, bo to jest natura talentu, że to się nie kończy. Nie ma takiej granicy, w której talent się wysyci. Nie ma takiej granicy, że powiesz, zebrałem wszystko, przeczytałem internet. I wszystkie biblioteki świata, tak? I to trochę o tym. Czyli wracamy do małżeństwa, bo pytasz, jak to może pomóc w małżeństwie. No pierwszy etap, jak ja sobie sama ze sobą odkrywałam, że moim pierwszym talentem jest odpowiedzialność. Ja potem zobaczyłam, że mój mąż zawsze mógł na to liczyć. Że po prostu jak się umówiliśmy, że ja zrobię, to nawet kosztem siebie, ale to było zrobione. Bo tak działa odpowiedzialność. Ty mówisz o zbieraniu, odpowiedzialność to jest taka wierność obietnicy. Choćby nie wiem co, jeżeli komuś obiecuję, to dowożę. Nie? I to jest taki, ja pamiętam, jak rozpoczęłam sprzedaż, w sprzedaży bezpośredniej pracę, i moja liderka dawała mi takie zadania rozwojowe i za każdym razem, jak ja powiedziałam, zrobię, to przychodziłam na kolejne spotkanie i było zrobione. I ona po kilku tygodniach mówi tak, jesteś niesamowita, można na tobie polegać jak na Zawiszy. No to stąd się to wzięło, nie? Że dane słowo nie jest wiatrem, jest słowem, które dla mnie, osoba, o której ja obiecuję, może zapomnieć, ale ja nie zapomnę. Bo obiecałam. I teraz w partnerstwie, jeżeli mamy po drugiej stronie kogoś takiego, na kogo można liczyć, to o ile prościej się żyje. A jeżeli nie możesz liczyć, bo nie ma tam po drugiej stronie tych talentów, to na co możesz liczyć, jeżeli nie na obietnicę? I bardzo często to jest w przypadku grupy talentów wykonawczych, o tym rozmawialiśmy, o plusach, minusach talentów wykonawczych. W grupie talentów wykonawczych wydaje nam się, ci, którzy mamy takie talenty, że to jest oczywiste, że jeżeli ktoś powie, że zrobi, to zrobi. Bo dla nas to jest oczywiste. Więc pierwszy etap to jest poznanie, że u mnie to jest oczywiste, a że inni są inni. I drugie...
1: To jest pies pogrzebany często.
0: Tak, bo my mamy, przyjmujemy takie założenie, że to, co nam przychodzi naturalnie, to naturalnie przyszło, powinno też przyjść drugiej osobie.
1: No, to się nazywa absolutyzowanie własnego doświadczenia.
0: No i tak właśnie. I to jest właśnie, drodzy Państwo, przykład zbierania. Używa takich słów, co ja tak miło się uczyć. Nowych słów albo nowych wyrażeń. Esencją tego poznania samego siebie jest otwarcie się na poznanie drugiej osoby. Czyli jak ja już jakby nakarmię siebie, że ja wiem, to za chwilę jestem ciekawy, a co z tą drugą osobą? Zwykle w małżeństwach jest tak, że jedna osoba trochę wcześniej robi to badanie i namawia usilnie drugą osobę, bo jest bardzo ciekawa, co się kryje w tamtej osobie. Chce też to nazwać, a potem przyjąć. I wiele razy słyszałam w parach, że jakby trudność po takiej sesji polega na tym, że już nie mogę powiedzieć, że to jest wada, bo to jest talent. I wchodzimy na inny poziom synergii, wchodzimy na inny poziom wzajemnej świadomości. Już nie tylko na samą świadomość.
1: Ale my pogłębione.
0: My pogłębione i my z taką świeżą ciekawością, jak można to zrobić. Ja w piątek miałam taką parę, która przyjechała do nas z Gliwic na randkę do Warszawy i przy okazji randka rozwojowa, czyli sesja. I oni tak usiedli u mnie na kanapie i mówią tak, tyle lat już jesteśmy małżeństwem. Właściwie to nie wiem, o czym my będziemy gadać, bo już tacy, wiesz, okrzepli tacy, nie?
1: Wiem o sobie wszystko, łącznie z DNA.
0: Ja mówię, no dobrze. No bo dla mnie to tak, ja lubię wejść w problem, żeby przy pomocy talentów rozwiązać ludziom ten problem, no ale jak nie ma problemów, to o czym gadać, nie? No ja mówię, dobrze, a tak o co najczęściej się spierać? O wyjście do kościoła. O czas. Jedno z nich chciało wcześniej.
1: To znaczy, żeby nie wpadać na ostatnią chwilę przed muszą.
0: Nie na ostatnią chwilę. Że jedno jest gotowe, musi czekać na drugie. Słuchaj. Jaki z tego wyszedł algorytm dla nich, bo okazuje się, że w tygodniu od poniedziałku do piątku wszystko idzie w ładzie i składzie.
1: Rodzina, i tylko ten jeden przykład.
0: Tylko sobota i niedziela. Jakoś to się tak rozluźnia się ta
1: nerwica weekendowa, tak?
0: Nie wiem, o co chodzi. Ale ja im zadałam pytanie. Słuchajcie, to jeżeli wam idzie od poniedziałku do piątku, to dlaczego wy z tego rezygnujecie w sobotę i niedzielę? I oni tak spojrzeli na mnie i powiedzieli tak. Nie wiemy. Ale właśnie dzięki tobie zrobiliśmy odkrycie dla siebie. Że skoro nam to idzie w poniedziałek, to dlaczego nie zrobić tego w niedzielę? I to jest moja rola. Takiego przyglądania się, jak to działa i co oni kombinują sobie pomiędzy dniami, pomiędzy zadaniami, pomiędzy oczekiwaniami. Nie? To jest moja rola trenera, żeby wyłapać ten moment, że coś, jak klika w jednym miejscu, to dlaczego nie klika w drugim?
1: Zostańmy z tymi myślami, bo bardzo istotne rzeczy tutaj padły. To też chwilę zastanówmy się nad nim, a my tutaj zrobimy małą przerwę muzyczną. Wracamy do Państwa z Lizą za chwilę. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Masz Talent. Rozmawiamy o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Izabela Antosiewicz, przytulam.pl, Instytut Gallupa dzisiaj jest z nami.
2: Radio Plus. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Tego wieczora cykl Masz talent w nocnych światłach. Jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru? O tym rozmawiamy z Izabelą Antosiewicz. Naszym ekspertem dzisiaj jest trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa i autorka książek rozwojowych, działająca jako marka przytulam.pl. I Izo, skoro mówimy już o talentach i to bardzo konkretnie dotyczących w kontekście tego, co mamy w tytule, to pytanie, czy są talenty, które szczególnie wspierają dobrą komunikację mimo różnic?
2: Tak. Tak, są talenty, na przykład współzależność, która szuka wspólnego, szuka...
1: To mój drugi.
2: Okej, okay, dobrze, że pamiętam.
1: Jest wysoko, wysoko jest.
2: Tak, no to sam możesz... mój dziesiąty, twój drugi, więc twój będzie silniejszy od mojego, ale chodzi o to, że patrząc na różnice, mamy taką niezgodę, że mamy się rozdzielić przez te różnice i jakby tak agregujemy naszą wiedzę na takim poziomie ogółu, ja tu macham rękami do góry, drodzy słuchacze, żeby znaleźć płaszczyznę porozumienia i wspólnoty i połączenia. My szukamy połączeń. Ten talent szuka połączeń, więc on nie ma takiej zgody, że będziemy rozdzielni. On szuka, co nas łączy i widzi, co nas łączy. A mamy na przykład indywidualizację, która widzi różnice.
1: No tak, ale widzi również, kiedy coś nie łączy.
2: No tak, ale jego pragnieniem jest połączenie.
1: Oczywiście.
2: Ale widzi braki. Łączy, tak,
1: widzi braki w połączeniu.
2: Tak, to będzie dążył do tego, żeby połączyć w innej przestrzeni, na innej płaszczyźnie, nie? Bo to jest taki wspólnotowy talent. Budowacz wspólnot. Nie? Ten współzależność. Drugi to harmonia, zgodność. O niej kiedyś też mówiliśmy, bo to nie chodzi o uległość, o kompromisy, tak, tylko o szukanie wspólnej płaszczyzny.
1: Tak, no to bliskie asertywności jest. Czyli takiej harmonii...
2: Pojednawczej.
1: Bym to nazwał... W równowadze. O.
2: Tak, w równowadze. Bo harmonia, tak. Równowaga to jest w ogóle słowo harmonii. Ona często mówi o równowadze pomiędzy pracą a życiem prywatnym i tak dalej. I harmonia będzie szukała porozumienia, płaszczyzn. Ona nie będzie wchodziła w takie emocjonalne roller coaster, że teraz ta się obrażam i zrywam wszystko i tak dalej, tylko raczej łagodzi i spaja. Nie? I taki talent, jeden czy drugi, on będzie w małżeństwie szukał tego punktu wspólnego, porozumienia, płaszczyzny, tego żagla, tych żagli będzie szukał, nie?
1: No właśnie, ale to, co powiedziałaś o Piotrze jako człowieku liczbie, przepraszam, mam nadzieję, że nie obrazi, w twoich ustach jest to dopuszczalne, w moich to już może być potraktowane jako nadużycie.
2: Tak, mój Piotr lubi fakty, liczby, wnioski, ciąg przyczynowo-skutkowy, jest w tym naprawdę świetny.
1: No właśnie, czyli jest analitykiem, krótko mówiąc.
2: W talentach Galupa nie ma analityka, bardziej intelekt, czyli zrozumieć, zgłębić, ułożyć w proces.
1: No tak, ale to jest pewna zdolność do analizowania,
2: tak,
1: prawda? No więc tutaj już mówiłeś, że to może działać nawet z osobą, która działa na zasadzie intuicji, prawda? Tylko trzeba znaleźć tę umiejętność, która pozwoli na to, żeby znaleźć tę przestrzeń, w której można coś domknąć, nie mówiąc za dużo, prawda?
2: Tak. Znaczy w ogóle to, że się poznamy lepiej, to możemy bo zmierzamy do komunikacji. Możemy kierować komunikat bezpośrednio do talentu. No bo jeżeli osoba jest zbiorem cech...
1: No dobrze, to zdradź tutaj jakiś przykład.
2: No na przykład. moja odpowiedzialność jest przesadnie oszczędna na granicy skąpstwa. I czasami mój mąż mówi tak, wiesz co, już podziękujmy twojej odpowiedzialności. Czyli nie podziękujmy
1: tobie. Bo to jest za drogie, tak?
2: Nawet nie o to chodzi. Ja potrafię tam przy okazji różne rzeczy robić, kartkę dwa razy obrócić w drukarce, kupić mały strzywacz do małych strzywek.
1: Nie, to jest oszczędność.
2: Ale wiesz, czasami oszczędzanie kosztuje więcej niż nieoszczędzanie. Ja nie umiem tego wytłumaczyć dokładnie na przykładzie jakimś bardzo konkretnym teraz nie mam w głowie, ale chodzi o to, że mój mąż czasami komunikuje o odpowiedzialności, a nie do mnie, w tym sensie, że może wyłączmy już tą odpowiedzialność, albo przesadna odpowiedzialność. O, przyszedł mi pomysł. Przyszedł mi pomysł, bo teraz mamy sezon truskawek, no i kupujemy sobie tam za 20 zł. Więc jak są tańsze, to jest więcej truskawek, jak droższe, to mniej. I jesteśmy w stanie zjeść te truskawki za 20 zł na raz, a czasami nie. Po prostu zrobimy sobie dwa koktajle i trochę zostaje. I ostatnio byłam tak zmęczona, bo normalnie jak zostaje za dużo tych truskawek, a wiem, że są po tych deszczach takie już, no, wiesz...
1: takie mocno nawodnione, to się psują szybko.
2: I jak mam, zostanie nam taka półtorej garści czy dwie garści tych truskawek, to ja przerabiam je na taką szybką taką marmolatkę, taką, wiesz, dosypuję trochę słodzika, podgrzewam i mamy na drugi dzień taki dżeming do sera. Na szybko do zjedzenia, nie słoiczki, tylko po prostu
1: mój
2: zmysł oszczędzania nie wyrzuca tych truskawek i nie ryzykuje, że się zepsuje, tylko przerabiam
1: wieczorem. Ja cię doskonale rozumiem. Ja absolutnie mam zakodowane, że jedzenia absolutnie nie
2: wyrzucam.
1: Nie
2: wyrzucam, prawda? Ja też mam tak zakodowane. Tak, i teraz mieliśmy taką pół garstki tych i naprawdę żadne z nas nie miało już możliwości wchłonięcia więcej tych truskawek. I ja je zostawiłam tak na sitku w zlewie i one rano już były czarne. I ja je po prostu wyrzuciłam do kosza.
1: I dzień był zmarnowany.
2: Nie był zmarnowany. Właśnie, bo ja się uczę takich rzeczy robić. Ten dobrostan, o którym przed chwilą mówiłeś. Czy ja chcę jeszcze robić konfiturkę z garstki truskawek, żeby się nie zepsuły? Czy już je chcę odpuścić?
1: No tak, ale to musiałabyś na przykład wydłubać z każdej tą część, która jeszcze jest jadalna, ale biorąc pod uwagę to, że...
2: Wszystko się może... tam już jest wszystko zainfekowane, to po prostu grzybem, wyrzuciłam. I kiedyś bym wyrzuciła z poczuciem winy. Ja jestem pewna, że są wśród naszych słuchaczek czy słuchaczy takie osoby właśnie też z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność miewa, już teraz mogę tak powiedzieć, miewa, ale kiedyś miałam zawsze poczucie winy, kiedy wyrzucałam coś z tego powodu, że zaniedbałam dzień wcześniej. No bo jak kupujesz uszkodzone, no to wyrzucasz, jesteś zły, że ktoś ci to sprzedał w taki sposób. Ale jeżeli nie sprzątnąłeś tych truskawek do lodówki, bo ci się nie chciało iść do kuchni.
1: Albo zostawiłeś ser na zewnątrz
2: i się zesechł. Albo kiedyś, pamiętam, gulasz z takiej dobrej wołowiny, nie chciało mi się do lodówki wstawić. Dwa dni mi się nie chciało wstawić do lodówki i potem wyrzuciłam ten gulasz. A taka była droga ta wołowina. To ja do dzisiaj pamiętam, że ja to wyrzuciłam,
1: co,
2: rozumiesz?
1: Co ten W by powiedział?
2: Ale to różne... Okej, dobra, to zły przykład tutaj. Ale chodzi mi o to, że moja odpowiedzialność mnie dociska i robi taki gorset powinności, muszę, powinnam coś zrobić z tymi truskawkami, żeby ich nie wyrzucać. I jak ja robię sobie wyrzuty albo dociskam też mojego męża, żeby pewnych rzeczy nie robił, co nie jest jego naturą, bo on nie ma tego talentu. To on wtedy się odnosi do talentu. Słuchaj, odpuśćmy tej odpowiedzialności. Odpuśćmy sobie tą garstkę truskawek, nie? I on mnie uczy tak poluzowywać ten gorset. Czyli jakby wejść na inny poziom odpowiedzialności, dojrzeć ją w jakiś tam sposób. I my wzajemnie sobie to mówimy. On mi na przykład o odpowiedzialności, ja na przykład o jego osiąganiu, które nas popędza w różnych miejscach. Idziemy w góry, szybciej, szybciej, szybciej na górę. I mówię, kochani, a teraz się delektujemy, a nie lecimy na kolejną górę. Nie? I ja go zapraszam do moich talentów, a on mnie zaprasza do swoich.
1: No, wiesz, wszystko da się wytłumaczyć, ale są pewne przypadki, które no, przeczą rzeczywistości. No, skoro mówiłeś tutaj, przytoczyłaś taki przykład, że ktoś przeczytał cały internet, no, to jedyną osobą, którą znam, która to uczyniła i to nawet dwukrotnie, to był Chuck Norris. No. Ale Chuck Norris, jak wiemy, był świętej pamięci już człowiekiem szczególnym. Nie żyje od 3 miesięcy, ale o tym nie wiem, bo śmierć boi mu się o tym powiedzieć. No. Bo wiemy doskonale, że wszystko jest względne, tylko Chuck Norris jest bezwzględny. I tym optymistycznym...
2: Ja po prostu nie wiem. Chciałabym dać jakąś odpowiedź, bo wiesz, mam komunikatywność w talentach, więc chciałabym jakąś tutaj błyskotliwą ripostę i nie mam. Zażył mnie pan redaktor.
1: Zostawmy na przerwę. Wrócimy do państwa po kilku minutach na ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora w cyklu Masz Talent. Rozmawiamy o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru, a naszym ekspertem jest Izabela Antosiewicz. Przytulam.pl, Instytut Galupa, autorka książek rozwojowych. No, jeżeli państwo chcecie do nas napisać, to czas się kurczy. Zostało 18 minut. Tak więc zapraszam. Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Za niespełna kwadrans minie godzina pierwsza. Dzisiaj, tego wieczora, w cyklu Masz Talent rozmawiamy o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. Pomaga nam zrozumieć tę przestrzeń Izabela Antosiewicz, nasz ekspert tego wieczora, przytulam.pl, Instytut Galupa. Na Facebooku ostatnie, no już 14 minut w tej chwili dla Państwa. Jeżeli ktoś chce pisać, to tam jest na to miejsce, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. A my wchodzimy już w taką przestrzeń finalizowania dzisiejszych rozważań. Ja bym jeszcze na moment został przy tych różnicach, bo one jakoś dobrze obrazują to, do czego dążymy. Ten przykład z górami chociażby, prawda? Bo mówiliśmy o potrzebie spontaniczności i pogodzenia z umiejętnością planowania, ale czy osoby, które są nastawione na osiąganie celów, mogą mieć trudność z budowaniem relacji?
2: Jak każda osoba. Nawet to, myślę, że nawet osoby, które mają talenty budowania relacji, mogą mieć pewne deficyty, jeśli chodzi o budowanie relacji. I jeżeli weźmiemy całą grupę w ogóle wykonawczych talentów, no to dla nich zadanie jest ważniejsze od człowieka.
1: No ma sprawy do załatwienia,
2: ma sprawy do załatwienia. I jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, gdzie większość tych talentów pochodzi z tej grupy, to ja w taki sposób pracuję, żeby pokazać, że we wspólnej czynności możemy złapać relacje. I zwykle w ogóle te osoby tak intuicyjnie zapraszają kogoś, oj, chodź to razem tam, pograbimy liście, mówi ojciec do syna. Syn niekoniecznie grabi liście, ale to jest jedyna forma spotkania z ojcem, więc pograbi te liście, nie? Czy pogramy w piłkę? Zobacz, często z mężczyznami właśnie, z ojcami, a propos dnia ojca, ten kontakt jest w czynności, we wspólnej pasji, w sporcie wspólnym, nie? Nie o usiądziemy, napijemy się herbatki i porozmawiamy o życiu, tylko pogadamy o życiu, jak będziemy razem się siłować ze światem, nie wiem, drewnem i innymi rzeczami, nie?
1: No albo ja z moją córką na przykład bardzo dużo czasu spędzaliśmy na rozmowach przy gotowaniu, przy łażeniu po górach, przy jeżdżeniu po kraju na rowerze, przy wspólnym pływaniu na kajaku i tak dalej,
2: czyli
1: i tak dalej.
2: We wspólnych aktywnościach, a nie specjalny, dedykowany czas na rozmowę, bo czasami te rozmowy...
1: Chociaż zdarzały się i takie.
2: Oczywiście.
1: Szliśmy na spacer i on był przeznaczony bardziej na rozmowę niż na spacer.
2: Tak, ale chodzi mi o to, że dla niektórych osób ta aktywność jest wyzwalaczem komunikacji. Bez aktywności nie ma komunikacji. Nie klei się. Jest cisza. Jest jakieś takie zagubienie. Jak musimy zrobić specjalną atmosferę do rozmowy, to już się ta rozmowa nie klei, często się mówi, nie? I talenty wykonawcze będą zapraszały do wspólnych czynności, do wspólnych prac, bo tam będą budowały relacje przez wspólne wykonywanie czegoś. Z kolei talenty budowania relacji wolałyby pójść do kawiarni, wziąć ciastko, kawę, spojrzeć głęboko w oczy, mieć czas. I na przykład ich bardzo denerwuje, kiedy dzwoni telefon i ta druga osoba odbiera ten telefon, bo wtedy czują się nieważni. A ona jest w czynności. Odbiera telefon, bo to jest ważny telefon dla tej osoby. Jest w czynności. Ale czasami odbieramy telefon, bo niewygodnie nam w tej rozmowie. I nawet się cieszymy, że zadzwonił.
1: A ja wrócę jeszcze do tej... Do tej myśli, którą tutaj powiedziałaś jakiś czas temu, o potrzebie sformułowania myśli w taki sposób, żeby ją wypowiedzieć jako przemyślaną całość. Jak rozmawiać z bliską osobą, z partnerem życiowym, który przetwarza te emocje wewnętrznie i potrzebuje czasu na ich poukładanie i wyrażenie w taki sposób, który będzie zgodny z tym, jak on to widzi i czuje i jak to nazywa?
2: No sam już odpowiedziałeś. Potrzebuje czasu?
1: No tak, ale jest ta... No, dobra. Ale dać mu, jak dać czas, jak może dać czas ten, który ma, wiesz, ciągły pęd do przodu.
2: No. Niecierpliwość. No. I to jest takie, jeżeli założymy, że idziemy na spotkanie dwóch osób, jedna osoba z drugą ma się spotkać komunikacyjnie, to nawet jeżeli ja mam więcej niecierpliwości i jakby taki mam taką tendencję do popędzania tej osoby, to jeżeli jestem bacznym obserwatorem, a można to w sobie wypracować, to ta osoba, widzimy, że na przykład ją to irytuje, że pospieszam, nie? Ale mam ochotę jakby dać jej granicę tego zastanawiania się, więc jeżeli szukamy porozumienia, to pytamy, ile potrzebujesz czasu do namysłu? On mówi 2 dni. A dałbyś radę w 1? Idziemy na spotkanie tej osoby. Komunikacja to jest spotkanie się z tą osobą, a nie przeciąganie liny, żeby było po mojemu. I wtedy negocjujesz warunki tego myślenia. Z drugiej strony, jeżeli byśmy założyli takie idealne warunki spotkania, to tej drugiej osobie też zależy na tym, żeby sprawić nam przyjemność. Czyli powiem szybciej, nie będę opóźniał tych myśli i tak dalej. Z trzeciej strony widziały gały, co brały. Czyli ta komunikacja była, jeżeli jest naturą tego człowieka, to była tam od zawsze i kiedyś nam to nie przeszkadzało. To co się zmieniło?
1: No to jest właśnie ważne pytanie. Jak nie interpretować różnic jako braku miłości lub zaangażowania?
2: I jako takiej działań przeciwko mnie. Nie? Bo to jest tak, no że my zaczynamy interpretować, że to jest gra przeciwko nam, a ten człowiek jest tylko dalej sobą. I ja jestem też dalej sobą. Ale zaczynamy te same zachowania, które na początku były fascynujące, zaczynamy interpretować jako krzywdzące, przeszkadzające, uporczywe.
1: No dobrze, to case study. Studium przypadku. Załóżmy, że jedna osoba potrzebuje codziennych rozmów o emocjach, a druga uważa to za męczące. Jak tu znaleźć wspólną przestrzeń?
2: Jeżeli to jest głęboka potrzeba tej pierwszej osoby, a nie może jej zrealizować w związku, to realizuje ją z przyjaciółką.
1: A co na to żona?
2: Myślałam o żonie. Nie, no wiem, że mnie łapiesz za słówka. To może być wspólna nasza znajoma osoba, która jest akceptowana przez obie strony, nie? Albo to jest stara przyjaźń sprzed tego. Tu jest taka cieniutka granica akurat o takich zwierzeniach emocjonalnych, dlatego że im głębiej w las, tym bardziej się tworzy więź poza związkiem.
1: To jest niebezpieczna sytuacja.
2: Tak, więc to wszystko jest dla ludzi i wszystko jak ja to mówię, z umiarem, ale to jest moje podejście, tak? Że ja na przykład, jeżeli potrzebuję sobie z kimś pogadać, to znajduje osobę tej samej płci, a nie przyjaciela. Bo jakoś dla mnie samej to jest jakiś rodzaj zagrożenia stabilności mojego małżeństwa, że ja będę miała przyjaciela, który będzie więcej o mnie wiedział niż mój mąż, bo ma więcej dla mnie czasu. Słuchaj, to jest grząski grunt dla
1: mnie. Absolutnie, to jest bagno.
2: I może dlatego te 32 lata po ślubie jesteśmy, bo na pewne rzeczy ja zwracam uwagę i nawet jeżeli to jest kuszące i przyjemne, to ja z tego rezygnuję świadomie, bo wybieram wierność małżeńską i nie robię sobie sama okazji do pokus.
1: No ale to, czekaj, ja teraz wejdę...
2: Więc mogę to zrealizować w jeszcze inny sposób. Mogę chodzić na terapię i sobie o emocjach rozmawiać z terapeutą. No jest mnóstwo strategii na to, żeby znaleźć kogoś neutralnego dla naszego związku, kto pomoże mi wyregulować te emocje rozmową o emocjach.
1: To ja wchodzę w skórę słuchaczy, którzy teraz są z nami. Czekaj, jeszcze spojrzę, czy jakiś...
2: Czy coś piszą,
1: szanowni państwo, i zobaczymy, czy to jest to, co myślę. No, to potwierdził Ksawery, tak, że mam rację, że Chuck Norris nie żyje od 3 miesięcy.
2: Okay.
1: Tak, dobrze. Ale tak, Emilia i Marian napisali, na pewno komunikacji nie tylko w związku szkodzi dzisiaj przebodźcowanie, mam wrażenie, że coś mówię komuś i ta osoba tak jakby nie słyszy. A cóż dopiero ważne życiowe tematy, które trzeba przerobić, bo odłożenie nich postępuje po prostu niezaspokojeniem czyjejś potrzeby jednej, potem drugiej, tak po nitce do kłębka, przepraszam. Zdecydowanie dzisiejszy świat nie służy zdrowej komunikacji.
2: On w ogóle nie tworzy okazji do komunikacji. Ja miałam 2 dni temu taką sytuację, że umówiłam się z właścicielką apteki, że sobie pogadamy i przyszłam do niej o 21:00, ale nagle się zrobiła kolejka, więc sobie z boku tej apteki usiadłam na krzesełku i jakby czekałam, aż się ta kolejka skończy. I słuchałam, jak ludzie prosili o leki. Nie byłam zainteresowana, jakim leki oni kupują, tylko po prostu się przysłuchiwałam komunikacji. To dla wielu młodych ludzi, bo tam byli młodzi ludzie w kolejce, zakupy bezpośrednie są kłopotem. Lepiej zrobić to przez internet, ale jak masz receptę, to przez internet. No też możesz to zrobić. Myślę, że sporo ludzi już w ogóle nie pójdzie do apteki, tylko zrobi wszystko przez internet, bo może zrobić to anonimowo, nie otwierając ust. Kiedyś w kolejce, jakiejkolwiek, rozmawialiśmy ze sobą, teraz w kolejce
1: to stoimy. To był forum wymiany myśli dla świetlików.
2: I każdy teraz siedzi z tą komórką. Ja zdarza mi się jeździć komunikacją miejską, chowam komórkę, patrzę po ludziach, ale nie ma nawet z kimś, wiesz, kontaktu wzrokowego złapać, bo wszyscy są wbici w te komórki. I ja pamiętam wiele lat temu, że ja się dziwiłam, że tak było we Włoszech na przykład, a teraz mamy już to samo.
1: Wiesz, ja od długiego czasu rzadko korzystam z komunikacji, ale czasami trzeba, no bo nie chcę się pakować samochodem do centrum, bo tam wiadomo, że z parkowaniem jest dramat, a jeszcze trzeba za to płacić, no więc czasami jeżdżę środkami komunikacji. No i rok temu, dokładnie w czerwcu, pamiętam, miała miejsce taka sytuacja, która do dzisiaj jest dla mnie zagadką. Słuchaj, chyba raz, nigdy wcześniej ani potem mi się coś takiego nie zdarzyło. Po prostu pewna kobieta, jak się we mnie wlepiła wzrokiem, to po prostu...
2: Nie odpuszczała.
1: To nie odpuszczała.
2: Szukała komunikacji wzrokowej.
1: Ja nie wiem, bo ona po prostu się uśmiechała do mnie. Nie wiem, może była trochę szalona. No, no w każdym razie...
2: A może to była fanka? Może to była świetliczka?
1: Nie sądzę, nie, ale powiem ci, że wiesz co, zastanawiam się, trochę mi było głupio, no bo w pewnym momencie już po paru minutach to już stwierdziłem, że to może nie warto zaczynać tutaj i nie warto eksplorować tematu, bo nie wiadomo, czy to się nie zakończy czymś absolutnie niespodziewanym. Mhm. Rozumiesz? Bo jeżeli zakładam, że to jest sytuacja niestandardowa, to znaczy, że ta osoba również ma niestandardowy sposób podejścia do rzeczywistości.
2: Okay.
1: Już samo to zachowanie świadczyło o tym. Aczkolwiek zostało mi to w głowie jako taka inspirująca zagadka. Co się dzieje w człowieku, w którym...
2: Szuka wzrokiem kontaktu z tobą.
1: Tak, no... Mi też czasami zdarza się na kogoś popatrzeć i to nawet dłużej, bo ktoś mnie zaciekawi czymś, prawda? No ale generalnie jak ktoś się na mnie spojrzy, to ja przepraszam, że się patrzę i wiesz, i uciekam wzrokiem gdzieś tam w drugą stronę, bo nie chcę wywoływać jakiejś tam reakcji. A tutaj pani jak się przykleiła, to po prostu ja czułem, że... No,
2: że robi studium postaci.
1: Celownik, wiesz, te celowniki takie laserowe, po prostu.
2: Okej, okay. Ale tak trochę się rozproszyliśmy od tego, co nasi słuchacze pisali o tym, że ten współczesny świat nie służy komunikacji i tu jestem z mojej strony pełna zgoda. I dodam jeszcze, że dużo zależy od nas, bo to my możemy schować komórkę do kieszeni, my możemy mieć zestaw pytań, które pociągają naszych rozmówców do tematów, które nas interesują. My możemy wymagać od siebie więcej. Takiej otwartości, inicjacji, rozmów. My z moim mężem uprawiamy teraz rozmowy z sąsiadami. Chodzimy codziennie rano do lasu. Mamy już znajomych w lesie, którzy chodzą z pieskami na spacer. Ale tu sąsiad coś tam robi na podwórko. Zatrzymamy się i pogadamy. Dzisiaj spotkaliśmy Locha z małymi. Pierwszy raz od marca chodzimy codziennie i pierwszy raz tak chrumknęło, ale wiemy już co zrobić, uciekła sobie spokojnie z tymi małymi.
1: To uważaj, bo może zostać oskarżona za prześladowanie dzików.
2: Nie znam tego wątku, bo może nie jestem na bieżąco, chowam komórkę, nie czytam newsów, ale do czego zmierzam, że my możemy aktywnie pozyskiwać jakby życzliwość ludzi w naszym sąsiedztwie przez otwartą komunikację, przez taką troskę. Takie zapytanie. Ja dzisiaj mojego sąsiada Andrzeja zapytałam, jak sobie radzą w tym upale starsi państwo i tak dalej. Wiesz, to jest taka troska, o która kiedyś była naturalna, kiedy byliśmy my jako społeczeństwo. Nie tylko my jako rodzina, ale my jako społeczeństwo. To było naturalne, że człowiek tak nawet z kimś starszym czy młodszym był zainteresowany drugą osobą. A dzisiaj to przebodźcowanie, o którym pisali nasi czytelnicy, sprawiają, że my jesteśmy zmęczeni tym wszystkim i nie mamy już ani ochoty, ani zasobów do tej interakcji z drugim człowiekiem. I tak obojętniejemy sobie. Już teraz przeszłam poza parę, ale tak na społeczeństwo.
1: Ostatnie myśli, które tutaj chcę wrzucić, to trochę jako rzecznik słuchaczy. Czy związek introwertyka i ekstrawertyka ma większe szanse na konflikty?
2: Myślę, że takie szanse, takie jak każde inne, bo jeżeli weźmiemy sobie, bo żeby nie wynikło tak z tej audycji, że o, powinniśmy szukać takich dwóch połówek pomarańczy i w ogóle musimy się we wszystkim zgadzać i tak dalej. Pamiętajmy, że zdrowy spór, zdrowa dyskusja przenosi nas z punktu A do punktu B i ja to nazywam rozwojem. Więc osoba, która myśli inaczej, czy działa inaczej niż ja, prowokuje mnie do jakiegoś rozwoju, do zastanowienia, do refleksji, do weryfikacji tego, co myślę i jak działam. I ja odbieram to jako wsparcie. I taki introwertyk zapewni tej ekstrawertycznej osobie ciszę, spokój, mniejszą ilość bodźców, żeby mogła odpocząć po przebodźcowanym dniu na przykład i tą esencję myśli. Ja kocham introwertyków za tą esencję myśli. Ja się bardzo dużo od introwertyków uczę takiego wyważonego słowa. Słowo mi przychodzi z łatwością, ale od introwertyków uczę się ważyć słowa. Uczę się przemyśleć, zanim powiem. To jest,
1: no dobrze, a jak rozmawiać ze współmałżonkiem, który wszystko odbiera jako atak, na przykład albo wyolbrzymia, czyli próbę opowiedzenia o swoich trudnych emocjach odbiera jako atak, no co za zbrodnie zrobiłem, uczyniłem.
2: No to ja bym sięgnęła po NVC. Pierwszy krok, kiedy widzę to, to i to, to czuję to, to i to, bo moja taka i taka potrzeba jest teraz zaspokojona albo niezaspokojona. Tak? Czyli zaczynamy od neutralnego gruntu komunikat, czyli taka jakby zdjęcie albo nagranie bez opinii, bo to, co mówisz, jest jakby konsekwencją wcześniejszych komunikacji, bo to nie jest tak, że komunikacja jest czysta, bez przemocy i nagle ktoś oskarża nas o przemoc. Gdzieś tam po drodze były pewne niedomówienia, opinie, inne rzeczy i potem ty mówisz coś, a tam się odpala stara historia z oceną, z porównywaniem i tak dalej. Więc tak na szybko, po prostu jeżeli przejdziemy do tego schematu od Rosenberga, kiedy widzę okruchy na blacie, nieposprzątane po krojeniu chleba, to jest obrazek. A nie mówimy, znowu nie posprzątałeś okruchów po chlebie. Więc kiedy widzę te okruchy chleba, to czuję, co mogę czuć. Niesmak.
1: No tak, ale dajmy na to, że czuję z innej, już tak biorąc pod uwagę konkretne uczucia, które się przeżywa w wyniku jakiegoś działania, bądź
2: rozczarowanie bądź mogę czuć.
1: Rozczarowanie,
2: przykład, nie?
1: Albo
2: mogę czuć rozczarowanie.
1: Lekceważenie.
2: Widzę, albo, no. I bo moją potrzebą jest estetyka. Czy mogę cię prosić, żebyś po krojeniu chleba dopilnował zbierania okruchów?
1: A w relacji? Na przykład lekceważenie, bo coś się stało albo coś się nie stało.
2: Nie czuję się sytuacji... na przykład, bo moją potrzebą jest wnoszenie wkładu w twoje życie, albo nie czuję się ważna, kiedy opisujesz tą scenę.
1: Jak ma się talent relacji.
2: Na przykład, tak? Potrzebuję więcej czasu. Czy mógłbyś dla mnie wygospodarować więcej czasu? Tak? Bo moją potrzebą jest bliskość. Czy mogę cię prosić o więcej czasu spędzanego ze mną? Bo na przykład komórka... Znowu. Kiedy widzę cię grającego na komórce, to jest fakt. Tak? Czuję smutek, bo mam głęboką potrzebę bliskości. Czy mógłbyś spędzać ze mną więcej czasu bez komórki? To jest taki komunikat, z którym się trudno nie zgodzić i jakby nie odpowiedzieć. Można powiedzieć nie. Ale można też powiedzieć tak, mógłbym.
1: Mam jeszcze 3 myśli i 3 minuty czasu.
2: To ja nie mam żadnego czasu.
1: Czy różnice światopoglądowe można pogodzić?
2: To jest coś takiego, że na początku mamy trochę inne wartości, wartości są labilne w życiu. Część rzeczy jest ważna dla nas w młodości, potem przestaje być ważna, albo ten człowiek jest dla mnie ważny, a potem ważniejsze są dzieci. Chyba trudno jest mi tak arbitralnie powiedzieć tak albo nie. Tu naprawdę zależy, bo dużo zależy od tego, jaką ja mam pojemność na odmienne poglądy i tu znowu komunikacja, czego my oczekujemy od związku, co nas karmi w związku, a co nas obezwładnia w związku.
1: No i
2: nie dla wszystkich różnice światopoglądowe będą kryzysem.
1: Jasne, ale ponieważ mamy taki czas podziałów od dłuższego czasu. Postanowiłem postawić to pytanie. Jeszcze dwie kwestie, które uważam, że są na koniec bardzo istotne. Czy da się nauczyć dobrej komunikacji po wielu latach błędów i złych nawyków?
2: Tak. I co więcej, uważam, że oczywiście cudownie by było, gdyby obie osoby chciały równolegle poprawić komunikację, ale naprawdę głęboko wierzę w to, że zmiana komunikacji z jednej strony zmienia cały układ. Aha. Czyli jeżeli w tej fazie takiego poczucia wykorzystania, nieszczęścia i w ogóle, że już nam jest źle i my rozważamy rozstanie, jeżeli jedna osoba zaangażuje się w związek i weźmie odpowiedzialność za zmianę komunikacji i przestanie komunikować się z przemocą, czyli agresywnie, oczekująco i tak dalej, to wierzę, że cały układ może się zmienić. Naprawdę, wierzę.
1: Ostatnia kwestia. Jakie jest największe nieporozumienie dotyczące komunikacji w związku? Jak uważasz? Czyli coś takiego,
2: uogólnienia i niedomówienia. Uh-huh. Czyli brak komunikacji jest największym problemem komunikacyjnym. Nie mówię, co myślę, nie mówię, co czuję. Mówię, co ty czujesz, co myślisz, co sobie wyobrażam, ale nie mówię o sobie. I to jest moim zdaniem największy problem komunikacyjny, czyli brak komunikacji. A potem tylko pretensje, oczekiwania. Czytaj mi z myśli, czytaj z ruchu warg.
1: Z ruchu mózgu.
2: Fal mózgowych.
1: Dziękuję ci serdecznie. 9 minut po godzinie pierwszej. Trochę przeciągnęliśmy. Mam nadzieję, że państwo nam to wybaczą. Izo droga, dziękuję ci serdecznie. Nie tylko za dzisiaj, ale i za kolejny rok spotkań, który właśnie dobiega końca, bo jak już na początku mówiłem, ten tydzień jest ostatnim w 13 sezonie Nocnych Świateł, więc mamy jeszcze przed wakacjami 3 spotkania. Były 4 przed 23, ale właśnie 1/4 dobiegła końca. Nie ukrywam, że żałuję. Mam nadzieję, że spotkamy się po wakacjach. Mm-hmm. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. I za dzisiaj, za cały rok i za w ogóle wszystko od początku.
2: Ja dziękuję za zaufanie i bardzo, szczególnie dzisiaj, dziękuję za takie zaangażowanie naszych słuchaczy w komentarze, bo czasami tak sobie gadamy i mam wrażenie, że nikt nas nie słucha, kiedy piszecie do nas, to zwłaszcza jak was coś porusza, to moja potrzeba wnoszenia wkładu w życie innych ludzi jest zaspokojona na maksa. Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję także Państwu za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystkie się udało przeczytać. Izabela Antosiewicz była dzisiaj z nami. Przytulam.pl, trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa, autorka książek rozwojowych, a w cyklu Masz Talent rozmawialiśmy tym razem o tym, jak komunikować się w związku przy odmiennych cechach charakteru. We wtorkowy wieczór zapraszam, skoro Dzień Ojca, to będziemy mówić o ojcostwie świadomie zaangażowanym w życie córek. Gościem będzie Marcin Chodkowski, ojciec sześciorga dzieci, były prawnik, były menadżer, a obecnie trener ojcowski w inicjatywie Tato.net. To były Nocne Światła, 2077 wydanie. Dobiegło końca. Zapraszam jeszcze od wtorku do czwartku, od 23 do 1 na częstotliwościach lokalnych Radia Plus przez radio w kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików. Jutro będzie czynne od godziny 23. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.